PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Drugi znowu w XW. Janek dziś się wybrał na piechotę, bo wygodniej spacerować mu. Najpierw Witka spotkał w bramie, Witek chore oczko ma, ale pamięta o sąsiedzie, bo dwie dychy oddać ma. Pan monopolowy wita klientelę, wszystko wie o naszej dzielnicy. W sklepie ma wino i telewizor, dobrze wie, co tnują politycy. Tuż za rogiem stoją dziewczyny, a każda życie zna. Rudera plomba, chińska knajpa i mówimy pa. Dalej rozciąga się wielkie miasto centralne ITP. Pałac kultury, kupieckie hale, gdzie życie ciągle wre.

Polonia, cudem ocalały junior Sawa Wars. Warszawa nęci, kusi wciąga i ciągle bawi nas. Dom chłopa w centrum, telewizja i wszystko wiemy już. Świętokrzyska, krakowskie przedmieście i starówka tuż. Tam turyści, dobre knajpy i historii wiew. Rozbiory, powstanie, manifestacje, kościoły, blaski i wież. Sąd najwyższy, dziwna budowla, pomnik powstania też. Kiedyś grał w piłkę na tym placu, teraz raczej nie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Tak, to był Michał Kisielewski. Oj, słuchajcie.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I naprawdę dał bardzo, ale to bardzo dobrą energię z samego rana, prawda? Mam nadzieję, że wy już jesteście obudzeni, że gdzieś tam myślicie o pierwszej kawie, herbacie, niektórzy może już ubrani za kierownicą, jadą w trasie, nocna zmiana powoli kończy. Słuchajcie, wydarzyło się coś niesamowitego. No bo mam taką tradycję, latem tego nie robiłem, bo wiedziałem, że jest ciepło, ale teraz sprawdzam temperaturę. Wychodzę sobie na balkon i myślę, będzie bluza grana czy nie? Kurtka? Nie. Dzisiaj, słuchajcie, w samym t-shircie wychodzę, w zasadzie to w koszuli, jest ciepło, jest przyjemnie, jest miło i myślę sobie, nie, to pewnie tylko tak o poranku, a potem około 7 temperatura spadnie. Nic z tych rzeczy. Wyobraźcie sobie, że naprawdę szykuje nam się piękna pogoda. No w tym momencie fajnie to wygląda, bo w całym kraju powyżej 10 stopni Celsjusza. No jedynie tam na krańcach południowo-zachodnich, czy też na południu kraju, bo w Zakopanem niecałe 8 stopni Celsjusza, ale już kilka kilometrów na wschód, w Krośnie prawie 16 kresek powyżej zera. I teraz posłuchajcie, co się będzie działo w ciągu dnia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ja sam w to nie wierzę i od temperatury chyba zacznę, bo maksymalnie zobaczymy 22 stopnie Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej. No, 23 stopnie miejscami na Mazurach. Nie robi to wrażenia, prawda? Ale jak powiem, że w centrum 27 kresek powyżej zera, a wczoraj było no zdecydowanie mniej, a za to na południowym zachodzie nawet 30 stopni Celsjusza, to chyba zgodzicie się ze mną, że to lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa i nie odpuściło. Poza tym na południowym wschodzie dzisiaj bezchmurne niebo albo zachmurzenie małe, a na pozostałym obszarze no trochę tych chmur może być i wieczorem na Pomorzu możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany, co oczywiście cieszy, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale. No i dzisiaj no, przewiduje się podobnie jak wczoraj spadek ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A my tak gramy specjalnie dla was. To jest Depesz Mode, żeby się obudzić. To co, gotowi na wspólną jazdę do 10? Patryk Kuniszewicz zapraszam i mówię wam dzień dobry.

0: czas.
1: Słyszysz?
0: Dobry dzień.
1: Jak miasto budzi się!
0: No pięknie.
1: Z naszymi marzeniami. Słuchajcie, czy ty to zauważyłaś, o czym ja mówiłem 9-10 prawie minut temu?
0: Że jest pięknie.
1: Że jest ciepło. Że lato wróciło. Dzisiaj ma być 30 stopni Celsjusza.
0: Wiem, słyszałam, nie dowierzałaś.
1: Jest.
0: Ale tylko dzisiaj.
1: 8 dzień, że... Nie, to ja czuję, że z nami zostanie na dłużej.
0: Tak myślisz?
1: I mam taką nadzieję.
0: A w końcu jest jesień, czy jej nie ma?
1: Nie ma jesień. Tam wszyscy mówią o jesieni meteorologicznej, aha, czyli tej kalendarzowej, bo to wrzesień, październik, listopad, ale pogoda mówi coś zupełnie innego i ja pogodzie wierzę.
0: No i tego się trzymajmy.
1: I Monice też warto uwierzyć. Monika Gniewaszewska dzisiaj będzie was prowadziła do celu co 20 minut raportując sytuację na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i dosyć trudną mamy sytuację na S7, bo bez przejazdu w warmińsko-mazurskim chodzi o trasę Ostróda-Olsztynek i miejscowość Szyldak. Tutaj w nocy mieliśmy zderzenie dwóch samochodów ciężarowych. Jedna osoba poszkodowana i to poskutkowało zamknięciem jezdni S7 w stronę Warszawy. Kierowcy muszą cały czas korzystać z objazdów. Ten został poprowadzony krajową siódemką, czyli starą trasą równoległą do S7 i zjeżdżamy na tę starą siódemkę węzłem Ostróda Południe. Jedziemy nią do węzła Rychnowo i nim możemy wrócić sobie na ekspresową siódemkę. Jest niewielkie spowolnienie korek, nawet bym powiedziała, właśnie za Ostrudą przed węzłem, który sprowadza nas z trasy S7 na krajową siódemkę. Ostrzegamy was przed tym, bo wczesna pora, a już taki koreczek jest tutaj przed węzłem Ostróda Południe. Tak wygląda sytuacja na S7. Jest to najpoważniejsza w tej chwili sytuacja na naszych drogach, choć utrudnienia mamy też na 92 na trasie Słupca-Konin w miejscowości Golina w Wielkopolsce. Samochód osobowy zderzył się z busem. Tutaj obowiązuje ruch na zmianę jednym pasem. Też niestety jedna osoba została poszkodowana. No a jeśli chodzi o natężenie ruchu, no to ono jest takie umiarkowane. W miejscach, gdzie na przykład prowadzone są remonty, widać bardzo niewielkie spowolnienia. Chodzi chociażby o A1 i okolice Warlubia. Tutaj mamy remont A1 na jednej z jezdni. Warlubie, Nowe Marzy. To tu należy spodziewać się zmienionej organizacji ruchu. No i oczywiście Warszawa, S8. Ta zwalnia, ale nie jakoś bardzo, ale już widać spowolnienia w okolicach węzła Łabiszyńska. Oczywiście jezdnia w stronę Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i proszę tradycyjnie, słonko nam się powolutku budzi, a my w drogę. Dzień dobry panie Patryku, dzień dobry pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: No i wszystkim państwu udanego dnia szerokości, to Maroś z Warszawy, a ja się pytam, ale dokąd w tę drogę? Bo ja chętnie ją sprawdzę.

No to słuchajcie, zaglądam sobie do aplikacji, żeby zobaczyć, jak wasz dzień mój cudownie. Powiem wam, ja poczułem ten powiew lata o poranku. Dzisiaj będzie nawet 30 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i w wielu miejscach w kraju powyżej 20, więc naprawdę bardzo przyjemnie. I tak zaglądam sobie do aplikacji Maja ze Skody. Dzień dobry, czy możecie sprawdzić, co tam na S7 w okolicy Rychnowa w stronę Warszawy się wydarzyło? Z góry dziękuję i pozdrawiam. No to Maju, teraz mina ci zrzedznie, bo niestety mamy blokadę drogi. Doszło do zdarzenia dwóch aut ciężarowych i właśnie przeglądam sobie mapę. Od Ostródy w kierunku Warszawy jest droga zamknięta, więc niestety tamtędy nie przejedziecie, trzeba szukać objazdów. Myślę, że policja już tam wszystkich kieruje. No to jest tu utrudnienie spore. S7 od Ostródy w kierunku właśnie Rychnowa, dokładnie Warszawy i dopiero potem przed Olsztynkiem można wskoczyć na tę drogę. Tak szukam sobie objazdów dla was i chyba proponowałbym wam jechać starym śladem, czyli z Górki jedziemy sobie w kierunku Grabiny Szyldaka. No i tutaj dojeżdżamy sobie do właśnie wojewódzkiej 542, czyli do miejscowości Rychnowo i próbujemy dostać się na S7 bliżej Olsztynka. To tak od razu ostrzegam, Maju, problemy są, utrudnienia są, na bieżąco będziemy was informować, co tam się dzieje. Najświeższe informacje drogowe już za 10 minut. A tymczasem S8, kierunek Białystok, przed węzłem Wola Rasztowska, na pasie rozbiegowym z MOP-em stoi duży... Aj, z rozwaloną oponą. Spowolnień nie będzie, ale wyjazd z MOP jest trochę utrudniony. S8 kierunek Białystok, to jest przed węzłem Wola Rasztowska. Na tym MOP-ie też uważajcie. I jeszcze czołem załoga. Jazda z perka to przygoda. Jak wiadomo, zużycie paliwa spada o 30%. Pozdro od szwagra z A24. Szwagier, chciałbym, żeby tak było, bo ja powiem ci szczerze, że tak jak wprawiła mnie ta pogoda w dobry nastrój, to dojeżdżając do pracy, do radia, tutaj już na Mokotowie, słuchajcie, zobaczyłem cenę i jest znowu wyższa. U nas już za bezołowiową 95, ile to było? 7,80, chyba 6. Niestety. I ta cena idzie w górę jeszcze. Ja o tym wam wspominałem, że jeżeli chcecie uniknąć tych podwyżek, proponuję szybko zatankować, bo eksperci mówią, że niestety zbliży się do 8 zł cena za litr bezołowiowej 95 jeszcze w tym tygodniu i do 9 zł za litr oleju napędowego. Płać i płacz.

0: Obudzeni? Nie, dziękujcie. A do tego jeszcze mamy raport pogodowy z Gryfina od Antka. Siemanko, meldunek pogodowy jest taki, że stopni 14 i to ciepłe, wiatru brak, słońce się bulci, widoczność i przyczepność dobre. Wy towarzyszycie mi w drodze do Szczecina, odjazd pociągu o 6.30, o ty, właśnie odjeżdża. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności, miłego dnia. Antku, tobie też, a skoro wspomniałeś, że już 6.30, czas na Monikę i informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i ruch jeszcze nie za duży, ale mamy bardzo poważne utrudnienia, bo w ogóle bez przejazdu jest S7 w Warmińsko-Mazurskiem, czyli północny odcinek tej trasy między Warszawą a Gdańskiem. Trasa Ostróda-Olsztynek i miejscowość Szyldak. To tutaj kolejna godzina utrudnień po nocnym zderzeniu samochodów ciężarowych dwóch. Jedna osoba została poszkodowana, no i cały czas pracują służby. Auta tak się ustawiły, że nie można przejechać S7 w stronę Warszawy. Cały czas kierowcy muszą korzystać z objazdów. Mały koreczek ustawił się przed zjazdem na krajową drogę numer 7, która została wyznaczona do objazdu odcinka S7 właśnie, żeby ominąć blokadę. Krajowa 7, jedziemy nią, żeby ominąć tę blokadę w miejscowości Szyldak, a z S7 zjeżdżamy węzłem Ostróda Południe i tutaj właśnie widać niewielkie spowolnienie, a właściwie koreczek taki na razie dosyć krótki, ale jednak właśnie przed węzłem Ostróda Południe i jedziemy 7 aż do węzła Rychnowo, tak żeby tym węzłem Rychnowo na S7, jeśli ktoś ma ochotę wrócić. Tak wygląda sytuacja w Warmińsko-Mazurskim na S7 na trasie Ostróda-Olsztynek bez przejazdu, powtórzę, przez Szyldak. No i 92 cały czas z ruchem naprzemiennym z miejscowości Golina. To jest z kolei trasa Słupca-Konin i Wielkopolska. Tu z kolei mamy osobowy, który zderzył się z busem. Też jedna osoba została poszkodowana. Natężenie ruchu, ono wciąż nie jest bardzo duże, ale zdecydowanie większe niż 20 minut temu na S8. Teraz kierowcy zwalniają już na dłuższym odcinku tej trasy. Zatrzymują się długo przed węzłem Łabiszyńska na wysokości Brudna. Jadą w dużym towarzystwie aż przez most Grota po Żoliborz. To wszystko w stronę centrum Warszawy w kierunku Wrocławia. Pozostałe trasy, obwodnice na razie wyglądają bardzo przyzwoicie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli wy macie informacje drogowe, pogodowe, które mogą posłużyć innym zmotoryzowanym, czekamy na nie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Głosowo, tekstowo.

happy. Ja wszystkim życzę, żeby dzisiaj ten uśmiech na ustach gościł. Łatka na pewno jest, mimo że do Szczecina leci sobie do szkoły. To pisał, że 14 stopni Celsjusza, teraz jeszcze dodaje, a bo zapomniałem, zachmurzenie małe. To północny zachód Polski i w ogóle dzisiaj będzie pięknie. Słuchajcie, od 22-3 stopni Celsjusza na północy, 27 w centrum, 30 kresek powyżej zera na południowym zachodzie. Naprawdę lato w pełni, dużo słońca. A przy okazji nie tak optymistycznie jest na S7. Ja wszystkim cały czas przypominam i Monika też to robi. Za 10 minut o tym więcej opowie. Mamy zablokowaną drogę. To jest ekspresowa siódemka pomiędzy Ostrudą a Olsztynkiem. Uważajcie kierowcy, bo tam po nocnym zderzeniu ciężarówek są usuwane w tym momencie te utrudnienia, ale droga jest zablokowana. Ostruda, Olsztynek, S7. To naprawdę może dzisiaj wielu pokrzyżować plany. A przy okazji, dzień dobry, najlepsze radyjko pod słońcem PRK. A propos pogody, niech słońce będzie z nami. Trzeba się wylatać jak najdłużej na moto. Pozdrawiam dla całego teamu, Marcin z Mesia. Marcinie, ja powiem to tylko raz i mam nadzieję, że zostanie zapamiętane, ewentualnie zanotowane i wężykiem podkreślone. Życie jest po to, by latać na moto.

0: Bo jak nie my, to kto? Lepiej tego nie zrobi nic. Słuchajcie, o, święte słowa Mroza. A przy okazji tego, to od was najlepsze radia samochodowe. Kiedyś to było Safari 5, później Pionier, a teraz PRK, Polskie Radio Kierowców. Bardzo dziękujemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak jest, najlepsze radio PRK, Polskie Radio Kierowców. No i widać, że ruszyliśmy do pracy, bo tak jak 20 minut temu mówiłam, że bardzo przyzwoicie wygląda sytuacja na obwodnicach miast, tak zdaje się, że jak to się mówi, otwórz, uderz w stół, a nożyce się odezwą. I tak też jest i teraz. Korkuje się A4 za węzłem Targowisko, a na wysokości węzła Niepołomice, na jezdni prowadzącej w stronę obwodnicy Krakowa. Tutaj widać bardzo duży ruch w stronę obwodnicy właśnie. Na samej obwodnicy też już bardzo duży ruch. To w kierunku Śląska, za węzłem Kraków Południe, a przed węzłem Kraków Tyniec. Tego ruchu największego należy się spodziewać. No i też kierowcy zatrzymają się i będą jechać bardzo powoli w korku na wysokości Libertowa. Tutaj krajowa droga numer 7 w stronę Krakowa jest remontowana i w związku z tym ta zmieniona organizacja ruchu już mocno daje się we znaki. To jest Małopolska. Na Śląsku też już widać poruszenie. Okolice węzła Murckowska, Katowice, Ruda Śląska. W stronę Rudy Śląskiej w okolicach węzła Murckowska zwalniamy. Zwalniamy też na S86 Sosnowiec, Katowice w stronę Katowic. No i w ogóle już duży ruch na trasach aglomeracji śląskiej. Przyzwoicie wygląda natomiast sytuacja na Dolnym Śląsku. Obwodnica Wrocławia na razie wygląda na przejezdną w pełni. No i też oczywiście Mazowsze, to jest obwodnica Warszawy S8. Ta zwalnia tradycyjnie okolice węzła Łabiszyńska. No i później już jedziemy w dość dużym spowolnieniu przez most i dalej w stronę Wrocławia. Przypominam o zamkniętej S7 w miejscowości Szyldak. To jest na trasie Warszawa-Gdańsk, a właściwie Gdańsk-Warszawa, bo w stronę Warszawy odcinek Ostróda-Olsztynek, miejscowość Szyldak bez przejazdu w stronę Warszawy. Jedziemy objazdem, zjeżdżamy z S7 węzłem Ostróda-Południe. Ten troszkę się korkuje. No i jeśli ktoś ma ochotę, to wjeżdża węzłem Rychnowo z powrotem na ekspresówkę. Zderzyły się dwa samochody ciężarowe. No i stąd ta blokada w stronę Warszawy na wysokości miejscowości Szyldak na S7.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Musicie mi wybaczyć, koszulkę z napisem skromny zostawiłem w domu. Dzisiaj jestem w koszuli, w związku z tym będę się przechwalał. Bo mam dla was 300. Tak, jestem rozrzutny i po godzinie 7 te 300 zł w voucherze do wykorzystania na goracing.pl trafi w wasze ręce. Ale o szczegółach jeszcze opowiem. Tymczasem, co tam u was? Dzień dobry, co słychać? Jak wtorek? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. A za 6 minut informacje pogodowe u nas.

0: Jak dla mnie to taki cud mały się wydarzył w pogodzie, ale o tym za moment, bo ja już dostaję od was tablicę rejestracyjną i propozycję do naszego konkursu po godzinie 7 rano, ale wcześniej chciałbym zwrócić uwagę szczególnie na tablicę z Warmii i Mazur zaczynające się na literkę N. Słuchajcie, mamy trudną sytuację na S7. Pamiętajcie, że droga z Ostródy do Olsztynka jest zablokowana po nocnym zdarzeniu w ruchu drogowym z udziałem dwóch ciężarówek, więc zwróćcie uwagę, od Ostródy do Olsztynka naprawdę spore utrudnienia, bo droga zamknięta. To tyle, jeżeli chodzi o sprawy drogowe. Za 10 minut najświeższy raport od Moniki, a teraz o tym cudzie pogodowym, no bo poranek piękny, ciepły, naprawdę bluza, sweter dzisiaj nie będą potrzebne. W tym momencie, no może w Zakopanem się przydadzą, bo 7,5 stopnia Celsjusza, ale już parę kilometrów dalej w Bielsku-Białej 20 stopni Celsjusza i to jest dobra prognoza na cały dzień, bo...
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bo będzie ciepło, żeby nie powiedzieć gorąco i wcale nie przesadzam, chociaż ja to lubię, ale dzisiaj wyobraźcie sobie, tak patrzę, temperatura maksymalna 22 stopnie Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej. Miejscami na Mazurach 23 kreski powyżej zera, na Suwalszczyźnie podobnie, w centrum 27 i na południowym zachodzie 30 stopni Celsjusza. Nie wiem, czemu się tak emocjonuję, ale naprawdę nie spodziewałem się, że w pierwszej dekadzie pod koniec września będą jeszcze 30-stopniowe upały. Do tego sporo słońca, bo we wtorek na południowym wschodzie bezchmurne niebo albo zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze może tych chmur trochę będzie więcej i tylko wieczorem na Pomorzu możliwe są przelotne opady deszczu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale, co prawda w ciągu dnia ciśnienie będzie spadać, ale za to wiatr słaby i umiarkowany.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Obiecuję, że te 300 już za chwilę będą wasze. A tymczasem zapraszam na wspólną jazdę do 10. Patryk Kuniszewicz. Dzień dobry.

0: O, proszę, proszę, już są zapytania o mojego wspólnika. Antek z Gryfina pisze, co to się stanęło, że redaktora Kuby nie ma? I taki pan Patryk osamotniony dzisiaj? Ano, wziął kasę i nie ma go, zwiał. No zwiał, no.
1: Ale co taki osamotniony? A ja?
0: No właśnie, chciałem powiedzieć, że jestem w wyśmienitym, doborowym towarzystwie. Antek, mnie absolutnie niczego nie brakuje.
1: No.
0: Monika Gniewaszewska jest razem ze mną, słuchajcie. I od samego rana.
1: Tak. Jesteśmy naprawdę razem.
0: Tak! Jejku! Powiedzieliśmy to!
1: I śniadanie i w ogóle.
0: I ja już kawę?
1: Ja też.
0: Tak?
1: Mhm.
0: A skąd masz?
1: A wzięłam se.
0: No właśnie, ja też. Słuchajcie.
1: Ale nie uciekłam.
0: Ekspres nie wrócił jeszcze z naprawy, w związku z tym my, mimo że mamy dobre humory, to niestety gdzieś tam w serduszku.
1: Taszczymy.
0: No, tęsknota jest. Dobrze, 10 po 7, to teraz zajmijmy się tylko i wyłącznie tym, co na drogach. Tym bardziej, że na tej S7 cały czas?
1: Tak jest. Ajajaj. I ruch rośnie.
0: Posłuchajcie, bo to poważne utrudnienie na Warmii i Mazurach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ruch rośnie, poważne utrudnienie na S7. Chodzi o odcinek północny między Gdańskiem a Warszawą. W stronę Warszawy wciąż bez przejazdu. Chodzi o trasę Ostróda-Olsztynek i miejscowość Szyldak. To tutaj jezdnia jest zamknięta w stronę Warszawy. Po nocnym wypadku jedna osoba poszkodowana w zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych. Cały czas na miejscu są służby, pracują i w związku z tym mamy blokadę w stronę Warszawy właśnie. Zjazd z S7, ekspresowej 7 na Krajową 7, która jest równoległa i jest objazdem dla tego odcinka, węzłem Ostróda Południe. I jedziemy tą Krajową 7 do węzła Rychnowo, żeby wrócić na S7. Jeśli ktoś jeszcze potrzebuje takiego powrotu. 92 bez zmian, ruch na zmianę jednym pasem przez miejscowość Golina na trasie Słupca-Konin. Tu z kolei auto osobowe zderzyło się z busem, też jedna osoba poszkodowana. No i ten większy ruch, widać go na północy kraju. Tutaj zwalniamy za węzłem Gdańsk-Port na S7, a właściwie przed węzłem Gdańsk-Port, a za węzłem Gdańsk-Lipce, bo to spowolnienie i duży ruch notujemy w stronę Warszawy, a od strony Gdańska. Duży bardzo ruch też na 91 Gdańsk-Pruszcz Gdański. Tutaj też należy spodziewać się spowolnień w kilku miejscach. No a też w zachodniopomorskim widać spowolnienia przy dojeździe do Szczecina. Kierowcy zwalniają na S10 przed węzłem Kijewo. Tutaj taką mamy właśnie sytuację. Jadąc od strony wschodniej, czyli z kierunku Strachocin. Też na Warszawa, to jest obwodnica Warszawy S8, to standardowo, ona zwalnia nam. Troszkę się wydłużyło tylko to spowolnienie, bo teraz jest w okolicach węzła Babiszyńska rzeczywiście. Przez most po Żoliborz i jeszcze za Żoliborz w stronę centrum będziemy zwalniać. Na południu kraju, no to oczywiście obwodnica Krakowa, ale też uwaga, bo dojazd do niej. Cały czas zwalniamy za węzłem Targowisko i w tym spowolnieniu jedziemy w okolice węzła Niepołomice. No i na Śląsku też najbardziej rzuca się w oczy spowolnienie korek na S86 na trasie Sosnowiec-Katowice w stronę Katowic, ale też dużo aut na tych krajowych trasach na aglomeracji śląskiej. To jest na przykład S1 i tutaj przy dojeździe do A4, w stronę A4, na wysokości miejscowości Lędziny za Tychami. S1 nam zwalnia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja za moment będę miał dla was i 300 zł na voucherze, i brawa, owacje, i inne nagrody, i o szczegółach opowiem za moment, bo będę zapraszał do tablicy. Przygotujcie smartfony.

0: No to ogłaszam wszem i wobec. Słuchajcie, że nadszedł ten moment, nadszedł ten czas. Mam nadzieję, że właśnie na to czekaliście, bo za chwilę nagrody. Oj, posypią się nagrody. Bardzo bym chciał, żeby dzisiaj ten komplet trafił właśnie w wasze ręce. No i tak, mam cichą nadzieję, że tak właśnie będzie. No to co?
1: Konkurs. A w nim nagrody do wygrania, czyli voucher o wartości 300 zł do wykorzystania oczywiście w portalu goracing.pl.
0: Ale przecież tutaj jeszcze brawa, owacje, na stojąco, możliwość pozdrowienia kogoś na antenie, wieczna sława i chwała i szacun w pracy, w miejscu zamieszkania, ale jeżeli jeszcze gdzieś odpoczywacie, to również w miejscu wypoczynku. I teraz uwaga, uwaga, otwieram linię telefoniczną, za chwilę zdradzę, na czym polega ten konkurs, ale wcześniej dzwońcie, kto pierwszy, ten lepszy. 22 139 29 29 22 139 29 29. A chodzi o to, żeby odgadnąć trzy tablice rejestracyjne. Przecież to dziecinnie proste. Jakiś urząd je wydał. Po dwóch literach możemy odgadnąć nawet, co to było za miasto, a po trzech literach powiat. I teraz uwaga, uwaga, rozdzwoniły nam się telefony. Halo, halo!
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No kłaniam się nisko, co dobrego? Kogo witam, kogo goszczę?
2: Wiesiek.
0: Cześć, Wieśku. Wiesz, że byłeś pierwszy?
2: Jest taka możliwość.
0: Jest, jest. Ja to potwierdzam. Słuchaj, twój telefon jest na linii pierwszej, ale już druga, trzecia, czwarta też widzę, że jest okupowana. Wieśku, fantastycznie. To posłuchaj, z tobą się usłyszymy za kilkanaście minut. Na razie się nie rozłączaj, to tam sobie dopełnimy szczegółów. No i gratuluję, bo to dzisiaj ty będziesz odgadywał tablice rejestracyjne. A jeżeli macie propozycję jakiejś trudnej tablicy dla Wieśka, dajcie znać w aplikacji PRK.

0: Bardzo wam gorąco dziękuję za wszystkie propozycje tablic rejestracyjnych. Sporo ich jest, także oj, Wiesiek nie będzie miał dzisiaj łatwego zadania. Czym my możemy się wam odwdzięczyć? Opatrzę na zegar 7:30. To może informacje drogowe zaserwujemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i tak sobie patrzę na nasze zachodnie granice i tak jak Świecko wygląda naprawdę dobrze, tak Jędrzychowice podejrzana sprawa. Korek jest na granicy w Jędrzychowicach i to taki dość znaczący, o tak to ujmijmy. Tutaj też kierowcy nie tylko na A4 zwalniają na granicy w Jędrzychowicach jadąc w stronę Niemiec, ale również na 94. Tak wygląda sytuacja na zachodniej granicy. Przypomnę, przed chwilą mówiłam, właśnie w Świecku ta sytuacja znacznie lepsza. Przejazd właściwie odbywa się płynnie. Płynnie nie odbywa się natomiast przejazd chociażby S8 w Warszawie, ale to już za sprawą natężenia ruchu, które tutaj jest w tej chwili. Zresztą w wielu miejscach ono zdecydowanie urosło w ciągu tych 20 minut. No taką mamy porę. I ta S8 już w tej chwili nam zwalnia przed węzłem Łabiszyńska i to długo. Jedziemy ciasno, jest bardzo na moście, aż po Żoliborz i jeszcze za Żoliborz. I to wszystko w stronę centrum miasta i w kierunku Wrocławia jadąc dalej. Zwalniamy na S8 też przy dojeździe do Warszawy na wysokości Janek. Widać zdecydowanie, że kierowcy zwalniają jadąc od strony Mszczonowa, czyli od strony południa. Natomiast na południu kraju to oczywiście obwodnica Krakowa. Tutaj ciasno zrobiło się już jeszcze bardziej niż to miało miejsce 20 minut temu w okolicach węzła Kraków-Skawina i tak jest po węzeł Kraków-Tyniec. Wciąż spowolnienie utrzymuje się za węzłem Targowisko, a na wysokości węzła Niepołomice w stronę obwodnicy Krakowa na A4. No i też spowolnienia mamy na 7 na wysokości Libertowa. Też te trasy w okolicach właśnie obwodnicy Krakowa, chociaż to już troszkę dalej, bo chodzi o chociażby Wadowice. Tutaj też bardzo duży ruch na 52 i na 28. A jak sprawdzimy sobie sytuację na Śląsku, to tutaj też nie brakuje samochodów, zwłaszcza między węzłami Murckowska-Brzęczkowice. To jest odcinek Mysłowice-Katowice w stronę Katowic. Więcej aut. No i ta S86, ta też ciasno w stronę Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut pozostało do godziny 8 rano i słuchajcie, to jest ten moment, już za moment Wiesław stanie w szranki z trzema tablicami rejestracyjnymi, bowiem...
1: Konkurs.
0: Ten konkurs właśnie się rozpoczął. I mamy dzisiaj sporo nagród do zgarnięcia, w tym voucher na kwotę 300 zł.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
0: Mamy też Wiesława. Halo, halo!
3: Halo, halo. Powiem, że czekanie zwiększa poziom stresu.
0: Tak? Nie, ty się niczym nie stresuj. Wiesz co? Chyba Monika się dzisiaj trochę stresuje.
4: Tak, ja się
0: będzie
4: stresuję.
0: Miała debiut.
4: Tak jest.
0: Przy tablicy.
4: Dokładnie.
3: To może także... będziemy się dzielić odpowiedziami.
4: O, możesz mnie podtrzymywać na duchu.
0: No, to tak, Wiesław będzie Monikę podtrzymywał, ona będzie za Wiesława trzymała kciuki. Wygrana, murowana. Ja tu będę sędzią.
4: Sędzią.
0: Ja tu będę twardy, nieugięty.
4: No
0: zresztą, chcecie zobaczyć, jak to wygląda?
4: No,
0: bo
4: raczej.
0: Mam pierwszą propozycję i to nie jest nasza propozycja, tylko słuchacza. Wiesławie, posłuchaj.
5: Propozycja do tablic DBA. Pozdrawiam, Paweł.
0: No i tyle od Pawła. DBA. Co ty na to? DBA.
3: To jest... powiat wałbrzyski.
0: Tak. Tak, powiat, bo DB to byłby Wałbrzych. No to brzej, masz już stówkę. I tak to Monika działa. Teraz ty powiedz swój powiat.
4: WPI.
0: A jaki to jest powiat?
4: Pia.
0: Nie, nie, właśnie ty nie możesz powiedzieć. Teraz Wiesławie, podpuszczałem ją celowo. To jaki to jest powiat? Od Moniki masz, jak?
4: WPI.
0: Wanda, Patryk, Irena.
3: Aha. To jest mazowieckie, tak?
0: Tak.
3: Piaseczno-piaseczyński powiat.
0: Tak!
4: Brawo!
0: Warszawa leży obok Piaseczna.
4: Ja zdałam też.
0: Tak, tak. A nie dałaś się podpuścić,
4: nie,
0: o to chodzi.
4: Ogóle.
0: Dobra, Wiesławie,
3: I
0: bo
3: na koniec
0: te...
3: poproszę może BL na przykład, albo BM.
0: BM, poczekaj, wiesz co, patrzę, co tutaj przyszło w naszych propozycjach. I tak, na przykład mam od Sławka stojki ESI i EPD, ale nie chcesz łódzkiego, tak?
3: Nie, nie.
0: Poczekaj, PTU i PY, to jest od Stevena, który pozdrawia z trasy. Też nie chcesz śląskiego? Aj, poczekaj.
4: Aj, Patryk.
3: Z Polski Północnej.
0: Z Północnej, to wiesz co, no, mam powiat kłobucki, mam chodzieski od Ani, ale już je przeczytałem, więc nie mogę ich użyć. Poczekaj, mam coś dla ciebie rockowego, posłuchaj.
6: Tam Sławek z Litera, proponuję tablicę o numerach rejestracyjnych KSU, pozdrawiam.
0: Od Sławka, KSU. Ja
4: taki
0: wiem.
4: Zespół był.
0: I zdałam? Właśnie, i ta rejestracja jest z tym zespołem z bardzo mocno związania.
4: O.
0: Wiem, że miało być Północ Polski.
3: Powiat Suski.
0: Tak jest! I ty się, chłopie, opierałeś na Północną Polską.
3: Ale trudne były.
4: Ale brawo.
0: Ale słuchajcie, bo ja się niedawno dowiedziałem. Wiecie, że KSU to są te stare czarne rejestracje. Aha. I zespół KSU podobno, bo takie miały ustrzyki dolne, KSU, wziął nazwę od tej rejestracji.
4: O, no proszę bardzo.
3: Słyszałem to kiedyś gdzieś.
0: Tak, od ustrzyk dolnych. Ja się niedawno
4: się
0: dowiedziałem.
4: Ładnie złożyło.
0: Poczekaj, to brawa były.
4: Były.
0: Chłopie.
4: No to teraz nagroda.
0: No to ty zgarnąłeś, tak, brawa. Teraz możesz pozdrowić kogo tylko chcesz.
3: To rozumiem, że muszę się podzielić nagrodą z Moniką.
4: Nie, daję ci całą. Daję ci całość.
3: Dobra, to ja przysyłam słońce w zamian.
0: Bardzo ci dziękujemy. To możesz Monikę pozdrowić, bo teraz przejmujesz antenę i ona jest twoja.
3: Dobra, Moniko, pozdrawiam cię serdecznie.
4: Dziękuję bardzo.
3: Całą redakcję Radia Kierowców i wszystkich słuchaczy, nie spieszcie się.
0: Bardzo ładne.
4: Piękne.
0: To tak, masz oczywiście szacunek w miejscu zamieszkania, pracy i wszędzie, u nas też. Wieczna sława i chwała.

0: A do tego jeszcze 300 i voucher na goracing.pl trafia w twoje ręce. Cieszę się.
1: Dzięki.
0: My też ci bardzo gratulujemy. Trzymaj się cieplutko.
1: Pa, pa.
2: Pa.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: dobry humor i nastrój od samego rana w PRK Polskim Radiu Kierowców. Chociaż jedna sytuacja, ajajaj, bardzo nas niepokoi, bo od godziny 6 mówimy wam o potężnym utrudnieniu, czyli zamkniętej trasie S7 z Ostródy do Olsztynka. O szczegółach już teraz Monika Gniewaszewska.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: No i to jest kolejna godzina utrudnień na S7 na trasie między Gdańskiem a Warszawą w stronę Warszawy bez przejazdu. Właśnie tak jak Patryk powiedział, odcinek Ostróda Olsztynek, miejscowość Szyldak. Tu zdarzyły się dwa ciężarowe, jedna osoba poszkodowana, a jezdnia wciąż zamknięta. Objazd jest, to jest może nie najgorsza wiadomość. Zjeżdżamy ze S7 na Krajową 7, równoległą tu do S7, węzłem Ostróda Południe. Niewielki korek jest przed tym węzłem i jedziemy Krajową 7 aż po węzeł Rychnowo. Tym węzłem, jeśli ktoś ma potrzebę, może wrócić na ekspresową 7 i jechać dalej tą trasą w stronę Warszawy. Na razie nie mamy zgłoszenia, żeby S7 została otwarta albo cokolwiek się zmieniło. Zresztą na mapie widać, że sytuacja jest dość skomplikowana, bo ten korek jest w okolicach węzła Ostróda Południe, no i zamknięta wciąż jezdnia w stronę Warszawy. Duże korki w okolicach Warszawy i na obwodnicy Warszawy. Korkuje się 801, to jest wojewódzka trasa, która prowadzi nas do południowej obwodnicy Warszawy S2. Tak, żeby sobie na tę S2 wjechać tą 801, kierowcy stoją w sporym korku. Widać, że jedziemy do pracy i to jest już za Falenicą, przed Wisłą S2, 801 zakorkowana i później również południowa obwodnica Warszawy S2. Już jak sobie wjedziemy z tej 801 za Falenicą na S2, też przez Wisłę będziemy jechać w dosyć dużym spowolnieniu w stronę centrum Warszawy oczywiście. Zresztą ta S2 korkuje nam się nie tylko w tym miejscu, ale również przed i za węzłem Opacz, Warszawa Południe, na tym odcinku w stronę Poznania i w kierunku Terespola. Dojazd do Warszawy S8 też spore zatory, spowolnienia od Janek po Warszawę właśnie. No i raz jeszcze S2, węzeł Konotopa, zjeżdżając z A2 od strony Łodzi. Też będziemy zwalniać. No, tradycyjnie zwalniamy też na S8 w Warszawie na obwodnicę w stronę centrum miasta Wrocławia. Dalej jadąc, obwodnica Krakowa bez zmian, ciasno w okolicach węzła Kraków Południe po węzeł Kraków Tyniec. To w stronę Śląska, a na Śląsku najbardziej, najgorzej właściwie wygląda S86 Sosnowiec-Katowice w stronę Katowic. Korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A może też jesteście w trasie i macie informacje drogowe, pogodowe, które mogą posłużyć innym zmotoryzowanym? Czekamy na nie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Czy to w wersji głosowej, czy tekstowej.

0: Co tam ciekawego w pogodzie? Lato wraca, słuchajcie, i to naprawdę z mocnym przytupem. Choć nie widać tego jeszcze na Dolnym Śląsku, bo tak podglądam sobie i w Jeleniej Górze 8 stopni Celsjusza. I tak wzdłuż naszej polsko-czeskiej granicy polsko-słowackiej, no niecałe 10. Ale już w Bielsku Białej, proszę bardzo, 16 kresek powyżej zera. I w wielu miejscach ta temperatura tak w granicach 12-14 stopni, a w ciągu dnia będzie jeszcze cieplej. Zdecydowanie cieplej. To teraz jeszcze tylko szybko powiem, czy gdziekolwiek pada. Nie widzę deszczu i w ciągu dnia raczej go nie zobaczymy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to szybkie informacje. Dzisiaj we wtorek na południowym wschodzie niebo bezchmurne, a w całym kraju no zachmurzenie małe, umiarkowane. Tylko na północy okresami może chmur przybywać i wieczorem na Pomorzu możliwy jest słaby deszcz. A temperatura? Powiedziałem, że lato wraca. To słuchajcie, 22 stopnie Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 miejscami na Mazurach, na Suwalszczyźnie, 27 w centrum i 30 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. A wiatr słaby i umiarkowany. Wiadomo, jak słabo wieje, to znaczy, że ciepło. Choć teraz widzę, że lokalnie na obszarach podgórskich może być silniejszy ten wiatr. Nad morzem również. Ale co to znaczy silniejszy? 30-40 km na godzinę max. Ciśnienie z kolei 1004 hektopaskale wyniesie w południe w Warszawie i przewidywany jest dzisiaj spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja kłaniam się wam nisko. Życzę miłego dnia, a dzisiaj dzień dobrych wiadomości. Patryk Kuniszewicz, dzień dobry.

0: A ty słyszałaś?
1: No.
0: Że dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości.
1: Dzień dobry.
0: Ale to jest cudowny, słuchajcie. Ustanowiony został w 2001 roku, więc o piękne 25 lat. No i teraz...
1: No nie możemy kłamać.
0: Że co?
1: No, że mamy dobre.
0: No nie, nie. Właśnie Monika zaraz będzie miała gorsze informacje, ale taka jest jej rola. Ona mówi o utrudnieniach w ruchu drogowym. Dobre w tym wszystkim jest to, że pomaga wam...
1: Tak,
0: ominąć
1: dokładnie.
0: Te
1: to jest ta szklanka do połowy pełna.
0: Otóż to jest dobra wiadomość.
1: To jest dobra
0: że za chwilę
1: wiadomość.
0: Będziecie poinformowani.
1: Gdzie nie jechać?
0: A z lepszych informacji? Pochwal no. się. Śmiało.
1: Że jest dzisiaj dzień dobrych informacji.
0: Na przykład. Albo?
1: Albo jest dzisiaj gorąco będzie.
0: O! Piękna pogoda. To jest dobra informacja.
1: Tak jest.
0: I dzisiaj będziemy takich dobrych informacji od was więcej potrzebować. A na razie te ciut gorsze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to z tych ciut gorszych, no to niestety, ale wciąż S7, Ostróda Olsztynek, miejscowość Szyldak, bez przejazdu w stronę Warszawy. Odcinek między Gdańskiem a Warszawą, blokada w stronę Warszawy na wysokości miejscowości Szyldak i konieczność objazdu. Węzłem Ostróda Południe zjeżdżamy z S7, żeby miejscowość Szyldak ominąć i w ten sposób nie stać w korku i nie czekać na otwarcie trasy S7, bo ta już jest kolejną godzinę zamknięta w miejscowości Szyldak na 77 km. A to za sprawą nocnego wypadku zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Jedna osoba poszkodowana tu w tym wypadku i w związku z tym cały czas kłopoty z przejazdem są na S7. No i bardzo dużo już korków, zwłaszcza na obwodnicach miast, choć nie tylko, bo też widać spore spowolnienia między Warszawą a Łodzią na A2. Za węzłem Wiskitki kierowcy w stronę Łodzi zwalniają, a to za sprawą prowadzonych prac drogowych. Zwalniają też tradycyjnie na 50 przy wjeździe na A2 węzłem Wiskitki, no i też na obwodnicy Warszawy. No już tylko nie tylko S8 nam się korkuje, ale również S2 tradycyjnie między węzłami Warszawa Południe, węzeł Opacz. Na obu jezdniach należy spodziewać się spowolnień. No i ten korek przez most na S2 801 zakorkowana, trasa prowadząca na S2 przed jeszcze mostem na Wiśle, tutaj od strony Falenicy i przed Wilanowem Powsinem. No i niestety S2 korek jest w stronę centrum miasta. To jest Mazowsze, a na południu kraju bez zmian na obwodnicy Krakowa. Ciasno na obu jezdniach. No i cały czas utrzymuje się spowolnienie korek na S86 Sosnowiec-Katowice, z tym, że i to jest dobra wiadomość, jak przystało na ten dzień, zdecydowanie mniejsze w stronę Katowic jest ten zator.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to skoro mamy Dzień Dobrych Wiadomości, posłuchajcie tego.
3: Dzień dobry kochani. A propos dobrych wiadomości, to jadę sobie drogą numer 11 od strony Ostrowa Wielkopolskiego do Poznania. Droga jest przejezdna, temperatura jest 17,5 stopnia Celsjusza, jest piękne niebieskie niebo, ale co najważniejsze, dzisiaj z moją kochaną żoną mamy 25. rocznicę ślubu. Kochanie, pozdrawiam cię serdecznie, a wszystkim kierowcom życzę szerokości i zdejmijcie nogę z gazu. Pozdrawiam.
0: No i proszę.
1: No, pięknie.
0: A co ja powiedziałem? W 2001 roku zostało ustanowione święto.
1: Dzień
0: oni mają 25 lat po ślubie, czyli to dzięki
1: pięknie.
0: Nim.
1: Pięknie.
0: To jest bardzo dobra wiadomość.
1: Pięknie się złożyło.
0: A wiecie, że to ma być taka przeciwwaga dla współczesnych trendów, że good news is bad news? Więc dzisiaj prześcigajmy się tylko w dobrych wiadomościach. Co dobrego u was? Czekam, pochwalcie się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

Wiadomości. Tak, to właśnie dzisiaj. I wyobraźcie sobie, że to jest w ogóle nasze rodzime święto. Już wspominałem, 25 lat temu ustanowione, czyli w 2001 roku z inicjatywy Salonu 101, środowiska zrzeszającego elity intelektualne, artystyczne, ale o co w tym wszystkim chodzi? Bo tak czytam sobie właśnie, że to ma być przeciwwaga dla tych wszystkich złych wiadomości. Kreowana w ten sposób ma być rzeczywistość, która jawi się jako świat pełen dobra. Czyli no, to o to chodzi, żeby się dzisiaj pochwalić, co dobrego u was. Głównym celem obchodów jest zaangażowanie mediów w kształtowanie pozytywnego obrazu świata i ludzi. No to jesteśmy, jako PRK Polski Radio Kierowców. A w ramach Dnia Dobrej Wiadomości tworzona jest również, o proszę, Księga Dobrej Wiadomości. To jest taka księga trzeciego tysiąclecia i ma to wyjątkowe, optymistyczne przesłanie dla przyszłych pokoleń. I tutaj się wpisali choćby Paulo Coelho, Brigitte Bardot. W związku z tym, no i nasz wpis powinien tam zaistnieć, bo to ma być kilkaset stron, jak nie kilka tysięcy, i wypowiedzi wybitnych przedstawicieli nauki, polityki, to tutaj to bym raczej wziął w cudzysłów albo w nawias, ale sztuki, kościoła z całego świata. Dobra, no to słuchajcie, dopiszmy coś do tej księgi, ale coś dobrego, coś pozytywnego, coś optymistycznego, a niech tą księgą będzie aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Więc pasażerowie, co dobrego u was? Co się wydarzyło? Co w ostatnim czasie dobrego się wydarzyło w waszym życiu? Napiszcie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a wy kierowcy, wiem, że skupieni jesteście na drodze. Pamiętajcie, tam jest taki mikrofon, klikacie i macie minutę na nagranie wiadomości głosowej. Co dobrego u was? Pochwalcie się, czekam.

0: Jak to lekarstwo?
1: No właśnie, to mnie
0: dziwi. A to my jesteśmy tacy pesymistyczni? No,
1: ja nie wierzę w to. Nie wierzę.
0: Ja też nie wierzę.
1: Słuchajcie, ten dzień został ustanowiony też dla mediów, żeby media przestały tylko ludzi zasypywać złymi informacjami, ale dobrymi. No to skąd mamy je brać, jak nie od was?
0: A może to jest tak, że szczęśliwi liczą czas?
1: No, ale...
0: I nie mają czasu
1: napisać
0: o swoim szczęściu.
1: Być
0: Są
1: może.
0: Tak szczęśliwi, że już fruwają.
1: Okej, to nie wymyślajmy niczego niestworzonego. Po prostu, co dobrego u was? Pochwalcie się czymś.
0: Co u ciebie dobrego?
1: Premia była, kasa wpadła, wypłata przyszła. Urlopu trochę zostało do końca
0: roku. Ładne spodnie kupione.
1: A dziękuję ci bardzo, masz ładne buty. Komplement za komplement. I chyba
0: jak
1: na tym
0: miłość się zrobiło.
1: Kończymy dobre wiadomości, bo teraz Monika przekaże te gorsze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No ale w sumie to nie są takie złe, bo nie są specjalnie zaskakujące i chyba dobre to jest w tym właśnie. Obwodnica Trójmiasta, tutaj koreczek, spowolnienie za węzłem Matarnia na jezdni prowadzącej w stronę Gdyni. S6 nam się korkuje, ale za to S7, czysta, piękna przejezdna od węzła Gdańsk Południe przez Żukowo po Chwaszczyno. Aleśmy długo czekali na tę trasę, doczekaliśmy się i ona jest pusta, przyjemna, przejezdna absolutnie w tej chwili. To jest ta S7, S6, no tak jak w sumie miałam trochę gorzej, zawęzłem Matarnia, spowolnienia. Bez zmian niestety na S7, na trasie między Gdańskiem a Warszawą, w stronę Warszawy. Cały czas obowiązuje blokada, brak przejazdu w okolicach węzła Gdańsk, w okolicach węzła Ostróda Południe. Tym węzłem Ostróda Południe uciekamy ze S7, bo nie przejedziemy przez miejscowość Szyldak. To jest na odcinku S7 między Ostrudą a Olsztynkiem. Po nocnym wypadku zablokowana jest jezdnia w stronę Warszawy. Wrócić na S7 można węzłem Rychnowo i też te korki. No one się utrzymują oczywiście, to jest jeszcze ten moment, gdzie jedziemy w korkach, zwłaszcza na obwodnicach miast. Warszawa to jest S2 i S8. Ta S2 zwraca uwagę korek, on się niestety, ale wydłużył. Wydłużył się na S2 jadąc od strony Terespola przy dojeździe do Warszawy już właściwie na wysokości Falenicy zaczyna się zator na S2, bo prawdopodobnie za mostem doszło do zdarzenia drogowego na S2 dla kierowców jadących w stronę Warszawy. No i ten korek, on jest dosyć pokaźny, bo ma prawie 6 km w stronę centrum miasta na S2. To co dobre, to tyle, że jest przejazd, a więc nie trzeba korzystać z jakichś objazdów, choć być może są te zalecane, tak żeby w tym korku nie utknąć, jeśli ktoś ma taką możliwość oczywiście. A poza tym korki standardowe. S8 zwalnia, S2 zwalnia w Warszawie, zwalnia też obwodnica Krakowa oczywiście, no i też okolice węzła Murckowska tutaj zwalniają, ale to już Śląsk.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Proszę was o dobre wiadomości i co dostaję? Z Aleksandrowa Łódzkiego od spedytora. Dzień dobry, Radyjko. Co dobrego u nas? No na przykład diesel po 9. Bezołowiowa 95 po 8. Ciekawe jak inne miasta. Robimy ankietę? Nie. Słuchajcie, w dniu dobrych wiadomości to my szukamy diesla nie za 9, a za 7, a 95 najlepiej po 5,19. U kogo? Dajcie znać. Dzisiaj dzień dobrych wiadomości.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

zadzwonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro łap, główne danie nie.

0: zrobię ten kawałek do reklamy.
1: Już niecałe 20 minut pozostało do godziny 9 rano, tu PRK, Polski Radio Kierowców i... Dzień dobrych wiadomości. Ja wam nie daruję, naprawdę. Do godziny 10, słuchajcie, wyciągnę wszystko, co dobre z was. I tak naprawdę to zapomnijmy o tym, że jesteśmy skromni. Pochwalmy się, to jest moje przesłanie. Pochwalmy się, co dobrego u nas. Na przykład... myślę. Wiem, w weekend znowu odkrywałem Campinos. Słuchajcie, to jest bardzo dobra informacja. 20 tam chyba 5 kilometrów wyszło. Piękny, piękna puszcza po prostu. Tym razem w tych rejonach takich zachodnich, jak Bromierzyk i te okolice. O, to dobrego u mnie. A u Grzegorza? Dzień dobry. Dobra wiadomość jest taka, że jest praca. Koła się kręcą. Kierunek Słowacja. Za miesiąc przesiadka na nowy sprzęt. Grzegorz bardzo gorąco pozdrawia. I co tam jeszcze? Dzień doberek, dobre wiadomości. Proszę uprzejmie, Aga z Tygrysa. Piękna pogoda dzisiaj, przynajmniej w Poznaniu. Spokojnego dnia. To właśnie od Agi z Tygrysa. Tak, to jest dobra wiadomość. Lato wróciło. Słuchajcie, dzisiaj na południowym zachodzie nawet 30 stopni Celsjusza. W centrum 27 kresek powyżej zera. Na północy też ciepło, 22-23 stopnie, bez deszczu. No, może na wybrzeżu gdzieś tam pod wieczór dopiero popada. Dzień dobrych wiadomości. Teraz zróbcie koniecznie głośniej, bo będę potrzebował tłumacza.
2: Dzień dobry. Szotam dobrochoczuty. Od wczoraj na ruby wsia w tumę wsia. Wsio być. Wraj krzoś wlizło. Znaczy cię, przeżywu. Jak tak być. Wsioho dobrocho, ludy.
1: Wsioho dobrocho? To zrozumiałem. Wszystkiego dobrego. Wsioho dobrocho. Najlepszego. Wszystkiego dobrego. A poza tym... to chyba było pozytywne, nie? To chyba była dobra wiadomość. Mam nadzieję. Tłumacz by się przydał. Czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców również na wasze dobre wiadomości.

0: Dzień dobrych wiadomości. Czekam na same dobre informacje od was o tym, że świeci słońce, że jest piękna pogoda, że gdzieś tam u kogoś ceny paliw zamiast w górę to w dół poszły. Jak ja bym życzył sobie takiej wiadomości właśnie od was. To co dobrego u was się wydarzyło w ostatnim czasie? Po prostu pochwalcie się. Czy to wiadomości głosowe, czy tekstowe, mile widziane oczywiście w naszej aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No widzę, że kolejne spływają, ale zbliża się też godzina 8:50. A to oznacza nie najlepsze wieści dla zmotoryzowanych. Chociaż na pewno Monika coś dobrego też dla was będzie miała.
1: No będę miała, chociaż może wy macie też, że jechaliście, był korek, korka nie ma. To też są dobre wiadomości, na które czekamy od was.
0: Choć

0: Przyznam szczerze, że tak jak sobie teraz odświeżyłem mapę drogową, prawda?
1: No.
0: To można mówić o S8.
1: Można.
0: Na odcinku podlaskim. Czyściutko?
1: Można. A, myślałem...
0: S61 na Podlasiu. Czyściutko?
1: To znaczy tak, powiem tak. Większość zdecydowana, w 98% dróg jest przejezdna.
0: I to jest dobra wiadomość.
1: I bez korków.
0: Ale są...
1: Także prawdopodobieństwo, że traficie, jest ogromne.
0: Są też wyjątki potwierdzające regułę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to łatwiej jest powiedzieć, gdzie jest korek, a nie gdzie korka nie ma, bo korków w większości tras nie ma. A więc tam, gdzie są spowolnienia, no to oczywiście to bez zaskoczeń w sumie. Ta S8 w Warszawie wciąż mocno zajęta w stronę centrum i w kierunku Wrocławia przed węzłem Łabiszyńska. Tutaj jest rzeczywiście spowolnienie korek. Przed węzłem Łabiszyńska, na moście i później po Żoliborz troszkę za. W przeciwną stronę, w stronę Białegostoku też jest ciasno, dużo samochodów, ale bez korka i bez takiego diametralnego i mocnego spowolnienia. Też spore spowolnienie notujemy na węźle Konotopa, ale tylko na tym węźle. Zjazd z S8 na S2, węzłem Konotopa. Tutaj też należy spodziewać się spowolnienia w stronę centrum miasta, w stronę Terespola. S2 też korek jest za węzłem Opacz, ale też malutki, w stronę węzła Warszawa Południa, więc w kierunku Terespola. No i ten największy zator, który cały czas się utrzymuje, a nawet nieco się wydłużył na S2, to jest ten korek, który za sprawą zdarzenia drogowego utworzył się na S2 przy dojeździe do Warszawy. On się zaczyna jeszcze przed Falenicą niestety. Ma ponad 7 kilometrów. Ostrzegamy Was przed tym, bo ten zator to on już właściwie zaczyna powoli sięgać Góraszki, a więc no długo jest jeszcze przed Warszawą. Kilka kilometrów za Góraszką wjeżdżacie przed Falenicą w zator na S2 przy dojeździe do Warszawy. Zdarzenie drogowe na wysokości Wilanowa powoduje, że mamy właśnie taką sytuację, o której zresztą nie mówią służby, ale to wynika jakby z tej mapowej sytuacji. A jeszcze raz A2, właściwie to pierwszy raz A2, z Warszawa Łódź za węzłem Wiskitki korek, bo prace drogowe trwają na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Przypominamy Wam, że cały czas bez przejazdu S7, niestety trzeba korzystać z objazdu S7 Ostróda Olsztynek, miejscowość Szyldak. Nie przejedziemy w stronę Warszawy, tutaj mieliśmy zdarzenie drogowe w nocy. Węzeł Ostróda Południe to ten, którym zjeżdżamy z S7. No i przybyło nam utrudnienie. S6, węzeł Gdańsk, lotnisko Gdańsko-Wczarnia, czyli obwodnica Trójmiasta, 329 km, zderzenie dwóch osobówek, zwężenie w stronę Gdyni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobrych wiadomości. Pochwalcie się, co tam dobrego u Was. Czekam w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców. Tekstowo i głosowo.

To chyba czas na mnie, żeby przekazać wam najlepsze wiadomości pod słońcem, prawdziwym słońcem. Dlaczego? No bo lato do nas wróciło i uwierzcie mi, mówiłem o tym o godzinie 6 rano, nic, ani bluza, ani sweter, ani kurtka, nic nie było dzisiaj potrzebne. Ja w samej koszuli przyszedłem i uwierzcie mi, że ranek był naprawdę bardzo ciepły. No nie chcę mówić, że gorący, ale gorąco zrobił.

0: się w ciągu dnia. Już teraz można powiedzieć, że na południu bardzo cieplutko, w Bielsku-Białej 20, prawie 1 stopni Celsjusza. W Nowym Sączu, to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce, niecałe 13 kresek powyżej zera, ale na przeważającym obszarze kraju teraz 14, 15, 16 stopni, a w ciągu dnia będzie nawet 30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I teraz posłuchajcie tego. 30 stopni Celsjusza na południowym zachodzie dzisiaj. W centrum równie ciepło, 27 kresek powyżej zera. W rejonie Zatoki Gdańskiej 22 stopnie, na Mazurach 23, podobnie na Suwalszczyźnie. I dlatego uważam, że to będzie naprawdę piękny, ciepły i nawet słoneczny dzień, bo na południowym wschodzie dzisiaj niebo bezchmurne, ale na pozostałym obszarze, no, chmury mogą występować, ale to będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Co prawda na północy mogą się pojawiać chmury i wieczorem na Pomorzu możliwy jest też przelotny deszcz, ale ja bym się tym nie przejmował, bo wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Co prawda lokalnie na obszarach podgórskich dość silny, nad morzem i na obszarach podgórskich też okresami porywisty. A ciśnienie? W Warszawie w południe barometry pokażą 1004 hektopaskale. No i przewidywany jest dzisiaj spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A dzisiaj mamy dzień dobrych wiadomości, dlatego wyciągam od was wszystko to, co najlepsze, co dobre, co wam się ostatnio udało. Dajcie znać. Patryk Kuniszewicz, zapraszam i mówię wam dzień dobry.

0: Według mnie to jest bardzo dobra wiadomość, że to lato wróciło i że dzisiaj będzie nawet 30 stopni Celsjusza.
1: Tak, to jest bardzo dobra wiadomość. To
0: po
1: prawda.
0: Co pani ta kurteczka?
1: No bo u nas jest dosyć chłodno, wiesz?
0: A bo klima działa.
1: I to jak? Nawet musiałam interweniować.
0: Naprawdę? Że tak. Za chłodno?
1: Tak, żeby zrobili cieplej, bo 30 stopni ma
0: Ale
1: być.
0: Zobaczcie, jaki komfort.

0: Na zewnątrz gorąco, a my sobie we wrześniu możemy z klimy jeszcze korzystać.
1: To jest dobra wiadomość.
0: A Patryk na przykład napisał, właśnie wychodziłem po pieczywo i na słońcu jest rzeczywiście ciepło. Też byłem tylko w koszuli i krótkich spodenkach.
1: O,
0: i
1: no to
0: proszę
1: idealnie,
0: bardzo.
1: To na plaży od razu można
0: 8
1: iść.
0: Września. I niech ta pogoda z nami zostanie. W końcu dzisiaj dzień dobrych wiadomości. 10 po 9 czas na informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to przypominamy wam o utrudnieniach na S6, obwodnica Trójmiasta, węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsk-Owczarnia, 329 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas w stronę Gdyni. Jest więc zwężenie, ruch odbywa się dwoma pasami pozostałymi, bo tutaj taka jest właśnie szerokość tejże jezdni. Troszkę widać spowolnienia, także ostrzegamy was przed tą utratą czasu, jeśli w takie spowolnienie wjedziecie. Bez przejazdu wciąż S7, to jest ważna wiadomość dla podróżujących z Gdyni do Warszawy. W stronę Warszawy bez przejazdu właśnie. Odcinek Ostróda-Olsztynek, miejscowość Szyldak, 77 km. W nocy zderzenie trzech pojazdów tak naprawdę, bo najpierw przewróciła się laweta, a następnie zderzyły się dwa auta ciężarowe. Trwa sprzątanie, jedna osoba poszkodowana. Cały czas obowiązuje objazd starą siódemką. Zjeżdżamy na nią węzłem Ostróda-Południe. A jeśli chodzi o natężenie ruchu, no to ono wcale nie jest mniejsze niż o poranku, bo cały czas spowolnienia utrzymują się na S8, chociażby w Warszawie, w stronę centrum, w stronę Wrocławia. No i ten korek nie odpuszcza na S2. Źle to wygląda. Za Góraszką wjeżdżamy w ten zator na S2 i jedziemy w nim aż po Wilanów. To oznacza prawie 8 km w stronę centrum Warszawy korka dla korzystających z S2 i próbujących wjechać do Warszawy od strony Terespola. Jeśli ktoś ma możliwość inaczej dostać się do miasta, to zachęcamy. 8 km korka, przypomnę, tutaj właśnie na S2. To sytuacja z Mazowsza i obwodnicy Warszawy. Szybki rzut oka na obwodnicę Krakowa. Nieco lepiej, bo bez spektakularnych spowolnień, ale ruch jest bardzo duży na A4. Na obu jezdniach zresztą na obwodnicy Krakowa. Natomiast zdecydowanie polepszenie widać na drogach Śląska. Tutaj nie tylko A4 płynnie przejezdna, ale też S86. Korek między Sosnowcem a Katowicami zniknął.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To do pogody jeszcze raz musimy odbić, bo tak, dzisiaj, dzień dobry, była u mnie piękna pogoda, choć całą noc lało, ale teraz też jest pięknie. Zaczynam pracę, Miluś pozdrawia.
1: No nie, no to tylko
0: słońce,
1: tak.
0: Lato.
1: To lało, jeszcze... lało, a teraz słoneczko.
0: I przestało.
1: I przestało.
0: Jeszcze tak parę dni urlopu by się przydało.
1: Ojej, piękne.
0: I to byłoby cudowne.
1: Patryk, nie poznaję cię.
0: Dobrych wiadomości. Co dobrego u was? Pochwalcie się.

0: uwierzcie mi. Zresztą dobre informacje płyną też od was. Na przykład Box napisał, będzie wypłata za 45 lat pracy w jednej firmie. Box, to ja powiem szczerze, że to pewnie nie są tanie rzeczy, prawda? Gratuluję i bardzo dobrze. A co dobrego jeszcze u was?
1: Cześć. U mnie 95 jest po 2,44 euro. Dzięki.
0: 2,44 przyjmuję, ale nie w euro, tylko najlepiej w złotówkach. O, i dolar po złoty 50. To ja jestem za takimi postulatami. To co jeszcze dobrego u was? Chwalcie się.
2: Halo, halo, dzień dobry, PRK. Tak sobie jadę i myślę, co za dobre wiadomości ja mam. I zdałem sobie sprawę, że wszyscy mamy codziennie dobrą wiadomość, jeśli się budzimy cali i zdrowi. I w ogóle, jeśli się budzimy, to chyba byłaby moja dobra wiadomość na dzisiaj. I na jutro. I na wczoraj. Pozdrawiam. Małcin.
0: Małcin, tego się trzymamy. Bardzo dobra wiadomość i taka chyba bardzo dobre podejście na całe życie. Ale ja obiecałem, że was wprowadzę w dobry nastrój, bo... Szkoda, że wy tego nie widzicie. W studiu zrobiło się u mnie gęsto. Przyszła ekipa, która zwiedza radio. To jest młodzież, tak patrząc po paniach, chyba jeszcze liceum. Patrząc po facetach, raczej studia. W związku z tym oni teraz was wprowadzą w dobry nastrój. Dobrze jest u was? Zróbcie hałas! Poczekajcie, bo to jeszcze przed kawą i przed śniadaniem. Popracujemy nad tym. To jeszcze raz, uwaga, zróbcie hałas! I o to chodzi. A jak u was? Dobrze się dzieje? Pochwalcie się. Dzisiaj dzień dobrych wiadomości.

0: Ale tu było pozytywnie, słuchajcie, przez ostatnie minuty. Spora ekipa, dzień dobrych wiadomości, bardzo pozytywna energia. Więc ja mam nadzieję, że teraz tak jakoś przez ten mikrofon te fale gdzieś tam płyną w waszą stronę i te dobre wiadomości, dobre nastawienie i pozytywny klimat.
1: Nasze uśmiechy przede wszystkim. Ja jestem cały czas uśmiechnięta.
0: Do was docierają. No,
1: uśmiechnięta non-stop.
0: Ale dobrze jest dzisiaj.
1: Bardzo dobrze.
0: Miło,
1: niebieskie niebo, żółte słońce. Pozytywnie. Na drogach korki. Ale co z tego?
0: Ale co z tego? Jesteśmy my. Znaczy, te korki to mogłyby się skończyć, bo słuchajcie, niestety przeciąga nam się poranny szczyt komunikacyjny. O szczegółach Monika Gniewaszewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i mamy już informacje z południowej obwodnicy Warszawy, a może bardziej z S2 przy dojeździe do Warszawy. Otóż między węzłami

0: Wał Miedzeszyński Wilanów na wysokości ulicy Bruzdowej, jak donoszą służby. 478 km. Mamy ciężarówkę, która zderzyła się z autem osobowym. No i jest zwężenie do jednego pasa. I to skutkuje prawie 8-kilometrowym zatorem, który utrzymuje się tutaj już od dłuższego czasu, nawet o powyżej godziny. Korek właściwie to zaczyna się już mniej więcej za Góraszką, co nie jest dobrą wiadomością, bo to jest też zmiana z A2 na S2, a więc dużo wcześniej przed zdarzeniem drogowym, 8 km, jak wspomniałam, i ciągnie aż po to zdarzenie drogowe, do którego doszło na wysokości Wilanowa, co oznacza, że korek jest za Góraszką, przez Falenicę, przez most na Wiśle i aż po Wilanów. Jeśli ktoś może inaczej wjechać do Warszawy od strony Terespola, no to absolutnie zachęcamy, bo te utrudnienia no już jakiś czas trwają i na razie nie widać ich końca. Korek jeszcze się będzie musiał rozładować, a więc no ta sytuacja tutaj może być trudna. Nieco lepiej na pocieszenie powiem, chociaż to nie jest pewnie dobre pocieszenie dla tych, którzy utknęli na S2 w korku, ale wygląda sytuacja na S8 w Warszawie. Nieco lepiej wygląda sytuacja na S2 w Warszawie między węzłami Opacz, Warszawa Południe. Tutaj było spowolnienie większe niż jest teraz w stronę Terespola. Ostrzegamy przed takim spowolnieniem, które pojawia się rzadko między Warszawą a Łodzią, chociaż tu ruch jest zawsze duży, ale za węzłem Wiskitki w stronę Łodzi będziecie zwalniać. Korek nie jest duży, ale są prace drogowe. No i stąd taka sytuacja. Ta S7 wciąż bez zmian, zablokowana cały czas w miejscowości Szyldak, to jest Ostróda Olsztynek. Korzystamy z objazdów krajową 7 od węzła Ostróda Południe. Jest ten objazd.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

Od razu wam mówię, takiego finału się nie spodziewałem. Naprawdę od godziny 8 rano, kiedy to rzuciłem hasło i temat, że dzisiaj mamy dzień dobrej wiadomości. To jest taki nasz, rodzimy dzień, święto ustanowione w 2001 roku, więc od 25 lat, właśnie 8 września, pozytywnie się nastrajamy. Nie spodziewałem się, że taka dobra wiadomość jeszcze na mojej zmianie popłynie w głośnikach, szczególnie dla

0: a tych, którzy czy to z Warmii, Mazur, czy choćby z Trójmiasta, z Pomorza, S7 jadą do Warszawy. Pawle, czyń honory.
1: Dzień dobry. Proszę o aktualizację informacji. Droga S7 w kierunku Warszawy całkowicie przejezdna. Pozdrawiam. Paweł Superba.
0: Pawle, to jest fantastyczna informacja, słuchajcie, bo mieliśmy potężne utrudnienia, ale już o nich nie chcemy mówić. Najważniejsze, że droga jest odblokowana, czyli między Ostrudą a Olsztynkiem pojedziecie już normalnie. To teraz pytanie, co jeszcze dobrego u was? Pochwalcie się, aplikacja PRK Polskiej Rady Kierowców czeka na dobre wiadomości.

coś ciekawego wydarzyło się teraz w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, bo mamy Dzień Dobrych Wiadomości. Trąbię o tym już od kilku godzin. No i ktoś napisał, ceny paliw wciąż wysokie,

0: Ale tankujący wyrażają chęć na zmianę i to jest dobra wiadomość.
1: No tak, bo my zmian nie lubimy, a tutaj zmiana być mogłaby.
0: Tak, na przykład jak jest dzisiaj, widziałem 7,86.
1: To mogłaby się zmienić na mniej.
0: O połowę.
1: O połowę.
0: A pamiętam w pandemii takie ceny, oj.
1: Za 3?
0: No było, było.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę, tankowałem, nawet mam zdjęcie.
1: No, wszyscy siedzieli w domach, to mogło być i za 2.
0: No, 3,05, 3,11, tak, tak. I dlaczego
1: jaki
0: by to nie wróciło?
1: Sprytnie, co? Mm-hmm. Wszyscy zamknąć w domach i potem obniżyć do złotówki.
0: Ale
1: litr.
0: To by była dobra wiadomość. Za takimi jesteśmy. Teraz czas na te gorsze. Czas na informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Nie, one będą dobre, bo mamy dobrą wiadomość. Dobrą wiadomość z S7. Odblokowana, nie jedziemy objazdem. Jedziemy pełną szerokością S7. Widzisz? Można? Można. S7 chodzi o odcinek Gdańsk-Warszawa, trasa Ostróda-Olsztynek, miejscowość Szyldak. Tutaj była blokada kilka godzin po dosyć takim poważnym zdarzeniu drogowym. Laweta się przewróciła, później zderzyły się dwa ciężarowe, jedna osoba poszkodowana i jezdnia w stronę Warszawy kilka godzin od nocy zablokowana. Trzeba było korzystać z objazdów, teraz nie trzeba. No i na tym byłby koniec, jeśli chodzi o dobre wiadomości, bo cały czas duże kłopoty z przejazdem S2. To jest ta, która prowadzi nas w stronę Warszawy, do Warszawy, od strony Terespola. Zakorkowana, 8 km korka między węzłami Wałmiedzeszyński-Wilanów, na wysokości Wilanowa już właściwie, na 478 km doszło do zderzenia ciężarowego z osobowym. No i korek jest potężny, bo ma właśnie prawie 8 km. Zaczyna się tuż właściwie za Góraszką, no i ciągnie po miejsce zdarzenia, po wjazd do Warszawy na wysokości Wilanowo. Powtórzę, doszło do tego wypadku, to jest 478 km. Drogowcy donoszą, że na wysokości ulicy Bruzdowej. No i te kłopoty z przejazdem są mocno doskwierające. Tak wygląda sytuacja na Mazowszu. Poza tym obwodnice Warszawy S8, standardowo spowolnienia od węzła Łabiszyńska w stronę centrum i dalej w kierunku Warszawy. W stronę Białegostoku sytuacja opanowana już właściwie do zupełnego przejazdu, a więc nawet specjalnie spowolnień nie ma. Przypominamy wam o pracach drogowych na A2 za węzłem Wiskitki. Zwalnia na A2 w stronę Łodzi. No i już bardzo dobrze wygląda sytuacja na Śląsku, właściwie bez korków i spowolnień. Troszkę więcej aut na obwodnicy Krakowa. Tutaj spodziewać się trzeba dużego ruchu między węzłami Kraków Południe, Kraków Skawina i to na obu jezdniach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To teraz wam zaserwuję coś bardzo, ale to bardzo pozytywnego. To znaczy chyba moje kochanie. Azizam, Ed Sheeran. Dzień dobrych wiadomości.

0: No i co dobrego u ciebie?
1: No dzisiaj będzie nawet 30 stopni Celsjusza w niektórych
0: regionach. Ja też to nie mogę uwierzyć.
1: W końcu lato.
0: Wraca, prawda?
1: Wraca.
0: Tylko widzisz, no Monika mi coś powiedziała w stylu, że to tylko dzisiaj, jutro już będzie chłodno.
1: No dobra, ja dobra, cieszmy się tym, co dzisiaj.
0: Najważniejsze.
1: Co się będziemy przejmować tym, co jutro.
0: Bo to
1: jutro będziemy
0: jest...
1: myśleć o tym, co jutro.
0: I to dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości.
1: Tak?
0: No, pochwal się. Co dobrego u ciebie?
1: Nie stanęłam dzisiaj ani razu w korkach.
0: Poważnie?
1: Ani razu. Przepłynęłam po prostu przepięknie i do szkoły, zawożąc dziecko, a wiadomo, że wokół szkół teraz się tworzą no, gigantyczne korki, bo ci rodzice to czasem na zapalonym silniku zostawiają auta i to też jest naprawdę bardzo niebezpieczna sytuacja. Rodzicu, jak mnie słuchasz, to błagam, nie rób takich sytuacji, nie rób takich rzeczy.
0: To było do pana z Jeepa, no?
1: Tak. Tak!
0: Widzisz, trafiłem, no. To wiesz, co ci powiem?
1: Tak.
0: Twoje szczęście jest naszym szczęściem, a więcej tego szczęścia po godzinie 10:00 z Olą Jasińską.
1: Zapraszam.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W dzień najwięcej słońca na południowym wschodzie kraju. Tam niebo będzie bezchmurne lub tylko lekko zachmurzone. W pozostałych regionach zachmurzenie małe i umiarkowane, a na północy okresami duże. Pod wieczór na Pomorzu lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu. A co z temperaturą? Temperatura od 22-23 stopni nad Zatoką Gdańską, na Mazurach, a także na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat. Trochę więcej zobaczymy na termometrach w centrum, bo tu 27 stopni, natomiast do 30 stopni na pewno zobaczą ci, którzy będą jechali na południowym zachodzie. Wiatr z południa i południowego zachodu przeważnie słaby i umiarkowany, natomiast nad morzem i w rejonach podgórskich chwilami ten wiatr będzie porywisty. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 80 km na godzinę. Sprawdzam jeszcze, gdzie jest najcieplejsze miejsce. Ci, którzy jadą na przykład do Bielska Białej. Tam 23 stopnie i dwie kreski na termometrze, natomiast w Elblągu i Terespolu dziś najchłodniej 15 stopni i 3 kreski na termometrze.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 2 minuty po 10:00, Aleksandra Jasińska. Jedziemy w stronę godziny 11:00.

0: Tak sobie myślę, że to powinien być nasz hymn. Prowadzimy was, oczywiście jesteśmy w trasie. Prowadzimy was właśnie między innymi w takie miejsca i na takie objazdy, żebyście nie musieli stać w korkach. Rozgrzewamy silniki, rozgrzewamy także mikrofony. Już za chwilę rusza zagadka motoryzacyjna. Dajcie znać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, czy jesteście razem z nami, dokąd jedziecie. A taki meldunek i raport pogodowy na pewno się przyda. 10 minut po 10, czas na najświeższe informacje z tras.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i już zdecydowanie można

0: powiedzieć, że natężenie ruchu zmalało. Zmalało na tyle, że właściwie to można zaryzykować stwierdzenie, że korki z tych miejsc, na których tworzą się w czasie porannego szczytu komunikacyjnego, zniknęły. No ale to jakby byłoby na tyle, bo cały czas utrzymuje się zator i to naprawdę taki znaczący, porządny na S2 przy wjeździe do Warszawy, jadąc od strony Terespola. Kierowcy wjeżdżają w ten korek już no chwilę za Góraszką. To wygląda na to niestety, że ten korek się wydłużył i to wydłużył się o kilometr. Ma prawie 10 kilometrów w tej chwili. Już mówię, co się stało. To jest Mazowsze i S2 między węzłami Wałmiedzeszyński Wilanów. Na wysokości Wilanowa mniej więcej. Drogowcy donoszą, że jest to ulica Bruzdowa. 478 kilometr. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Ruch jest na tyle duży, że ten korek powstał, bo jest zwężenia, więc trzeba jechać na suwak, tak żeby ominąć pojazdy, które brały udział w tym zdarzeniu drogowym. No i blokują przejazd. Na szczęście częściowo, więc jest ten przejazd, ale bardzo mocno utrudniony, no bo spowolnienie podróżu jest znaczące przez 10-kilometrowy zator, który zaczyna się za Góraszką, czyli przy zmianie A2 na S2, ciągnie przez Falenicę, ciągnie przez most na Wiśle, aż po miejsce zdarzenia, mniej więcej po Wilanów, przy dojeździe do Warszawy. Poza tym obwodnice Warszawy wyglądają dobrze, bo tutaj ruch już zupełnie zmalał, a więc bez korków, spowolnień. Jedyne, które zostało, to które jest zawsze w okolice węzła Łabiszyńska. Aż dziwnie byłoby, gdyby go nie było, tego spowolnienia. Przypominamy wam też o A2, gdzie za węzłem Wiskitki w stronę Łodzi prace są prowadzone i w związku z tym tutaj jest taki mały koreczek spowolnienia, ale prace mijamy i potem już jedziemy płynnie w stronę Łodzi A2 od strony Warszawy. Dobrze wygląda sytuacja płynnie na obwodnicy Krakowa. Tutaj A4 płynna przejezdna, jest spory ruch, ale bez korków zatrzymań i podobna sytuacja na Śląsku Dolnym Śląsku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12 minut po 10. Obiecałam zagadkę i proszę bardzo. Pierwsza podpowiedź brzmi, choć nie ma kręgosłupa, to i tak bardzo nie lubię, kiedy coś nią szarpie. I choć nie ma kręgosłupa, to i tak bardzo nie lubię, kiedy coś nią szarpie. No, jestem bardzo ciekawa, jakie macie typy.

wami. Tak naprawdę udowadniacie to każdego dnia, że macie nosa. Sprawdzamy, kto najlepiej czyta tropy spod maski. Słuchacie podpowiedzi, łączycie fakty i nagrywacie swoje typy w aplikacji. Możecie napisać wiadomości tekstowej, możecie nagrać wiadomości głosowej. Jestem bardzo ciekawa, kto pierwszy dziś rozgryzie zagadkę. Podpowiedź numer jeden to, tak jak powiedziałam przed momentem, nie ma kręgosłupa, a bardzo nie lubi, kiedy coś nią szarpie. Szukamy pewnej części samochodowej. Zerkam do aplikacji, tu Waldemar. Dzień dobry, witam wszystkich. Waldemar z miasta Bochnia. Być może chodzi o skrzynię biegów. Nie chodzi o skrzynię biegów. Pierwsze skojarzenie to skrzynia biegów. Kolejna wiadomość od Agi. Aga, dzięki wielkie. Nie chodzi o skrzynię biegów. Poduszka, ktoś napisał. Właściwie jedna, druga, dwie wiadomości na temat poduszki. Nie chodzi o poduszkę. Ktoś napisał też Klaudia. Klaudia napisała pasy w aucie. Nie chodzi także o pasy w aucie. To o co w takim razie chodzi?

0: Bawimy się właśnie w motoryzacyjnych detektywów. Kto ma ochotę, niech dołączy. 22 minuty po godzinie 10. I są odpowiedzi, proszę bardzo.
1: Witam, Łukasz Dużego. A może chodzi o kierownicę? Za łatwe by to było, ale
0: no byłoby.
1: Tak obstawiam chwilowo.
0: Niestety, nie mam dobrej wiadomości dla ciebie, nie chodzi tutaj o kierownicę, choć są i tacy w aplikacji, którzy piszą wiadomości tekstowe, między innymi to Waldemar z miasta Bochnia, pisze: ponowna próba, może jest to kierownica. Dziękuję i pozdrawiam. Niestety, nie jest to kierownica. Ktoś napisał sprzęgło. Kinga z Poznania napisała sprzęgło. Nie, droga Kingo, nie pytam o sprzęgło. No to w takim razie druga podpowiedź. Najlepiej pracuje wtedy, kiedy kierowca właściwie wcale o niej nie myśli. Gdy zaczyna sobie przypominać, zwykle nie jest to dobra wiadomość.

0: różne opcje obstawiacie. Tutaj nasi motoryzacyjni detektywi, można powiedzieć, bardzo mocno pracują te wasze szare komórki, co mnie oczywiście bardzo, bardzo cieszy. Nasza aplikacja rozgrzana do czerwoności, prawdopodobnie jak wasze silniki w autach. Jeszcze jedna próba, pisze nasz słuchacz. Być może chodzi o, niech ja tutaj zerknę, o przyczepność, a może chodzi o kierownicę, pisze kolejny słuchacz w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, Tola. No, niestety, nie pytam o kierownicę, ale zagadka trwa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Utrudnienia nam się pojawiły. Na ekspresowej 61 chodzi o Podlasie i trasę między Stawiskami a Szczuczynem. W pobliżu Stawisk na 73 km motocyklista uderzył w bariery. No i tutaj drogowcy donoszą, że trwa oczekiwanie na śmigłowiec LPR. Poszkodowany jest motocyklista.

0: lista, prawdopodobnie bardzo poważnie w związku z tym, że to śmigłowiec ma po niego przylecieć. Na razie nie mamy informacji o blokadzie tutaj S61, no ale są utrudnienia. Zwężenie jest w każdym razie w stronę Łomży. Nie widać specjalnie korka w tym miejscu, także to chyba jest nie najgorsza informacja. Natomiast no uważajcie, mijając stawiski, bo właśnie tu na S61 doszło do tego zdarzenia drogowego. No niestety nie maleje korek na S2. Cały czas utrzymuje się przy dojeździe do Warszawy wał Miedzyszyński-Wilanów. Między tymi węzłami na wysokości miejsca, ulicy Bruzdowej doszło do zdarzenia samochodu ciężarowego z osobowym. Ruch odbywa się jednym pasem w stronę Warszawy. To generuje prawie 10-kilometrowy zator i ten niestety się utrzymuje. On zaczyna się za Góraszką i cały czas tak jest, a więc nic lepiej. S6 i północ kraju, obwodnica Trójmiasta, węzeł Gdańsk, lotnisko węzeł Gdańsko-Wczarnia, 329 kilometr. Jest zwężenie w stronę Gdyni, bo tutaj też doszło do zdarzenia drogowego. Zderzyły się dwa samochody osobowe, jest niewielki korek w stronę Gdyni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja przypominam, szukamy pewnej części samochodowej. Ta część nie ma kręgosłupa, a bardzo nie lubi, kiedy coś nią szarpie. Najlepiej pracuje, to podpowiedź numer dwa. Wtedy, kiedy kierowca właściwie wcale o niej nie myśli, gdy zaczyna o sobie przypominać, zwykle nie jest to dobra wiadomość. Podpowiedź numer trzy. Uwaga, uwaga, może stukać, może drżeć, a gdy jest już naprawdę zmęczona, całe auto zaczyna zachowywać się tak, jakby miało nerwowy dzień.

0: Zrobiło się naprawdę bardzo ciekawie. 20 minut do 11 i wasze odpowiedzi w aplikacji.
1: Automatyczna skrzynia biegów. Wojciech z Kupry.
2: Dzień dobry, witam. Woldemar z miasta Bochnia. No jeżeli nie jest to kierownica, nie jest to przyczepność, no to może jest to dźwignia zmiany biegów. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam serdecznie. Niestety nie pytam o dźwignię.
3: Jeszcze raz, Łukasz Dużego. Podejrzewam, że to chodzi o część układu kierowniczego, potocznie zwaną maglownica. Pozdrawiam.
0: Ja wiem, że was magluję, ale nie o maglownicę pytam.
4: Końcówka drążka, Mariusz z Zamościa.
0: Mariuszu, niestety nie jest to też końcówka drążka. To jeszcze raz, podpowiedzi w takim razie. Podpowiedź numer jeden, nie ma kręgosłupa i choć nie ma kręgosłupa, to bardzo nie lubi, kiedy coś nią szarpie. Podpowiedź numer dwa. Najlepiej pracuje wtedy, kiedy kierowca właściwie wcale o niej nie myśli, natomiast gdy zaczyna sobie przypominać, zwykle nie jest to dobra wiadomość. Podpowiedź numer 3. Może stukać, może drżeć, a gdy jest już naprawdę zmęczona, całe auto zaczyna zachowywać się tak, jakby miało nerwowy dzień. To podpowiedzi, a ja w takim razie sprawdzam jeszcze odpowiedzi w aplikacji odpowiedzi tekstowe i mamy tak, pas klinowy. Nie, kto podrzucił pas klinowy? Kinga z trasy do Poznania. Nie, droga Kingo, nie pytam o pas klinowy. Skrzynia biegów, Michał i ława. Niestety, drogi Michale, nie pytam o skrzynię biegów.

Może ręczny hamulec, napisał nasz słuchacz Warmiak, się podpisał. Opona, już zerkam, kto napisał opona. Klaudia. Klaudia, widzę, typuje tutaj dzisiaj naprawdę bardzo intensywnie, droga Klaudio. No, jesteśmy, można powiedzieć, coraz bliżej, coraz cieplej, ale na razie powinnam powiedzieć pomidor.

0: Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to końcówka drążka kierowniczego. Niestety, Piotrze, choć piszesz stacjonarnie z biura i bardzo mnie to cieszy, że bierzesz udział w zagadce motoryzacyjnej, to każdy nasz słuchacz dziś śmiało, właściwie to codziennie, może się wcielić w takiego detektywa motoryzacyjnego. Niestety, nie pytam o właśnie drążek. Maglownica też nie. Nie jest to końcówka drążka kierowniczego. Nie jest to amortyzator, nie jest to wahacz, droga Paulina. No więc co to jest? Zagadka trwa, wy bawicie się w detektywów, a tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i mamy dobre wieści z tych dróg, bo S2 została odblokowana zupełnie w stronę Warszawy. Chodzi o odcinek między węzłami Wałomie-Zeszyński-Wilanów. Tu na wysokości ulicy Bruzdowej, 478 km, doszło do zdarzenia drogowego. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym. No i potężny korek powstał, prawie 10-kilometrowy na tej trasie w stronę Warszawy. Przy dojeździe do Warszawy on się zaczyna za Góraszką i ciągnie po miejsce zdarzenia, ale jest wielka szansa na to, że ten korek zdecydowanie ma szansę zniknąć, no bo drogowcy donoszą o końcu utrudnień. I on rzeczywiście się zmniejszył, bo w tej chwili jest dużo dalej za Góraszką niż to miało miejsce jeszcze 20 minut temu. Także widać, że ta sytuacja już jest lepsza.

0: po tym komunikacie od służb o końcu utrudnień. W tej chwili korek ma o połowę mniej, czyli około 5 km, 4-5. Tak wygląda sytuacja na S2 przy dojeździe do Warszawy. Jeszcze troszkę cierpliwości, żeby korek zupełnie zniknął. No, trzeba dać mu trochę czasu. Natomiast dużo aut w okolicach węzła Konotopa przy zjeździe z S8 na S2 węzłem Konotopa. Trochę wygląda na to, że tutaj też jest jakieś zdarzenie drogowe, ale o nim jeszcze nie informują służby. Zwalnia na S8, ale tradycyjnie w okolicach węzła Babiszyńska w Warszawie w stronę centrum miasta i dalej w kierunku Wrocławia. Cały czas utrzymuje się spowolnienie za węzłem Wiskitki, ale to za sprawą prac drogowych na A2, jadąc od strony Warszawy, a w kierunku Łodzi. Ale już na przykład na południu kraju natężenie ruchu jest minimalne. Przejazd odbywa się płynnie zarówno obwodnicą Krakowa, jak i drogami Śląska. I jeszcze tylko powiem, że pojawiły się kłopoty z przejazdem na 77. To jest nowa sprawa. Trasa Stalowa Wola Nisko. Miejscowość w Stalowej Woli po prostu. Na 7 kilometrze pracują służby, trwa neutralizacja substancji ropopochodnej. No i w związku z tym jeden pas w stronę miejscowości Niska jest zablokowany.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 8 do 11.

0: jutra. I prawie minuta do godziny 11, a ja zerkam do aplikacji. Nie, nie jest to ABS, nie jest to także płyn hamulcowy, bawimy się... No, motoryzacyjnych detektywów, chyba tak najlepiej to określić. Nie chodzi także o wycieraczkę do szyb, drogi Konradzie. Bardzo podobają mi się dzisiaj te wasze odpowiedzi. I nie dlatego, że cieszę się tym, że nie wiecie, ale chyba mam taką lekką satysfakcję z tego, że wymyśliłam dziś naprawdę trudną zagadkę motoryzacyjną. I tak jak powiedziałam na samym początku, postawiłam tam znak ostrzegawczy, że pewne podpowiedzi mogą bardziej zmylić niż podpowiedzieć, ale każda zbliża nas do odpowiedzi. To może być wahacz, napisała Paulina. Amortyzator? Też nie. Sonda Lambda? Też nie. Nie jest to ABS, drogi słuchaczu. Ponowna odpowiedź. No właśnie, co więc to jest? Jak brzmi prawidłowa odpowiedź? Podpowiedzi są takie, że szukamy pewnej części motoryzacyjnej. Nie ma kręgosłupa, bardzo nie lubi, kiedy coś nią szarpie. Najlepiej pracuje wtedy, kiedy kierownica właściwie wcale o niej nie myśli. Gdy zaczyna o sobie przypominać, zwykle nie jest to dobra wiadomość. Podpowiedź numer 3. Może stukać, może drżeć, a gdy jest już naprawdę zmęczona, całe auto zaczyna zachowywać się tak, jakby miało nerwowy dzień. Podpowiedź numer 4. Jeszcze w tej pół godzinie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A ja w takim razie sprawdzam prognozę pogody dla was. Godzina 11 na zegarach. Sprawdźmy, co przygotowały dzisiaj dla nas chmury i słońce. I mam nadzieję, że tej wersji się trzymamy, że dzisiaj w dzień najwięcej słońca na południowym wschodzie kraju. Tam niebo będzie bezchmurne lub tylko lekko zachmurzone, tak mówią synowie.

0: optyce i mapy, na które teraz zerkam. W pozostałych regionach zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże. Pod wieczór na Pomorzu lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu, a temperatura dziś będzie nas tutaj rozpieszczać. I chociaż Monika Gniewaszewska od rana miała taki ostudzony entuzjazm co do temperatury, że ponoć jutro już będzie gorzej, to dziś cieszymy się tym, co dziś. Temperatura od 22-23 nad Zatoką Gdańską, na Mazurach, Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, około 27 stopni w centrum, do 30, tak, do 30 stopni na południowym zachodzie. Bardzo dobrze usłyszeliście, nie musicie tam przecierać uszu, ani radioodbiorników. Wiatr z południa i południowego zachodu przeważnie słaby i umiarkowany. Nad morzem w rejonach podgórskich chwilami porywisty. W szczytowych partiach Sudetów porywy do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w aplikacji wasze odpowiedzi.
2: Witam serdecznie, Gumi z tej strony. To będzie chyba pompa wtryskowa. Albo silnik.
0: Mogę powiedzieć tylko...

0: 10 minut po 11 w studiu. Zmiana Warty, Emilia Kleszczewska. Dzień dobry, witamy cię.
1: Dzień dobry.
0: Masz jakieś dobre wiadomości, czy nie? Czy po prostu z kopyta?
1: Wiesz co, tutaj taka Monika podarowała mi karteczkę ze wszystkimi wiadomościami i mówi, masz tylko 3, więc chyba to jest dobra wiadomość. Nic nowego nie ma, także wiemy, że na drogach ekspresowych głównie mamy jakieś zdarzenia drogowe i na jednej drodze krajowej, ale nic nowego nie przybywa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Czyli chodzi tutaj o S6 w województwie pomorskim, oczywiście od węzła Gdańsk-Lotnicy.

0: blisko do węzła Gdańska Owczarnia. Tam po godzinie 8 zderzyły się dwa samochody osobowe, ale była to na szczęście tylko kolizja. Nie mamy tutaj wiadomości, żeby coś się komuś stało. Natomiast zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku Gdyni, ale ruch odbywa się drugim pasem, także jakoś można jechać do tej Gdyni, chociaż rzeczywiście ruch może być delikatnie spowolniony. Ale też patrzę tutaj na mapy, że większych utrudnień na S6 nie ma, także za chwilę te utrudnienia powinny być przez służby odwołane. S61, odcinek Stawiski do Szczuczyna, a dokładniej na 73 kilometrze w województwie podlaskim. No tutaj niestety bardzo poważna sytuacja była po godzinie 10. Motocyklista uderzył w bariery energochłonne, no i od godziny już wiemy, że tam trwają prace służb na S61. Jedna osoba oczywiście została poszkodowana, no i trwało oczekiwanie na śmigłowiec LPR, prawdopodobnie ten śmigłowiec już doleciał. Jeżeli chodzi o czas, przewidywany czas trwania tego utrudnienia, to są to jeszcze 2 godziny. No i droga krajowa numer 77 też bez zmian. Cały czas korkuje się odcinek od Stalowej Woli do miejscowości Nisko na 7 kilometrze i tam jest neutralizacja substancji ropopochodnej. Dlatego zablokowany jest prawy pas w kierunku miejscowości Niska, ale można jechać lewym pasem. Te utrudnienia od 10.20 i tak jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na drodze krajowej numer 77. Te prace będą jeszcze trwały do godziny 11.30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja cały czas pytam o zagadkę motoryzacyjną. Wy wcielacie się w detektywów motoryzacyjnych i proszę bardzo o te efekty.
3: Ja zagadkę, czy ta część to łącznik stabilizatora? Pozdrawiam, Paweł z Forda.
4: No niestety, jak kobieta wymyśli zagadkę, to nie tylko chłopy, ale i kobiety wymiękają. Trzymajmy się. Dajmy radę. Pozdrowienia. Waldemar z Boku.
5: W temacie zagadki, moim zdaniem, to przekładnia kierownicza zwana również maglownicą. Pozdrawiam, Darek.
6: Do 3 razy sztuka. Po tej kolejnej podpowiedzi wydaje mi się, że może to chodzić o poduszkę amortyzującą pracę silnika. Pozdrawiam.
2: Chyba się zlituję nad wami i dam teraz 4. podpowiedź, no dużo, dużo prostszą i mam nadzieję, że ta 4. podpowiedź was nieco bardziej naprowadzi. No dobra, szukamy pewnej części motoryzacyjnej, która, uwaga, 4. podpowiedź, znajduje się między silnikiem a skrzynią biegów i pomaga tłumić drgania powstające przy pracy jednostki napędowej. Czyli tak, nie ma kręgosłupa, a bardzo nie lubi, kiedy coś nie uszarpie. Najlepiej pracuje wtedy, kiedy kierowca właściwie wcale o niej nie myśli, a gdy zaczyna sobie przypominać, zwykle nie jest to dobra wiadomość. Podpowiedź numer 3. Może stukać, może drżeć. A gdy jest już naprawdę zmęczona, całe auto zaczyna zachowywać się tak, jakby miało nerwowy dzień. I podpowiedź numer 4. Znajduje się między silnikiem a skrzynią biegów. Pomaga tłumić drgania powstające przy pracy jednostki napędowej.
7: Sugerowałbym, że jest to system kontroli trakcji. Pozdrawiam, Tomek.
2: Niestety, nie jest to system kontroli trakcji. Co to więc jest?

24 minuty po godzinie 11, a ja sprawdzam już, jak wyglądają wasze odpowiedzi w aplikacji. Muszę przyznać, że to, co się dzisiaj wydarzyło, to przeszło moje najśmielsze oczekiwania i było to naprawdę wielkie śledztwo.

0: że ten potencjał jest zdecydowanie w was, w słuchaczach Polskiego Radia Kierowców, ależ tu było śledztwo. Na początku motoryzacyjni detektywi szli w kompletnie różne strony. Pojawiały się łożyska koła, przepustnica, cewka zapłonowa, końcówka drążka kierowniczego, poduszka silnika, nawet guz na oponie się pojawił, asystent pasa ruchu. Ale kiedy dorzuciłam kolejną podpowiedź, coś wyraźnie tutaj zaskoczyło. Zaczęły wpadać odpowiedzi: sprzęgło, koło zamachowe, tarcza sprzęgła i wreszcie był prawdziwy wysyp jednego typu, choć pojawiały się też tego typu
1: odpowiedzi. Witam, czy może chodzi w tym pytaniu o sprzęgło dwumasowe? Pozdrawiam, Darek z Busa Międzynarodowego.
2: Witam. Od podpowiedzi wnioskuję, że między skrzynią a silnikiem tłumi drgania. Czy to możliwe, że to jest tarcza sprzęgłowa? Czyli po prostu po naciśnięciu rozłącza nam napęd silnika, ale być może to jest to, chyba że poduszka pod silnikiem, ale bardziej idę w stronę tarczy sprzęgłowej, może zgadnę. Pozdrawiam, Wojtek Smana.
3: Witam, chodzi oczywiście o koło dwumasowe. Pozdrawiam, Adam z Konina.
4: Czy odpowiedzią na pytanie jest koło dwumasowe? Pozdrawiam, Tomek.
0: Wiedział też Michał Czupur z Dziuranko, DJ Mariusz Wiesiek, Paulina ze Skody, Lukis. No i naprawdę tych słuchaczy po czwartej podpowiedzi było zdecydowanie więcej. Byliście na właściwym tropie. Mam wrażenie, że tego motoryzacyjnego nosa wam zdecydowanie nie brakuje. Dzisiejsza odpowiedź to oczywiście koło dwumasowe i ci wszyscy, którzy wiedzieli, no to zdecydowanie jeszcze raz mogą sobie teraz bić wielkie, wielkie brawa. Bardzo mnie to cieszy. To była rozgrzewka, bo już za chwilę będę zbierała chętnych pod numerem telefonu 22 139 29 29. Zapisujecie szybciutko ten numer telefonu 22 139 29 29 i za moment dzwonicie do mnie na ten numer telefonu. Kto pierwszy, ten lepszy. Konkurs Auto Stop na antenie Polskiego Radia Kierowców, a tymczasem w pół do godziny 11 Emilia Kleszczewska i wyjeżdżamy na drogi.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: No a jeżeli chodzi o to, co się dzieje na trasach, to chyba powoli nam się kończy ten poranny szczyt komunikacyjny. Zresztą jesteśmy już przed południem. Także jeżeli chodzi o centralną Polskę, to tutaj dwa korki, ale niewielkie, ustawiają się głównie na trasie S8 w Warszawie, na wysokości mostu generała Grota Roweckiego. Jeszcze dokładniej nie wiemy, co się dzieje, ale na mapach widać informację, że jest zdarzenie drogowe. To trasa w kierunku Łodzi, ale korek, tak jak mówiłam, nie jest bardzo długi. To nie wszystko. Jeszcze ekspresowa dwójka nam się korkuje. Jest przewężona dokładniej na wysokości węzła Konotopa i tam kolejne zdarzenie drogowe. I jeżeli jedziecie jeszcze dalej, dokładniej jesteście na węźle węzeł Warszawa-Lotnisko, ale to w drugą stronę, czyli jedziecie z na przykład Siedlec w kierunku Konina czy Poznania, to tam też niewielkie są przewężenia. Trasa S17 Garwolin. Trwają prace drogowe, dlatego możecie troszeczkę zwolnić na tym odcinku w trasie z Warszawy do Lublina. No a z południowych trasy to przewężona jest, ale też w nieznacznym stopniu autostradowa czwórka na wysokości węzła w Balicach w obu kierunkach, czyli do Katowic i do Tarnowa, oraz trwają prace drogowe na S1 Żywiec Węgierska Górka, ten odcinek. No i tam akurat jest dość ciasno w obu kierunkach, chociaż więcej samochodów ustawia się na wysokości miejscowości Wieprz i to do południowej granicy państwa, czyli jeżeli później planujecie wjechać na Słowację. I jeszcze autostradowa jedynka, tutaj przenosimy się

0: szybciutko. Na północ Rulewo, Warlubie, Nowa Cerkiew. Te miejscowości już znacie i wiecie, że tam prowadzone są prace drogowe już od kilku miesięcy, dlatego drogą krajową numer 91 warto te ewentualne korki ominąć przez miejscowości Nowe Gniew i w Pelplinie. Z powrotem zjeżdżamy na A1 w trasie do Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja przypominam, 22 139 29 29. Kto dzisiaj złapie z nami autostop, tego dowiemy się, no, w najbliższej godzinie. To na pewno.

Jest pytanie. Kto dzisiaj złapie z nami autostop? I tu nie trzeba znać wcale odpowiedzi na trudne pytania. Trzeba mieć refleks, pomysł i dar przekonywania. Za chwilę ruszamy. Kiedy usłyszycie sygnał, dzwonicie pod numer telefonu 22 139 29 29. Sygnał pod tytułem Czas Start. Jak powiem Czas Start, dzwonicie na antenę. Jeszcze raz powtórzę. 22 139

39 29 29. No i pierwsza osoba, która się do nas dodzwoni, trafia na antenę. Potem rusza samochód i zaczyna się tak naprawdę najważniejsza część. Musicie przekonać naszego kierowcę, czyli mnie, żeby zatrzymał się właśnie po was. Możecie być zabawni, możecie być błyskotliwi, absurdalni, byle skuteczni. Jedno zdanie może wystarczyć. Wczoraj kierowca skusił się na szarlotkę, ostatnio na flaki. Na co tym razem może się skusić? Jedno zdanie tak naprawdę może wystarczyć. Jeśli kierowca powie wsiadaj, usłyszycie brawa na antenie, zgarniacie wówczas voucher o wartości 200 zł do sklepu E-Parts. Sklep E-Parts to sklep motoryzacyjny. Tam, o właśnie, sprawdzę sobie od razu, żebyście na bieżąco wiedzieli, są części zamienne, są oleje, płyny, opony, akumulatory, są narzędzia, są akcesoria, no i oczywiście promocje. A od nas możecie zgarnąć dzisiaj właśnie taki voucher o wartości 200 zł, czyli można powiedzieć, dar przekonywania jest nagradzany voucherem o wartości 200 zł właśnie do sklepu E-Parts. Nie analizujcie zbyt długo, tylko wybierzcie numer 22 139 29 29. Czas start!

0: Korpusie jest eParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.eParts.pl. Konkurs.
1: I mam nadzieję, że jesteście rozgrzani do naszego konkursu, a z nami już teraz połączony nasz słuchacz. Halo, halo, czy się słyszymy? Dzień dobry, Łukaszu. Halo, halo. Czy Łukasz jest razem z nami, czy Łukasza nie ma? Mam nadzieję, że Łukasz za chwilę jeszcze tutaj się z nami usłyszy. Halo, halo, Łukaszu.

Sprawdzamy, sprawdzamy, czy jesteś razem z nami. No nie ma w tym momencie. Mam nadzieję, że za moment uda się z Łukaszem połączyć ponownie. Przypominam, konkurs Autopilot i Autostop na antenie Polskiego Radia Kierowców. Widocznie po prostu gdzieś po drodze musiał się zgubić zasięg, ale to nic. Nie ma żadnego problemu. My tu jesteśmy i czekamy na ciebie. Dodzwoniłeś się do nas jako pierwszy. Za moment startujemy. No właśnie, taki dźwięk usłyszycie, wszystko się zgadza i taki dźwięk będzie już za moment na antenie Polskiego Radia Kierowców usłyszycie dźwięk silnika. No i właśnie, jak usłyszycie ten dźwięk silnika, no to autostopowicz będzie musiał przekonać kierowcę, że to właśnie on powinien wyruszyć z nim w podróż. Wszystko zależy od tego, no właśnie, od siły perswazji, od kreatywności, od tego, w jaki sposób zrobisz to, drogi słuchaczu, a ja mogę tylko właściwie trzymać kciuki.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

0: My też bierzemy Was za rękę, zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy jest naprawdę bardzo trudna sytuacja drogowa, kiedy trzeba sobie wzajemnie pomóc, kiedy trzeba usłyszeć, gdzie jest na przykład stosowny objazd, albo co zrobić, kiedy jest korek, utrudnienie, albo kiedy zakończyło się utrudnienie i podać bardzo dobre wiadomości. Od tego jesteśmy my. Podajemy rękę w takiej chwili właściwie co 20 minut. W Polskim Radiu Kierowców najświeższe informacje z tras i tak będzie również i teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kolejna informacja z trasy S6. Wcześniej mówiłam o kolizji dwóch samochodów osobowych na węźle Gdańsk-Lotnisko i tam zajęty był pas w kierunku Gdyni. Teraz pojawiła się też nowa informacja z trasy S6, a dokładniej to odcinek Lęborg-Słupsk. Na 38 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery, ale nie ma rannych, na szczęście. Jeżeli chodzi o zablokowany pas, to jest jeden właśnie w kierunku Gdańska, którym nie możecie teraz przejechać, ale jak na razie widzimy, jeszcze większych utrudnień nie ma, chociaż za chwilę tam korek może się tworzyć. Także zwróćcie na to uwagę, jeżeli planujecie przejazd do Gdańska. No właśnie, dosłownie przed sekundą przyszła informacja do mnie, że już odblokowany jest odcinek od węzła Gdańsk-Lotnisko do węzła Gdańsko-Wczarnia, czyli to ta pierwsza informacja o trasie S6, gdzie, przypomnijmy raz jeszcze, zderzyły się dwa samochody osobowe, czyli tam akurat już do Gdyni możecie jechać bez większych

0: większych utrudnień. Zakończyły się też prace na drodze krajowej nr 77 Stalowa Wola Nisko, 7 kilometr w województwie podkarpackim. Tam mieliśmy zablokowany prawy pas w kierunku właśnie miejscowości Nisko i jeżeli chodzi o przejazd, to mogliście poruszać się tylko lewym. Teraz już drogą krajową nr 77 można na spokojnie kontynuować trasę. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje nam jeszcze na poszczególnych autostradach głównie, no to przypominamy, że A1 omijacie drogą krajową nr 91 w trasie do Gdańska i do Łodzi, a także mamy większy ruch na autostradowej czwórce, to bez zmiany węzeł Balice, ale korekta dosłownie ma kilometr, nawet niecały, i to w trasie do Katowic i do Tarnowa. Tak to jedzie nam się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli ktoś z Was pomyślał sobie, że konkurs uciekł, to nie ma tutaj takiej sytuacji. Absolutnie. 8 minut do 12, za 8 minut najświeższe informacje pogodowe, a po godzinie 12 wracamy do naszego konkursu Autostop.

0: A my już tak blisko godziny 12. Czas sprawdzić prognozę pogody.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i konkurs nam wcale nie uciekł, spokojnie, autostop wróci po godzinie 12. Wtedy znów oczywiście odpalimy silnik i poszukamy słuchacza, który przekona naszego kierowcę, żeby się zatrzymał. A teraz sprawdzamy, jaka pogoda czeka na nas dzisiaj na trasach. Najwięcej słońca na południowym wschodzie, rzeczywiście tam bezchmurne niebo, albo z niewielkim zachmurzeniem. W pozostałej części kraju chmur trochę więcej, szczególnie na północy, gdzie okresami zachmurzenie wzrośnie niestety do dużego. Pod wieczór na Pomorzu lokalnie możliwy także przelotny deszcz. Temperatura od 22-23 stopni Celsjusza nad Zatoką Gdańską, na Mazurach, Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat około 27 stopni to na pewno, ale znajdą się też miejsca na przykład na południowym zachodzie, gdzie temperatury dziś sięgną nawet 30 stopni Celsjusza. Jak ja bym chciała to zobaczyć w aplikacji. Ciekawa ja jestem, czy ktoś jest w stanie spełnić moje marzenie, żeby wrzucić tutaj do aplikacji zdjęcie cyferblatu deski rozdzielczej, jaką macie temperaturę, a ktoś, kto mi pyknie 30, no to będę przeszczęśliwa. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany z południa i południowego zachodu nad morzem i w rejonach podgórskich, chwilami porywisty, a wysoko w Sudetach porywisty.

0: Porywy mogą dochodzić do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: 12 minut, oj, 12, dwie, jakie 12? 2 minuty po godzinie 12. Konkurs wróci już niebawem. A tymczasem jedziemy w kierunku 13. Aleksandra Jasińska, zapraszam.

0: 10 po 12 zgodnie z naszą umową w Polskim Radiu Kierowców. Co 20 minut najświeższe informacje z tras.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy wiadomość z drogi krajowej numer 22 w województwie lubuskim. Niestety nie są to dobre wiadomości. Mgorzów Wielkopolski, Strzelce Krajeńskie, ten odcinek, a dokładniej 64 kilometr na drodze krajowej numer 22. Tam samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Wiemy już, że jedna osoba została ranna, dlatego na miejscu pewnie za chwilę pojawią się albo już się pojawiły służby ratunkowe, ponieważ to zgłoszenie dostaliśmy jeszcze przed godziną 12. Wprowadzony jest przejazd jednym ruchem naprzemiennie, także krajową 22 i do Gorzowa, i do miejscowości Strzelce Krajeńskie dojedziecie, chociaż no tam wiadomo, ten przejazd może być utrudniony przez najbliższe 3 godziny, jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. S6, tam trwają prace drogowców na odcinku Lęborg-Słupsk na 38 kilometrze, dokładniej w miejscowości Rzechcino, po tym jak samochód osobowy uderzył w bariery i zablokowany jest jeden pas do Gdańska. Chociaż na spokojnie jedziecie już do Gdyni. Wcześniej na 329 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych, no i właśnie był zajęty ten jeden pas do Gdyni. Już tam można jechać bez większych utrudnień. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje na przykład w centrum naszego kraju, a dokładniej w Warszawie, to po 10 z powodu zablokowanego przejazdu tramwajów w rejonie ulic Towarowa, Srebrna trwają utrudnienia w kursowaniu

0: linii numer 1, 22 i 24. I to nie wszystko z Warszawy, bo też korkuje się tam cały czas ekspresowa 8. Tak jak wcześniej zgłaszali kierowcy, było tam zdarzenie drogowe. To trasa w kierunku Łodzi i podobna sytuacja jest na węźle łączącym S8 z S2, czyli dokładniej na węźle Konotopa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest eParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.eParts.pl. Konkurs.
1: Jakoś się rzekło, 16 minut po godzinie 12. Dzień dobry, halo, halo, czy słyszymy się z naszym
2: dzień
1: słuchaczem?
2: Dobry,
1: dzień dobry,
2: się.
1: Udało ci się dodzwonić jako pierwszemu. Łukaszu, właśnie stanąłeś tak naprawdę przy naszej radiowej trasie. Powiedz, skąd dziś łapiesz autostop?
2: Z Łodzi na Białystok.
1: No dobrze. Wyobraź sobie teraz, że naprawdę stoisz przy drodze, kciuk w górę, samochody przejeżdżają jeden za drugim i właśnie nadjeżdża ten nasz. Jesteś takim typem autostopowicza, którego kierowca zabiera od razu, czy raczej takim, który musi się trochę napracować?
2: Takim, którego zabiera od razu.
1: To zaraz sprawdzimy w naszym autostopie. Nie wystarczy tylko pomachać ręką. Musisz przekonać kierowcę, że to właśnie dla ciebie warto nacisnąć hamulec. Możesz rozbawić, możesz

0: Możesz zaskoczyć, możesz przekupić dobrym argumentem, oczywiście tylko słownie, liczy się pomysł. Jesteś gotowy łapać okazję?
1: Tak jest.
0: No to proszę bardzo, czas start, łapiesz okazję.
1: Teraz już mogę mówić?
0: Tak.
1: Okej. Okay. Słuchaj, jadę na Białystok, widzę, że jedziesz z ósemką. Wystarczy, że zabierzesz mnie do najbliższego zjazdu, a tam jako spedytor sobie złapię już jakiegoś tira i przeładuję swój ciężki plecak, który muszę tam dostarczyć. Czy byś podrzuciła mnie tutaj, nie wiem, chociaż do Strykowa albo gdzieś kawałek?
0: No właśnie, czy podrzucicie? Sprawdźmy w takim razie, czy cię podrzuci. Uwaga, uwaga.
1: No.
0: Podrzucam cię, wsiadaj. Wsiadaj,
1: okay.
0: Zapraszam.
1: Elegancko.
0: Voucher o wartości 200 zł oczywiście leci do ciebie. To jest do wykorzystania w sklepie Eparts. Gratulacje. Dzisiejszy autostop kończysz już nie przy drodze, tylko z nagrodą. I oczywiście podrzucam cię i życzę
1: ci... Jadę na ten Białystok.
0: Jedziesz na ten Białystok z nadzieją, że złapiesz tam po drodze jeszcze kierowcę ciężarówki. Wielkie, wielkie brawa i wielkie gratulacje. Pozdrawiam cię serdecznie i życzę ci przepięknego dnia. Jakie masz plany na ten dzień oprócz tego, że celem jest Białystok.
1: Jakie plany? No, odebrać dzieci z przedszkola i ze szkoły, tak naprawdę. Obiad, skończyć pracę i przede wszystkim może chciałbym pozdrowić wszystkich kierowców ciężarówek, wszystkich kierowców mniejszych samochodów, magazynierów, spedytorów busów, spedytorów i klientów, którzy naprawdę ciężko pracują w tym kraju, abyśmy mieli tutaj rozwój ten gospodarczy. Także jako spedytor z Łodzi chciałem pozdrowić serdecznie całą branżę transportu logistycznego.
0: Niech się tak stanie. Amen. Łukaszu, no. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję serdecznie.

0: pół do godziny 13 zakręcona. No, Reniusis chyba najlepiej wie, ile czasem się trzeba nakręcić kierownicą. No właśnie, wykonując różne bardzo trudne manewry i dosyć skomplikowane. Mam nadzieję, że dla was wszystko, co skomplikowane, wyjaśnia się co 20 minut na antenie Polskiego Radia Kierowców, bo co 20 minut najświeższe informacje z tras i najświeższe propozycje objazdów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a czy droga jest zakręcona, czy jest prosta? Sprawdzamy właśnie co 20 minut. S3, no tam jest zakręcona. Legnica Południe w pobliżu samej Legnicy na 301 kilometrze. Samochód ciężarowy uderzył w bariery. No i dlatego zablokowana jest łącznica zjazdowa z drogi ekspresowej na autostradę A4 w kierunku Wrocławia. No i na miejscu służby już teraz zalecają objazd drogą krajową numer 94. Także z S3 zjeżdżamy na 94. Po 11.13 doszło do tej kolizji samochodu ciężarowego z barierami i tak jak podaje generalna dyrekcja, prace potrwają jeszcze do 13.30. Przypominamy, że poważna sytuacja jest na drodze krajowej numer 22. Chodzi o odcinek Gorzów Wielkopolski do miejscowości Strzelce Krajeńskie. 64. kilometr to województwo lubuskie, gdzie samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Wiemy, że jedna osoba właśnie została ranna, ale tam przejeżdżacie jednym pasem naprzemiennie. Przypomnę, to droga krajowa numer 22. A jeżeli chodzi o to, co jeszcze dzieje się na głównych trasach, to widzimy, że już naprawdę spory korek jest na autostradowej dwójce. To w trasie z Warszawy do Łodzi, Wiskitki, tam ten korek się zaczyna i jest aż do Woli Szydłowieckiej, czyli ma już ponad 5 kilometrów, z tego co tak teraz patrzę, o 8 nawet, prawie 9, przepraszam. Trwają tam prace drogowe, prawdopodobnie nic się nikomu nie stało, nie ma tam zdarzenia drogowego, no ale korek naprawdę jest intensywny, także można to ominąć na przykład drogą krajową numer 92 przez Sochaczew albo drogą wojewódzką numer 719, czyli z Warszawy wyjechać przez Grodzisk Mazowiecki, przez Żyrardów i w ten sposób dojechać do Skierniewic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: 20 minut do godziny 13. I tak jak obiecałam, jedziemy w kierunku godziny 13. A tymczasem utrudnienia w tunelu na Zakopiance. Widzę właśnie, że nie jest to za ciekawa sytuacja. Ciekawa jestem, czy ktoś z was jest właśnie w tamtych okolicach. Jeśli tak, no to koniecznie dajcie nam znać. Dostaliśmy informację z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad właśnie na temat tej trasy. Dziś w godzinach od 22 do jutra, do 6 rano, zamknięty będzie przejazd w kierunku Krakowa pod Luboniem Małym. Jutro od 1:30 do 2:00 zamknięty będzie także przejazd tunelem w kierunku Nowego Targu. Utrudnienia te będą spowodowane pracami serwisowymi. Kierowcy będą kierowani na objazdy. Mówi o tym Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Kierowców będą obowiązywać objazdy drogą wojewódzką numer 968 od węzła Lubień do Mszany Dolnej, a tam skręcamy w prawo i drogą krajową numer 28 do węzła Skomielna Biała.
1: W ramach tych prac serwisowych, drogowcy sprawdzą między innymi systemy oświetlenia, systemy zasilania, wentylacji, a także czujniki, nagłośnienie i łączność. Mówię o tym, żebyście się tam w trasie, w drodze, jadąc właśnie w okolicach Zakopianki, nie denerwowali. Po co ta żyłka złości? Zostawmy ją sobie może na kiedyś, na potem, na później albo na nigdy.

0: 10 minut do godziny 13, a dwójka wizkitki w stronę Łodzi. Koszenie traw, zwężenie do jednego pasa. Pozdrawiam całe radio i słuchaczy. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Wielkie dzięki za tę wiadomość. Więcej tego typu ważnych, na pewno bardzo ważnych informacji z tras już teraz na antenie Polskiego Radia Kierowców. Przypominam, 10 minut do 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaglądamy na drogę krajową numer 62. Tam niestety wypadek. Zdarzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna. Chodzi o województwo mazowieckie i 111 km w pobliżu miejscowości Mościska. Jeżeli chodzi o przejazd, to jedziecie tylko, że jednym pasem naprzemiennie od godziny 12.30, ale te prace służb na drodze krajowej numer 62 no, trochę potrwają, bo tak jak podaje generalna dyrekcja, korek i prace służb mogą być jeszcze do godziny 15.30. Aktualizacja drogi krajowej numer 61 też nam się pojawiła. Miejscowość Stawiski, 73 km w województwie podlaskim. Przypomnijmy, tam motocyklista uderzył w bariery energochłonne, no i też prawdopodobnie lądował tam śmigłowiec LPR, bo jedna osoba została poszkodowana i jeżeli chodzi o przejazd, to wiemy, że teraz zablokowana została jezdnia w kierunku Warszawy. I jeszcze S3. Tutaj na początku dostaliśmy informację, że w województwie dolnośląskim zakończyły się prace, no a teraz pojawiła się kolejna wiadomość, że jednak te utrudnienia trwają. Chodzi o węzeł Legnica Południe na 301 kilometrze, gdzie samochód ciężarowy uderzył w bariery i zablokowana jest łącznica zjazdowa z drogi ekspresowej S3 na autostradę A4 w kierunku Wrocławia i też służby zalecają objazd, żeby w ogóle wyminąć tą S3 i autostradę A4. Można to zrobić na przykład drogą krajową numer 94. Tam większych korków nie ma, no ale utrudnienia są zgłoszone, więc my też o nich mówimy. I tak jak nasz słuchacz mówił jeszcze na koniec, na autostradzie A2 korkuje nam się trasa na wysokości miejscowości Wiskitki i to w drodze z Warszawy do Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 5 minut do godziny 13. Tak jak obiecałam, wskakujemy po godzinie 13 na wysokie obroty. W studiu jest Daga.
1: Hej. Dzień dobry, hej, cześć.
0: Dzień dobry. Co będzie po
1: ciepło
0: godzinie 13?
1: Jest tam, wiesz, naprawdę.
0: 30.
1: I tutaj słuchacze, musisz pójść na lody.
0: No, dobra. Artur z Dukato napisał, taka temperatura w Trzebinie. Dzień dobry, wedle życzenia. Wiesz, ile jest na zdjęciu?
1: 32.
0: Tak.
1: Zgadłam, nie skrzydłam.
0: Zerknęłaś.
1: Nie. Mam, zobacz, jak wygląda monitor.
0: Nie patrzysz. No dobra. Nie, proszę bardzo, jest i 30. Tychy, województwo śląskie. Pozdrawiam Piotrek. Piotrze, masz również pozdrowienia od nas. Także jak się okazuje, bo poprosiłam dzisiaj naszych słuchaczy właśnie o to, żeby mi podesłali, bo chcę się po prostu nacieszyć tą 30, która dziś jeszcze jest w wielu miejscach w Polsce i bardzo dobrze.
1: Słuchaj, możemy zaczarować i spróbować przełożyć to na przyszły tydzień na przykład.
0: No to czarujemy. Po godzinie 13.

0: Ja wiem, że trzydziestki to wy już widzicie w swoich miastach. Pamiętajcie, że na takiej ogólnej mapie pogodowej ta temperatura jest raczej badana w cieniu, więc to, co widać w słońcu, to zdecydowanie wyższe temperatury. Na mojej mapie widać prawie 30 stopni w Legnicy i 20 w Elblągu.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie wiem, jak ten kolor wam się podoba, ale mi się podoba bardzo. Mamy tutaj czerwono i pomarańczowo. To oznacza, że termometry dzisiaj szaleją i wrą z gorąca. Bardzo, bardzo mi się to podoba, bo takiego końca lata to w sumie na taki koniec lata czekałam. W wielu miejscach ponad 30 stopni już widać i to jest super, fantastyczne i cieszymy się z tego wszyscy, mam nadzieję. Wrocław, Opole, Katowice, Kraków. Tutaj już za chwilkę też pojawią się te wartości. Kraków, a nawet w Kielcach ma się pojawić 30 na naszych termometrach. Czy coś będzie padać? Otóż nie. W Polsce, no może późnym popołudniem gdzieś w okolicach Koszalina i Szczecina będą drobne opady deszczu, ale to będą przelotne deszcze. W ciągu dnia na południowym wschodzie bezchmurnie, zachmurzenie małe jest, a na pozostałym obszarze małe i umiarkowane, na północy okresami wzrastające do dużego. Pod wieczór na Pomorzu miejscami przelotny deszcz, temperatura maksymalna od 22 w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach i na Suwalszczyźnie, i na terenach podgórskich Karpat około 27 w centrum, do 30 na południowym zachodzie. No i cóż, mamy wiatr? Mamy, ale jego się praktycznie nie odczuwa. Jest wiatr umiarkowany albo słaby lokalnie na obszarach podgórskich. Tam może trochę powiać silnie, także nad morzem i na obszarach podgórskich. Czasem porywisty, nawet do 80 km na godzinę.

0: szczytowych partiach Sudetów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: No to wysokie obroty, czas zacząć. Kłaniam się pięknie, Dagmara Kowalska. Zapraszam do godziny 18. Będzie się działo, bo dzisiaj sporo tematów, które mogą poruszyć Was w naszej aplikacji, na co oczywiście bardzo liczę. Będziemy mówić o elektryfikacji transportu ciężkiego. Poświęcimy temu tematowi trochę czasu, ale na początku to może jakaś rozgrzewka. Jak za chwilkę po pierwszym serwisie wspólnym, takim naszym drogowym, podam Wam podpowiedź, do skąd dzisiaj jedziemy, no to mam nadzieję, że wszyscy będą wiedzieli dokładnie, w którym kierunku się udajemy. No to jeszcze raz dzień dobry i zapraszam do 18:00.

0: Genialnie, którzy to mają złote życie i w sumie oprócz błękitnego nieba nic im więcej nie potrzeba. A nam potrzeba czego? Wiadomości drogowych pewnie,
1: no
0: nie?
1: Tak, a wiesz co, chyba wczoraj w ogóle był dzień błękitnego nieba, czy coś w tym stylu? I właśnie tutaj z Patrykiem śpiewaliśmy tą piosenkę. A dzisiaj jest na antenie, więc może to pod wczorajsze święto jeszcze.
0: A może Zbyszek Zegler nas po prostu słuchał i postanowił was jakoś dopieścić też tym utworem. Dla mnie to niebieskie czy błękitne niebo jest codziennie. No dobra, no, powiedzmy, że czasem to szarość wchodzi, ale jeszcze nie na szczęście.
1: Nie, jeszcze przez, dajmy sobie miesiąc, no, żeby jeszcze było więcej. Takie piękne, błękitne. No,
0: czasem jest przyjemnie nawet niebo. Do listopada, moja droga,
1: pewnie.
0: Więc liczmy na to, że będzie miło.
1: Wtedy błękitno-złote.
0: Wiesz co, ja w zeszłym roku na skuterze jeździłam 1 listopada.
1: Wow, no. Super, chyba musimy na te wiadomości.
0: Dobra, lecimy.
1: Lecieć.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bo tutaj staramy się przynajmniej być punktualnymi. Jeżeli chodzi o trasy, to zaglądamy na pewno na drogę krajową numer 45 Czarnożyły, 182 km w województwie łódzkim. Tam bus zderzył się z samochodem osobowym. Nie ma na razie informacji o tym, żeby ktoś został ranny w tym zdarzeniu drogowym. Natomiast wiemy, że zablokowana jest droga całkowicie od godziny 12:50. Też w naszej aplikacji pytacie, jaki korek jest na autostradzie A2 w kierunku Łodzi. Jaki? No właśnie taki, że on ma mniej więcej 6 km. Zaczyna się właśnie na wysokości miejscowości Wiskitki, no i kończy się za Wolą Szydłowiecką, ale on już jest zdecydowanie i tak mniejszy niż to było na przykład 20-40 minut temu. Tam trwa koszenie traw, tak jak mówił, informował wcześniej nasz słuchacz, dokładnie tak. A trasa S8, tutaj też jeszcze widzimy, że jest naprawdę spore przewężenie przed mostem generała Grota Roweckiego. No i niestety korek jest gęsty. Widzimy też, że jest zdarzenie drogowe, także jeżeli przez S8 przejeżdżacie do centrum Warszawy albo dalej jesteście właśnie w trasie do Łodzi, dajcie znać 22 513 11

0: 11, ale to nie wszystko. S8 korkuje się też na kilku innych odcinkach. Za Wyszkowem, tam trwają prace drogowe, to też w trasie do Warszawy. No i dokładniej jeszcze za miejscowością Ostrów Mazowiecka mamy niewielkie przewężenie i tam też prace drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No dobrze, to wybrałam takie miasto, które w sumie znajduje się trochę dalej niż w Polsce. Niech to będzie miejscowość, miasto, które może być spełnieniem marzeń. I podpowiem wam na początku, że leży nad rzeką, ale to nie jest jedyny ciek wodny tak zwany, który jest w pobliżu. Mhm. No to dajcie znać, dokąd dzisiaj jedziemy. Myślę, że dobrą podpowiedzią będzie też to, że nie znajdujemy się w Polsce. To znaczy wyjeżdżamy poza Polskę. Co to za miasto, dokąd dzisiaj jedziemy? O to was dzisiaj pytam i proszę o odpowiedzi na naszej aplikacji głosowo albo tekstowo. Leży nad rzeką, ale to nie jest jedyny ciek wodny, nie jedyna woda, która znajduje się w pobliżu tego właśnie miasta.

zaglądam na naszą aplikację i sprawdzam, jak tam wasza rozgrzewka z szukaniem miejsca, do którego dzisiaj jedziemy. Przypomnę zasady. Chodzi o to, że ja wymyślam jakieś miasto, miejsce, miejscowość, wieś, region i tam oczywiście podpowiadam wam, co mam na myśli, ale nie mówiąc dokładnie i troszkę wyprowadzając czasem w pole. No i pytanie do was i zadanie wasze polega na tym, żeby odgadnąć, dokąd dzisiaj jedziemy. Tych zagadek będzie kilka. Pierwsza, no na razie idzie tak sobie, jeśli mam być szczera, no bo ta pierwsza podpowiedź była dość enigmatyczna. Leży nad rzeką, nie jest to jedyna woda, która znajduje się w pobliżu oceanu. I Kazimierz napisał, że chodzi o Budapeszt. A, bo ja jeszcze dodałam, że nie chodzi o polskie miasto. No to, żeby troszkę rozwinąć może ten wątek, to już podpowiadam, że ma charakterystyczne mosty. I w pobliżu tego miasta, pięknego zresztą, bardzo jasnego, takiego przyjemnego, nawet czasem powiedziałabym kolorowego, i znajduje się ocean. Słynie na przykład z mostów. To taka jeszcze jedna podpowiedź, która może was naprowadzić na odpowiedni kierunek, do odpowiednie miejsce. No i jest to marzenie wielu podróżników. Chyba nie znam osoby, która nie chciałaby tam pojechać, tak szczerze mówiąc. Wydaje się, że to jest taki kierunek, który chciałby obrać każdy. No dobrze, no to tyle z tych podpowiedzi. Więcej nie podpowiem, bo byłoby za dużo. Ktoś jeszcze w naszej aplikacji napisał, że to Świnoujście. Nie chodzi o polskie miasto, chodzi o miasto za granicą. No i tak jak podpowiadałam wcześniej, chodzi o to miasto, które znajduje się w miejscu, gdzie jest rzeka, ale to nie jest jedyna woda, która znajduje się w pobliżu. Jest także ocean, no i ma charakterystyczne mosty, bardzo piękne i fotogeniczne.

0: A ja wiem, kim jest Emilia Kleszczewska. Jest naszą serwisantką, która zabiera was na drogi, bo ma najświeższe wiadomości drogowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, ja tylko przytakuję i wiem dobrze, kim teraz jestem. I jestem tutaj po to, żeby wam mówić, co się dzieje na trasach, a trochę tych wiadomości nam się pojawiło przez 20 minut. Zaczynamy od drogi krajowej numer 62, województwo kujawsko-pomorskie. Włocławek, 67 km na drodze krajowej. Tam zepsuł się samochód ciężarowy. No i jeżeli chodzi o przejazd, to można jechać i do Włocławka, i w kierunku miejscowości Brześć Kujawski. Wprowadzony jest przejazd naprzemiennie jednym pasem. Droga krajowa numer 45, Czarnożyły, województwo łódzkie, o czym już wcześniej mówiliśmy, 182 km. Tam bus zderzył się z samochodem osobowym i droga jest całkowicie zablokowana już od ostatniej praktycznie godziny. Jeżeli chodzi o właśnie te utrudnienia, gdzie już za chwilę powinniście przejechać, to na pewno jest to S6, odcinek Lęborg-Słupsk, miejscowości Rzechcino, 38 km. Gdzie samochód osobowy uderzył w bariery. Tam na szczęście nie było osób rannych, ale zablokowany był jeden pas w kierunku Gdańska. No i właśnie mimo, że te utrudnienia się już zakończyły, to jeszcze niewielki korek jest, ale za chwilę on powinien zniknąć. I jeszcze S61 to województwo podlaskie, miejscowość Stawiski i 73 km. Tam także już można jechać w obu kierunkach, a przede wszystkim zablokowana była jezdnia w kierunku Warszawy. Przypomnijmy, tam po 10 motocyklista uderzył w bariery energochłonne. Na miejscu też lądował śmigłowiec LPR, ponieważ jedna osoba w tym wypadku została ranna. Utrudnienia trwały od 10, tak jak już wspomniałam, i S61 można już jechać. A jeżeli chodzi o to, gdzie jeszcze nam się korkują trasy, to bez zmian jest na autostradowej dwójce w trasie z Warszawy do Łodzi. Wiskitki, tam trwa koszenie traw, także korek ma mniej więcej 4 km. No i S8 na wysokości mostu generała Grota-Roweckiego, a w sumie to tak naprawdę przed nim bardzo mocno tutaj zwolnił ruch, można tak powiedzieć. Samochodów jest naprawdę dużo. Można powiedzieć, że to jest praktycznie zator. On ma w tym momencie prawie 2 km, także warto trasę S8 omijać w najbliższym czasie, jeżeli chcecie jechać do centrum miasta, do centrum Warszawy. No i jeszcze S8, prace drogowe trwają za miejscowością Niegów i to także droga w kierunku do stolicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pytałam o miasto, które leży nad rzeką i że to nie jest jedyna woda, podpowiadałam, która znajduje się w pobliżu, bo jest też ocean. Powiedziałam, że ma charakterystyczne mosty, no i że właściwie tyle powiedziałam w sumie, a nie, jeszcze podpowiedziałam, że jest to marzenie wielu podróżników. I co powiedziała Emilka nasza, że dokąd zabieram dzisiejszych słuchaczy?
2: Wiesz,

0: co, szczerze czytałam coś innego. Powiedz jeszcze raz. Szybciutko, szybciutko.
1: Chodzi o to, że ma charakterystyczne mosty. Jest to miasto, które ma rzekę, ale też ma inne ucieki wodne. Jest po prostu blisko oceanu. Jest to miasto poza Polską, jak wiadomo. Jak już mamy ocean,
0: jak jest ocean, to bez oceanu.
1: I że to jest marzenie wielu podróżników. A chciałam jeszcze dodać, że znajduje się na końcu Europy.
0: Na końcu Europy. Na końcu Europy to może gdzieś w Portugalii.
1: A które miasto?
0: Może Lizbona? Chociaż nie, to blisko oceanu. Nie, czekaj, to musiałabym się zastanowić. Wiesz, blondynką jestem, ale może zaraz
1: Ale
0: coś
1: dobrze
0: wymyślę.
1: Dobrze kombinujesz. Kazimierz na początku napisał Budapeszt, potem pojawiło się Świnoujście, Wenecja, no tak. Aga Krawcowa napisała, czy chodzi o Lizbonę w Portugalii? Pozdrawiam serdecznie Puchaty ze Skanii. No właśnie, bo ja myślałam o zupełnie innym
0: Czyli
1: mieście.
0: Państwo już mamy, tak? Teraz tylko miasta szukamy. I musi być ten ocean. No to wiadomo, że Portugalia ocean to już się klei ze sobą. Tak. Poszukam i ci powiem za 20 minut.
1: San Francisco, wiesz co, wydaje mi się, że to rozwiążemy i pójdziemy w inne miasto.
0: Dobrze.
1: San Francisco też się pojawiło, to od ifox.pl. Nie wiem, nie podpisał się słuchacz lub też słuchaczka. Czy chodzi o Lizbonę? Pozdrawiamy Piotr z Giżycka. Nie chodziło o Lizbonę, ale jesteście naprawdę bardzo, bardzo blisko, bo chodziło mi o Porto.
0: Chciałam to powiedzieć przed chwilą. Mówię, pewnie to chodzi o Porto.
1: Porto, no właśnie, to jest też kierunek wielu z nas. Iwona napisała, więc Iwona była pierwsza, w związku z czym też zapraszam serdecznie Iwonę do tego, żeby pozdrowiła kogo chce na antenie. Będę czytać te wiadomości, ale jak na przykład wyślesz głosówkę, no to zdecydowanie też ją pokażemy, znaczy wypuścimy, ale my mamy jeszcze taką odpowiedź.
2: Dzień dobry, ja w sprawie konkursu. Wydaje mi się, że to będzie Porto. Mm-hmm. Ups, pozdrawiam serdecznie z upalnego Krakowa.
1: No i pięknie, no dobrze, to niech będzie ex aequo. W takim razie pozdrowienia też od naszej słuchaczki i mam nadzieję, że wrócicie z tymi pozdrowieniami. No możemy zagrać brawa pewnie, że tak. Brawo dla was. To nie było trudne jakoś specjalnie, nie było jakoś tak zakręcone. Ja chciałam jeszcze dodać, że ma znany klub piłkarski, no i wtedy to już chyba byłoby bardzo, bardzo, bardzo blisko. No ale mam dla was kolejną zagadkę. Zobaczmy, dokąd teraz się wybierzemy. Jego historia sięga czasów, gdy na tych terenach dużą rolę odgrywał Zakon Krzyżacki. Takie miasto, czyli jesteśmy w Polsce, jedziemy, nie powiem wam jeszcze w jakim kierunku, ale mam nadzieję, że już ten kierunek obieracie i wiecie, o jakie miasto mi chodzi. Co to za miasto, którego historia sięga czasów, gdy na terenach naszych, polskich, dużą rolę odgrywał Zakon Krzyżacki.

0: Rocka ze swoim castingiem, a my tutaj mamy casting na temat tego, do jakiego miejsca dzisiaj jedziemy. No i tak na wysokich obrotach staramy się podkręcać troszkę prędkość, ale tylko w ramach naszego radia, bo oczywiście obowiązująca jest na waszych trasach. No i mam kilka podpowiedzi do naszej zagadki i zastanawiam się, kiedy wpadniecie na poprawną odpowiedź, bo jeszcze jej na razie nie widzę. Ta pierwsza podpowiedź dotyczyła tego, że historia tego miasta, jego czasów sięga, kiedy na terenach dużą rolę odgrywał zakon krzyżacki. To was trochę wyprowadziło w pole, muszę powiedzieć, ale dodam do tego jeszcze, że to miasto ma ponad 670 lat historii. Czy to jest może to?
1: Dzień dobry. W sprawie konkursu mam taki pierwszy strzał pod tytułem Malbork. Szerokości?
0: No ja też życzę szerokości, ale nie chodzi o Malbork. Ja też bym odpowiedziała, że to Malbork. Swoją drogą piękne miasto. No i oczywiście z zakonem krzyżackim miało bardzo dużo wspólnego swego czasu. I myślę, że mogłabym spokojnie podpowiedzieć, że w jego historii, w historii tego miasta konkretnego, do którego dzisiaj jedziemy, teraz, o tej porze, pojawia się konflikt, który przez lata dzielił Polskę i właśnie państwo zakonne. I może jeszcze dorzucę do tego, że w jego granicach znajduje się las, który zajmuje znaczną część powierzchni miasta. Co to za miasto, do którego teraz podróżujemy? To pytanie do was, a wy odpowiadacie. Najczęściej propozycją jest właśnie Malbork albo Toruń. Malbork od Bartka z Volvo. To już mówiłam, że nie. Mój rodzinny Toruń. To Michał napisał. Warszawa Wilanów. Też pozdrawiam. Nie chodziło o Warszawę Wilanów. A, termometr mamy. Dobrze. Słuchajcie, mamy tak. Grunwald też w sumie blisko, ale nie chodzi o Grunwald. Malbork od Doroty i Jacka. Malbork od Piotra. No to już wiemy, że nie. I właściwie czekam na kolejne odpowiedzi, bo bardzo jestem ciekawa, czy wpadniecie na tę poprawną odpowiedź. No to jeszcze dla przypomnienia, mamy miasto, które ma ponad 670 lat historii. Odgrywał tutaj bardzo ważną rolę zakon krzyżacki. To było miasto, które, w którego historii pojawia się właśnie konflikt pomiędzy Polską a państwem zakonnym. Grzebiemy w głowie, myślimy, co to może być za miasto. No i jeszcze dorzuciłam, że w jego granicach znajduje się las, który zajmuje znaczną część powierzchni miasta. Co to za miasto, do którego teraz jedziemy?

0: I już w tym momencie wyjeżdżamy na drogi po raz kolejny. Drogi, które są w jakim stanie w tej chwili? Myślę o stanie zakorkowania.
1: 50-50. Ja zawsze odpowiadam bezpiecznie. No, trochę nam się zakończyło tutaj tych utrudnień, nie będę ukrywać, i to zwłaszcza na tych trasach ekspresowych, więc to dobra wiadomość, ale sporo dzisiaj się dzieje na drogach krajowych.
0: Mhm. Trzeba uważać, gdzie i o co chodzi, no to o tym wszystkim. Emilia Gleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I mamy tak naprawdę dwie wiadomości z drogi krajowej nr 62. Pierwszy odcinek to Płock-Włocławek w pobliżu miejscowości Mościska. Tam na 111 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych. Jedziecie jednym pasem naprzemiennie od 12.30. No ale tak jak podawała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, tam utrudnienia mogą być jeszcze do 15.30. Także drogę krajową nr 62 warto omijać. Nie tylko dlatego, że tam na 111 kilometrze jest korek, bo też jest na 67. To Włocławek i tam zepsuł się samochód ciężarowy. Także wprowadzony jest przejazd naprzemiennie jednym pasem do Włocławka i do miejscowości Brześć Kujawski. Jeżeli chodzi o te dobre informacje, to zakończyły nam się prace na S61, o czym już też mówiłam wcześniej, ale przypomnę, Stawiski, 73 km w województwie podlaskim, a konkretniej trasa w kierunku Warszawy została odblokowana. I S6 w miejscowości Rzechcino w województwie pomorskim na 38 kilometrze również jest odblokowany pas, to akurat w kierunku Gdańska. I jeszcze aktualizacja drogi krajowej nr 45. Niedawno pojawiła się wiadomość z miejscowości Czarnożyły, to województwo łódzkie, gdzie wytyczono objazd drogami lokalnymi, a tam, przypomnijmy, po godzinie 12 także bus zderzył się z samochodem osobowym. Na razie nie mamy informacji o osobach rannych, no i mam też nadzieję, że ta informacja się już nie zmieni. Najpierw droga była całkowicie zablokowana, no a tak jak przed chwilą powiedziałam, służby są na miejscu i kierują Was na drogi lokalne.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i cały czas podpowiadam Wam, dokąd dzisiaj jedziemy. Dzisiaj, bo dzisiaj trochę popodróżujemy, teraz dokąd jedziemy. Tych podpowiedzi troszkę było. Myślę, że one troszkę mogły Was wyprowadzić w pole. Ale pytałam między innymi o to, że, znaczy mówiłam o tym, że to miasto, to jest miasto, w którym no, był konflikt pomiędzy Polską a Zakonem Krzyżackim, to na pewno. Na pewno to było miasto, które ma wiele lasów, ale i jezior. No i są pierwsze, kolejne odpowiedzi.
3: Dzień dobry, Jacek Wrocław. Może to jest Szczytno. Pozdrawiam, cześć.
0: No nie, to Szczytno to nie jest, ale patrzę też na naszą aplikację i patrzę na to, co tutaj w naszej aplikacji

0: aplikację, także piszecie, nie tylko zostawiacie nam głosowe wiadomości. I tak, widzę, Toruń był, nie, może to jest Ostróda, pytanie od Ani. To nie jest Ostróda. Dzień dobry, czy chodzi o Golub Dobrzyń? Nie, drogi Radku z Elbląga, nie chodzi o Golub Dobrzyń, to jedno z tych miejsc, chyba dwa są takie w Polsce, z trójkątnym rynkiem, bardzo piękne miejsce, leżące w Kujawsko-Pomorskiem, byłam nie raz, cudowne miejsce, jeśli nie byliście, polecam bardzo, warte odwiedzenia, no, ale nie do tego miejsca jedziemy, nie jedziemy do Golubia Dobrzynia. Czy to jest, czyżbyśmy dzisiaj podążali do Lidzbarga Warmińskiego, pyta i pozdrawia Adam z Mielca. Nie chodzi o Lidzbark Warmiński, a może chodzi o miasto Bartoszyce, od Tomka. Też nie, a może właśnie o to miasto chodzi?
1: Witam, mam nadzieję, że teraz mi się uda ponownie Łukasz Dużego. Podejrzewam, że tym miastem jest Olsztyn, o które pani pyta.
0: Dokładnie o to chodzi, na pierwsze Dagmara, więc można mówić do mnie po imieniu. Brawo, tak jest, dokładnie tak i dzięki za tę odpowiedź, ale pierwszy był Marcin z Iweko. Witam, jest to Olsztyn, więc Marcin ma prawo tutaj pierwszeństwa, może pozdrowić swoich bliskich albo kogo chce, bo to właśnie on napisał jako pierwszy. Ale Olsztyn pojawił się także w odpowiedzi naszego słuchacza ukrywającego się pod mailem ifox.pl. Tak, to właśnie o to chodziło. Grzegorz z Mazdy też wysłał, że to miasto to Olsztyn i także Adam z Hondy napisał, że miasto Olsztyn chodzi mi po głowie. No tam było kilka jeszcze odpowiedzi i podpowiedzi do tej odpowiedzi, ale na szczęście poradziliście sobie z tym miastem bezproblemowo. No dobrze, to jedźmy dalej. W takim razie to jest jedno z niewielu europejskich miast, którego granice państwowe znajdują się naprawdę blisko centrum. Co to za miasto, dokąd jedziemy?

0: A my patrzymy na naszą pogodową mapę i sprawdźmy, co się na niej dzieje. No zmienia się troszeczkę. Idzie temperatura nam w górę 30,5 stopnia w Legnicy, 19,9 w Ustce. Najcieplejszy i najchłodniejszy punkt w Polsce na teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ale mapa zdecydowanie w południowej części naszego kraju jest na czerwono zaznaczona, co oznacza wysokie temperatury. Proszę pić wodę i nie zapomnieć o niej. Cały czas mamy lato i lato o sobie przypomina, nie daje zapomnieć. Świetnie. Dla mnie to jest w ogóle bomba. Mam nadzieję, że dla was też i że to lubicie. Po południu wieczorem na południowym wschodzie bezchmurnie albo z zachmurzeniem małym. Tak to wygląda. A na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami wzrastające do dużego. Pod wieczór na Pomorzu Zachodnim miejscami może popadać deszcz, ale nie będzie go jakoś super dużo. Temperatura, no cóż, to co widać na termometrach, 22-23 w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Mazurach i Suwalszczyźnie oraz na terenach podgórskich Karpat około 27. I w centrum mamy tyle, aż do 30 stopni na południu i na południowym zachodzie. Wiatr jest, ale raczej słaby i umiarkowany. Jeśli porywisty, to tylko w szczytowych partiach Sudetów. Tam porywy wiatru nawet do 80 km na godzinę. W tej chwili nigdzie nie pada, wszędzie jest pięknie, ciepło i słonecznie w całym kraju, a na południu to właściwie nie ma żadnych chmur, jak wcześniej wspomniałam. Co się będzie działo jutro w pogodzie, o tym już za chwilę. Zaklinajmy, żeby było tak pięknie i cudownie. A już za chwilę dwa słówka na temat tego miasta, które szukamy w tej chwili.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i mea culpa, mea maxima culpa, ja przepraszam bardzo, ale pomyliłam się. Faktycznie to nie Golub Dobrzeń, a przecież Brodnica ma trójkątny rynek i rzeczywiście tutaj moja pomyłka, przepraszam, tylko jedną kawę dzisiaj piłam na swoje usprawiedliwienie, ale faktycznie dzięki naszemu słuchaczowi przypomniało mi się, że nie tędy droga. Natomiast ja teraz pytam was o miasto, które jest jednym z niewielu europejskich miast, którego granice państwowe znajdują się naprawdę blisko centrum i być może to jest właśnie to miasto.
2: Witajcie. Miasto, które granice państwowe są bardzo blisko centrum, to zapewne może chodzić o Cieszyn. Po drugiej stronie czeski Cieszyn. Pozdrawiam, Dariusz Częstochowy.
0: Nie chodziło o Cieszyn.

Nie chodzi też o Watykan. Tutaj mamy wiadomość od Tomka z Jarisa, który pozdrawia również Ole z Focusa. Frankfurt nad Odrą. Też nie o to mi chodziło. To od słuchacza, który się nie podpisał. Nie, to nie tędy droga. Nie jest to ten kierunek. Może jeszcze jedna podpowiedź. No dobrze, no to niech tak będzie. Ponieważ mamy miasto europejskie, którego granice znajdują się naprawdę blisko centrum, no to przez wieki miasto, dodam jeszcze tylko, funkcjonowało pod zupełnie inną nazwą niż ta, którą dzisiaj znamy. No dobra, w jego historii pojawia się także koronacja władców. Ale nie było ono stolicą państwa, z którym kojarzymy te wydarzenia.

0: obietnic nie dotrzyma. My też bawimy się świetnie, ale w tej zabawie jest też pewna metoda. Metoda na informowanie was o tym, co dzieje się na naszych drogach, a robi to dzisiaj Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja po prostu odpowiadam na wasze pytania, a takie też pojawiły się w naszej aplikacji.
3: Witam serdecznie, jedziemy do Płocka, stoimy na 62. Czy coś wiadomo, co się wydarzyło przed Płockiem? Zostało nam 15 km, cała droga stoi.
2: No tak, cała droga stoi i to nie w jednym miejscu, tylko na dwóch odcinkach mamy spore utrudnienia. Droga krajowa numer 62, pierwszy ten odcinek to Płock-Włocławek. Na 111 kilometrze w pobliżu miejscowości Mościska zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba w wypadku, jak się okazuje, została ranna. Tam teoretycznie kierowcy przejeżdżają jednym pasem naprzemiennie, ale jak mówił nasz słuchacz, kierowcy jednak stoją. Także z krajowej 62 mimo wszystko warto zjechać. No a kolejny odcinek to 67 kilometr, dokładniej już w pobliżu miejscowości Włocławek. Tam po awarii samochodu ciężarowego wprowadzony został przejazd tak samo jak na poprzednim odcinku, czyli jednym pasem naprzemiennie. Czyli krajową 62 w najbliższym czasie omijamy, tym bardziej, że prace służb mogą potrwać jeszcze do 15.30. Aktualizacja drogi 45 pojawiła się nam już jakiś czas temu. Przypominamy, chodzi o województwo łódzkie i o 182 kilometr, gdzie bus zderzył się z samochodem osobowym i najpierw droga była całkowicie zablokowana, ale teraz służby na miejscu wytyczyły objazd drogami lokalnymi. I jeszcze S8 pojawiła się w naszych komunikatach. Węzeł Modlińska, 16 kilometr, tam samochód dostawczy zderzył się z ciężarowym. Nie ma rannych, jest to na szczęście tylko kolizja, no ale zablokowany mamy lewy pas na jezdni w ciągu głównego w kierunku Poznania. To ten korek, o którym mówiłam wcześniej, tam, że naprawdę mamy sporo samochodów przed mostem generała Grota-Roweckiego i za mostem też jest spory ruch, także z S8 zjeżdżamy, można wybrać się drogi lokalne, na przykład drogę wojewódzką numer 629, czyli od Marek przejechać właśnie przez okolice Ząbek do Warszawy od tej strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jedno z niewielu miast europejskich, którego granice państwowe znajdują się naprawdę blisko centrum. Przez wieki miasto funkcjonowało pod zupełnie inną nazwą niż ta, którą znamy dzisiaj. Jeszcze chyba mówiłam o tym, że w jego historii pojawiają się koronacje władców, ale nie było ono stolicą państwa, z którym kojarzymy te wydarzenia.

0: No i jeszcze dodałabym do tego, że z jednego z jego wzgórz można zobaczyć terytorium aż 3 państw. Czy może to są te?
1: Witam po raz kolejny. Wydaje mi się, że w tej zagadce chodzi o Luksemburg. Pozdrawiam, Łukasz Dużego.
2: Hej PRK, państwo, miasto, Watykan albo Monako w Europie. No to one mają najbliżej granicy od swojego centrum. Pozdrawiam, Darek.
3: Cześć, mówi Artur z Mercedesa. Zapewne chodzi o Zgorzelec, a po drugiej stronie Odry o Görlitz.
0: Nie, nie, nie, nie Zgorzelec, nie Kudowa Zdrój od Karola Zwito, nie także Watykan, nie, nie, nie o to mi chodziło, ale mamy poprawną odpowiedź. Bratysława od Tomasza. Tak, o Bratysławę dokładnie chodziło, nie o Strasburg, ktoś jeszcze napisał tutaj i jeszcze ten sam słuchacz, który pisze do nas bez imienia, ale za to ma maila IFO. XPL. No dobrze, to mamy odpowiedź prawidłową, ale w takim razie jedziemy sobie dalej. Mamy jeszcze troszkę czasu do naszego gościa, który pojawi się po godzinie 15. No to jedźmy dalej i sprawdźmy, dokąd się teraz wybierzemy. To jest na pewno miasto, przez które przebiega wyjątkowy szlak wodny, który łączy dwa duże dorzecza. Miasto, czy mogę to powiedzieć? Pewnie, że tak, w Polsce.

tak, jesteście tak wspaniali, tak dobrze wyszkoleni przez Roberta, że ja tutaj nie mam chyba żadnych szans. Bydgoszcz obok Torunia, to o to miasto chodziło. Powiedziałam tylko jedną podpowiedź i już wiadomo. I to jest informacja od Tomasza. Nie będę się czepiać, Bydgoszcz obok Torunia. Dobrze, że nie napisałeś, że pod Toruniem, bo niektórym się zdarza. Czy chodzi o moją ukochaną Bydgoszcz? Teraz może się w końcu popisze Wiktor. Dokładnie tak. O Wągrowiec to nie. Marcin Ziweko, czy chodzi o Bydgoszcz? Pozdrawiam Ania i rodzina z Kup.

Kopry, pozdrowienia. Tak, dokładnie chodziło o Bydgoszcz i właściwie to na tym etapie ja się poddaję. Jedziemy dalej, słuchamy muzyki, za chwilę jedziemy na drogi, a już za moment o hulajnogach.

0: 14.30 na naszych zegarach, co oznacza, że wyjeżdżamy na drogi z naszą Emilką.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, wyjeżdżamy na drogi i wy, nasi słuchacze, jesteście bardzo aktywni.
3: Dzień dobry, na trasie szybkiego ruchu S3, kierunek w stronę morza na wysokości węzła Goleniów w południe. Zaraz za wzniesieniem i za zakrętem drogowcy naprawiają barierkę. Proszę uważać, bo w ogóle tego nie widać. Pozdrawiam.
2: Dziękujemy za to ostrzeżenie i to nie wszystkie wiadomości.
4: Dzień dobry, witam. Droga krajowa numer 11, Oborniki Wielkopolskie. Wylot w stronę Poznania, Zobornik, wypadek, ruch wahadłowy. No i niestety długa, długa kolejka. Z jednej strony od Siły i z drugiej strony od Poznania. Także uzbrojcie się w cierpliwość, bo trochę to jeszcze potrwa. Ruch wahadłowy oczywiście jest, ale są kolejeczki długie. Cierpliwości kierowcy.
2: Dziękujemy. 22 513 11 11 pod tym numerem. Czekamy na kolejne wasze wiadomości, ale też mamy te od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. S7, odcinek Gdańsk-Nowy Dwór Gdański, 21 kilometr. Tam samochód osobowy uderzył w bariery. Nie ma rannych, na szczęście, ale pas w kierunku Gdańska jest zablokowany. Dokładniej pas zjazdowy. Od 14 mamy te utrudnienia. I jeszcze droga krajowa numer 9. Opatów-Ostrowiec-Świętokrzyski, a dokładniej miejscowość Miłków na 74 kilometrze w województwie świętokrzyskim. No niestety wypadek. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Jedna osoba w wyniku tego wypadku została ranna, więc na miejscu działają również służby ratunkowe. No i na drodze krajowej numer 9, jak na razie, tak informują służby, kierowani jesteście naprzemiennie jednym pasem. Te utrudnienia i prace służb będą jeszcze przynajmniej do godziny 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, to bawimy się dalej, dokąd jedziemy tym razem. Miasto przez wieki znajdowało się na styku dwóch różnych, bardzo różnych światów kulturowych. I mogę jeszcze powiedzieć, że przez miasto przepływa niewielka rzeka, która odegrała ważną rolę w jego historii. Co to za miasto? Który kierunek? Nie jest to miasto polskie. Tyle mogę powiedzieć. No to co to za miasto? Dajcie znać w naszej aplikacji.

0: Wspomniałam, że będzie mowa o hulajnogach. No to powiedzmy o hulajnogach. Temat znany nam w redakcji, znany nam kierowcom, znany nam pieszym, rowerzystom i właściwie pojawia się bardzo często na naszej antenie. Niestety zwykle w kontekście bezpieczeństwa. No tak, Wrocław nie wprowadzi zakazu jazdy hulajnogami, przynajmniej na razie są takie plany, i rowerami elektrycznymi. Chodzi o przejścia podziemne, rzecz jasna, bo tak normalnie to jeździć można. No, takie rozwiązanie wnioskowała policja, według której w tych miejscach dochodziło do wielu wypadków.
1: Są wypadki, nie raz. Rozpędzają się z górki, ile razy już pogotowie było, także jak najbardziej. W ogóle nie zważają na nic.
2: Ja często tędy chodzę z dzieckiem. Mam starszego syna 8 lat i wiem sama, jak to jest po prostu, że oni nie patrzą, jak jadą, jadą na opak. No ciężko jest, tak? Na syna najechał raz pan.
3: Wie pan, jak oni zjeżdżają? Tu są szybkości 40-50 na godzinę nawet nieraz, nie? Tym bardziej, że tu widzę, może nie codziennie, ale 2-3 razy w tygodniu są tu. Tu przy mnie są wypadki. Rozwalone głowy, albo coś tam, albo przewrotki. Nieraz się zderzają tak samo ci przeważnie, co jeżdżą z tymi obiadami. I najczęściej się też oni zderzają.
4: To naprawdę jest niebezpiecznie. Oni z tego ślimaka, jak to się nazywa, dosłownie przed nosem. I później jeden i w drugą stronę. Strasznie.
0: Mm-hmm. To może przestraszyć nie tylko osoby w wieku senioralnym, ale także te w wieku każdym właściwie. Nagle pojawiający się pojazd w miejscu, gdzie go nie powinno być, i to taki szybki pojazd, niestety dość ciężki w momencie, kiedy wjeżdża w człowieka, no to wiadomo. No tak to wygląda. Jest to niebezpieczna rzecz na pewno, a tutaj Ewa mi podpowiada, że w Kutnie na przykład w kilku parkach, trzech konkretnie, wprowadzono zakaz jazdy w tych przejściach podziemnych. No i moim zdaniem Kutno to jest miasto, które należałoby w tym kontekście naśladować na pewno. Zobaczymy, co zrobi Wrocław, zobaczymy, co zrobi Warszawa, w której też na razie jeszcze takiego zakazu nie ma, a przecież hulajnogi i hulajnogiści pojawiają się także w przejściach podziemnych. Może warto wprowadzić taki zakaz, jaki obowiązuje w Kutnie, że w niektórych miejscach, gdzie nie powinny jeździć hulajnogi żadną prędkością, one się po prostu wyłączają. To jest jakiś pomysł, to jest jakaś myśl. Ja też mam pewną myśl w głowie, chciałabym wybrać się do pewnego miasta, najchętniej z wami, no tyle tylko, że żeby tam dojechać, to trzeba wiedzieć, dokąd jedziemy i żeby wiedzieć, jaki kierunek ustawić w nawigacji. No dobrze, no to kończąc o hulajnogach, dwa słowa na temat tego, jakie miasto mam na myśli, bo jeśli chodzi o Bydgoszcz, to mamy tutaj już sprawę załatwioną, chociaż na przykład Piniu wrócił z wakacji jeszcze na tyle wyluzowany, że nie rozpoznał po pierwszej podpowiedzi swojego miasta rodzinnego, aż dziwne. Pozdrówka niestety już z pracowni, deska musi poczekać, ale fajnie było Piniu właśnie. Taką informację napisał. Bardzo, bardzo dziękujemy. No mam nadzieję, że teraz ci dobrze przynajmniej sobie

odpocząłeś. Okej, a my mamy podpowiedzi. I tych podpowiedzi jest jeszcze kilka, bo to nie jest taki oczywisty kierunek. Na pewno miasto przez wieki znajdowało się na styku dwóch bardzo różnych światów kulturowych. Dokąd jedziemy?

0: Dlaczego nic nie mówicie o korku spowodowanym zamknięciem pasa ruchu na A2 za Wiskitkami kierunek Poznań? Przecież to jest jakiś horror, co najmniej 10 km, ale wszystko ledwo jedzie. Ja mam już jakieś plus 30 minut i jadę z Warszawy na Piłę przez Bydgoszcz. Nie wiadomo, czy zdążę tam na pociąg powrotny. Gdybym wiedział, pojechałbym przez Sochaczew i Łowicz. No to Tomku, drogi Tomeczku, widać, że nas nie słuchasz, albo nawet słychać, że nas nie słuchasz, bo przecież mówimy o tym od kilku ładnych godzin. Tam już ten korek trwa. Jaki jest tego wniosek? Trzeba nas słuchać na okrągło.
1: Co 20 minut, bo rzeczywiście w ostatnich wiadomościach A2 nie było, a to dlatego, że po prostu naprawdę bardzo dużo się dzieje. Mhm. Więc o autostradzie A2 teraz nie było, ale było wcześniej, także słuchajcie nas, bo jak widać się opłaca.
0: Dokładnie tak. Emilka jedzie razem z wami, no to słuchajcie, co się dzieje i gdzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Także tak, na A2 mamy korek długi, tak jak nasz słuchacz mówił, 10 km on już prawie ma, ale to nie wszystko, bo też mamy naprawdę spore przewężenie na trasie z 8 na wysokości mostu generała Grota Roweckiego i na węźle Modlińska była kolizja samochodu ciężarowego z dostawczym. Na ten moment nieprzejezdny jest lewy pas właśnie do Poznania. Tam można powiedzieć, że jest zator nawet, a nie korek. No ale właśnie to nie wszystko, bo pojawiło się sporo nowych utrudnień. Do wypadku doszło w województwie świętokrzyskim między Opatowem i Ostrowem. Świętokrzyskim na drodze krajowej numer 9 samochód ciężarowy zderzył się z osobowym. Jak podają służby, jedna osoba została poszkodowana i na miejscu działa policja, która przepuszcza kierowców naprzemiennie jednym pasem w obu kierunkach. Kolejne zdarzenie, do którego doszło w ostatniej godzinie na S7 na węźle Cedry Małe, to województwo pomorskie. Tam osobówka uderzyła w bariery. Na jezdni w kierunku Gdańska nieprzejezdna jest część pasa zjazdowego. No i jeżeli chodzi o to, co się dzieje jeszcze na drodze krajowej numer 62. Przed Płockiem w obu kierunkach jest zator. Droga blokowana jest w obu kierunkach i można ominąć tą drogę krajową, wybierając objazd na przykład od północnej strony. To drogami wojewódzkimi przez Bielsk i Tłuchowo. A jeśli chodzi o to, do jakich zdarzeń doszło na wspomnianej drodze krajowej, na 111 km zderzyły się dwa samochody osobowe. Tam jedna osoba została ranna. No i na miejscu jeszcze trwają prace służb, a zakończyły się prace na 67 km tej samej drogi krajowej w pobliżu Włocławka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O jakie miasto dzisiaj teraz o tej porze pytam? Dobre pytanie, bo sama się pogubiłam w sumie. Tak patrzę na te wasze odpowiedzi. One są bardzo, bardzo różne, ale podpowiadałam, że miasto przez wieki znajdowało się na styku dwóch różnych bardzo światów kulturowych, a jednym z jego takich naprawdę bardzo charakterystycznych elementów są miejsca kultu kilku różnych religii i one znajdują się właściwie bardzo blisko siebie. I jeszcze taka podpowiedź, przez to miasto przepływa niewielka rzeka, która odegrała ważną rolę w historii. Czy już wiemy, co to za kierunek?
3: Cześć, czy chodzi o miasto Mostar? Pozdrawiam, Krzysiek z Krakowa.
4: I tam Łukasz Dużego, wydaje mi się, że chodzi o miasto Stambuł. Pozdrawiam.
5: Stambuł, Mariusz Zamościa.
0: Ani jedno, ani drugie. Nie jest to ten kierunek, no ale mam nadzieję, że wam rozjaśni to, co powiedziałam. Dobrze, podpowiem jeszcze jedno, że w tym mieście wydarzenie z początku XX wieku stało się takim bezpośrednim impulsem do jednego z największych konfliktów w historii. No to teraz już na pewno wiecie.

0: 8.31 w Legnicy jest i mamy, co my mamy dzisiaj? Mamy 8 przecież września. A, tak, taka temperatura nam się nie podoba. To znaczy, ja przepraszam, że mówię za was, ale mam wrażenie, że jak mamy wrzesień i jest tak wysoka temperatura, to jeszcze raczej się cieszymy. Przyjdzie czas na to, że będzie szaro-buro i ponuro i temperatura będzie niższa, no ale póki można jeszcze korzystać, no to czemu nie? Dobrze, 31 stopni w Legnicy, a Łeba jest najchłodniejszym miejscem w Polsce, chociaż i tak naprawdę całkiem nieźle, 21.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Skoro już wiemy, co nas czeka do wieczora, to spójrzmy, co będzie właśnie wieczorem i w nocy. Minimalna 13 na wschodzie, 16 w centrum, 18 na zachodzie i nad samym morzem i na południu kraju. I właściwie w rejonach podgórskich Karpat tylko 10 stopni. Tylko jaż, bo w sumie wcale nie jest źle. Wysoko w górach porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ale jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, bo pewnie chcielibyście go jakoś zaplanować, no będzie pięknie. Od 17-19 na Pomorzu, około 28 w centrum, do 31 na południu i na południowym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany. No troszeczkę w czasie burz może być bardziej porywisty, nawet do 75 km na godzinę. No i w górach zdecydowanie tak samo. A jeśli chodzi o niebo, no to troszkę będzie chmur, ale raczej mało i miejscami może wzrosnąć do dużego i tam też może troszkę popadać. Opolszczyzna, Dolny Śląsk, Ziemia Łódzka, Wielkopolska, Kujawy, Pomorze, Warmia, Mazury. Tam zdecydowanie deszcz i burze, ale też nie jakoś dużo tego będzie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
0: No to ja was witam po godzinie 15, 2,5 minuty już prawie. No i piękna muzyka, Two Princess, Spin Doctors. No to dajcie głośniej i jedźcie z nami do 18, przynajmniej ze mną, na wysokich obrotach. Zapraszam.

0: Aha, godziny szczytu przed nami. Jak tak patrzę na zegarek, no to już się boję, co się dzieje na drogach.
1: Wiesz co? Nic nowego się nie pojawiło. To jest na pewno dobra informacja. A nawet pojawiła się jedna informacja, że zakończyły się utrudnienia na jednej z dróg krajowych. Także
0: jestem zaskoczona.
1: Coś tu dobrego mamy jednak.
0: No dobrze, to masz dobre wiadomości dla naszych słuchaczy. To zacznij od tych dobrych.
1: Dobrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A chodzi o drogę krajową numer 45 w województwie łódzkim. Czarnożyły, 182 kilometr. Tam bus zderzył się z samochodem osobowym i droga była całkowicie zablokowana już od 12.50. Te utrudnienia się zakończyły. Przypomnijmy raz jeszcze, droga krajowa numer 45. Też już bez problemów na S6. Chodzi o miejscowość Dobre w województwie zachodniopomorskim na 120 kilometrze, gdzie zepsuł się samochód ciężarowy. No i zablokowany mieliśmy prawy pas ruchu w kierunku Szczecina. Ale jeżeli chodzi o województwo zachodniopomorskie, to wcześniej nasz słuchacz wspominał, że spore utrudnienia są na trasie S3, tak na wysokości Goleniowa w trasie do Szczecina, że tam trwają prace porządkowe. No ale musimy się koniecznie przenieść teraz do województwa mazowieckiego, bo tutaj korków jest kilka. Jeżeli chodzi o autostradę A2, to tam był mniejszy korek, teraz znowu jest coraz większy. Miejscowość Wiskitki, tam ten korek się kumuluje. Trwają prace drogowe właśnie na autostradowej dwójce, dlatego na wysokości węzła Wiskitki mamy ten chyba zator, tak to trzeba powiedzieć. I podobna sytuacja jest w samej Warszawie przed mostem generała Grota-Roweckiego, czyli przed węzłem Łabiszyńska. Korek ma ponad 3 kilometry, już prawie 4 i to też raczej powiedziałabym jest zator. Podobna sytuacja jest kilka kilometrów dalej. Korek kończy się na wysokości Maremontu, a zaczyna za Bliznę Łaszczyńskiego, czyli to S8, która prowadzi was w stronę Białego Stoku. I to dalej nie wszystko, bo jeszcze na Mazowszu korkuje nam się autostrada A2, ale w innym miejscu, dokładniej przed węzłem, już mówię jakim dokładniej, przed węzłem Lubelska. To akurat trasa też do Warszawy od południowej strony, jeżeli próbujecie wjechać do Warszawy od Siedlec. No i S17, jeżeli wyjeżdżacie ze stolicy i próbujecie się dostać do Lublina, to w Garwolinie trwają prace drogowe, to jedno, a drugie, że tam też na mapach widzimy, że jest zdarzenie drogowe. Czekamy na wiadomości od służb odnośnie tego, co dzieje się na S17 albo od was. Numer znacie 22 513 11 11. To pierwszy sposób, gdzie można nas poinformować o tym, co na drogach, a drugi wiadomość tekstowa lub głosowa w naszej aplikacji mobilnej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Było kilka podpowiedzi i trafiliście moim zdaniem w dziesiątkę. No to proszę bardzo.
3: No to chyba ta ostatnia podpowiedź trochę pomogła, chociaż nie jestem pewna. Wydaje mi się, że chodzi o Sarajewo. Pozdrawiam, Edyta z Korolki.
4: Cześć, ponownie mówi Artur z Mercedesa. Zapewne chodzi o Sarajewo.
5: A z tej strony ten szczęśliwy Marcin, który dzisiaj obchodzi 25. rocznicę ślubu. Odnośnie konkursu, czy to chodzi o Bośnię i Hercegowinę, a konkretnie o miasto Sarajewo? Pozdrawiam, Marcin, szczęśliwy 25-letni mąż.
0: Kolejnych 25 w wspaniałościach.

samych. Niech wam cudownie świeci słońce. No i mam nadzieję, że będziecie z nami przez tych kolejnych 25 lat, bo przecież jak dzielisz się takimi wiadomościami, no to mam nadzieję, że słuchacie nas na co dzień. Oczywiście, że chodzi o Sarajewo. Brawo, tak jest. Dokładnie o to chodzi. O to miasto. I właściwie potrzebowaliście chyba trzech tylko podpowiedzi, żeby trafić na odpowiednie miasto, do którego jechaliśmy. No to teraz pojedziemy sobie po Polsce trochę, pojeździmy. No to jest miasto, którego średniowieczna historia wiąże się z dokumentem, który przez wieki miał ogromne znaczenie dla lokacji miast. Haha! Ciekawe, czy już wiecie, w którym kierunku jedziemy. Mogę powiedzieć, że na dół od Warszawy.

No i o co ja pytałam? Bo powiedziałam, że jedziemy na południe w kierunku miejsca, którego historia przez wieki była związana z bogactwem ukrytym pod ziemią. No i przez lata to, co znajdowało się pod ziemią, miało dla tego miasta większe znaczenie niż to, co znajdowało się na powierzchni. To takie miasto mnie teraz na ten moment interesuje i pojawiła się odpowiedź, że jest to Grodzisk Mazowiecki. Nie chodzi o Grodzisk i właściwie na chwilę obecną to jest jedyna odpowiedź, ale to może dorzucę jeszcze kilka podpowiedzi, żebyście mniej więcej wiedzieli, w którym kierunku zmierzamy. Powiedziałam, że jedziemy na południe, więc jeszcze dorzucę, że w okolicy znajduje się jedna z najbardziej niezwykłych rezydencji arystokratycznych w Polsce. O. I jeszcze może dwa słówka na temat tego, że księżna Daisy też była związana z tym miejscem. To lata temu, bo podczas II wojny światowej tam pod ziemią prowadzono tajemnicze prace i wtedy została odkryta ta prawda. Więc mam nadzieję, że już wiecie. Troszkę was zmyliłam z poprzednim kierunkiem, bo powiedziałam, że jedziemy na południe, ale wspomniałam o dokumentach. No, dokładnie chodziło mi o to, żeby poszukać miejsca, którego historia była po prostu od lat związana z tym, co kryje się pod ziemią. Także dokumenty się tam znajdowały.

0: Oho, dobry moment, żeby wyjechać na drogi, bo już 20 minut prawie minęło i my sprawdzamy na bieżąco to, co dzieje się na naszych drogach, a potem wam przekazujemy. Ale widzę u Emilii Kleszczewskiej, że kartka jest w połowie tylko zapisana, czyli...
1: Wiesz co, nie, bo to doszły nowe rzeczy i tak jak wcześniej mówiłam, że mam sporo dobrych wiadomości, to teraz zmieniam zdanie.
0: Że masz trochę więcej złych.
1: Złych wiadomości tutaj, no po prostu jak trzeba wylosować sobie może.
0: Słuchaj, równowaga musi być.
1: Być w przyrodzie.
0: Niestety.

0: No dobrze, to informujmy, skoro w takim razie masz tego dużo, to zacznijmy chwilkę przed w pół.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Katowice. Zaczniemy sobie na pewno od tego, co dzieje się na drodze krajowej numer 86, bo tam jest zator. Ma on 3 kilometry. Murckowska tam się zaczyna, a w kierunku Tychów mamy rzeczywiście korek, zator, tak jak mówiłam, który prawdopodobnie jeszcze będzie przez najbliższych kilka godzin i widzimy, że jest zdarzenie drogowe. Tylko tyle wiemy, także jeżeli jesteście w Katowicach, dajcie znać. Czekamy też na wiadomości od służb. S1, ciasno jest również od węzła w Brzęczkowicach do węzła Sosnowiec-Jęzor. No i jeszcze jeżeli chodzi o Śląsk, to ulica 73 Pułku Piechoty, droga krajowa numer 81 w kierunku Mikołowa, tam też jest naprawdę ciasno. Zmieniamy sobie region, tak totalnie, zupełnie można powiedzieć. Gdańsk, droga krajowa numer 89, rondo Komitetu Obrony Robotników, zajęta jest od zjazdu na węźle Gdańsk-Port i S6 w kierunku Gdyni na wysokości portu lotniczego, też mamy spore utrudnienia, ale o tym mówiliśmy już wcześniej. A jeżeli chodzi o informacje od służb, to pojawiły się dwie dobre wiadomości. Droga krajowa numer 62, miejscowość Mościska, 111 kilometr. Tam już zakończyły się prace służb po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Tam jedna osoba została ranna i kierowani byliście jednym pasem naprzemiennie, chociaż tak jak wcześniej mówił nasz słuchacz, drogą krajową numer 62 raczej nie dało się przejechać przez ponad 2 godziny. Za chwilę ta sytuacja powinna się zmienić. I jeszcze droga krajowa numer 11. Też dobra wiadomość z odcinka Piła Poznań, miejscowość Oborniki, 251 kilometr, gdzie po 14 samochód ciężarowy zderzył się z samochodem osobowym. Tam także prowadzeni byliście jednym pasem, ale jechać już przez drogę krajową 11 można, albo za chwilę będzie można. No i jeszcze wrócimy sobie akurat na południowe trasy. Dolny Śląsk, Oleśnica. Ciasno jest na wysokości właśnie samej Oleśnicy, w trasie do Wrocka i korek tam ma już 3 kilometry. Cały czas czekamy na wasze wiadomości, też między innymi z tego, a propos tego, co się dzieje w województwie mazowieckim, bo jak wcześniej mówiliśmy, spore korki są na S8 przed mostem generała Grota Roweckiego oraz od Blizny Łaszczyńskiego w kierunku Białego Stoku. Jeżeli macie informacje, dajcie znać 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja się zaczynam was bać, naprawdę. Wszystkie zdania, wszystkie miasta, które miałam w głowie tak do końca audycji, właśnie pojawiły się w naszej aplikacji. Jesteście niesamowici, naprawdę szybko reagujecie i bardzo dużo wiadomości mnie pojawiło się. Jest to Bochnia? Nie. Ale dalej mamy Wieliczkę, Marcin Ziweko. Nie, to nie to. Dobrze, sprawdźmy kolejną stronę. To Wieliczka od naszego słuchacza, który się nie podpisał, ale jest gdzieś w okolicach Pobierowa, tak. To nie o to chodzi. Może chodzi o Konstancin Jeziorną. Od Patryka informacja. Nie, też nie chodzi. Jeśli nie bogactwa naturalne, to Łańcut. Pozdrowienia od Pawła z Dafa. No dobra, Wałbrzych, Pszczyna i Zamek w Książu. No to Wałbrzych to jest poprawna odpowiedź. Wałbrzych, pozdrawiam, Karol z Dokera. I co my tutaj jeszcze mamy? Mamy jeszcze jeden Wałbrzych gdzieś. Tak, to od Karola bodajże pierwsza odpowiedź, chociaż nie. Pierwszy był Mateusz z Koroli. No to gratuluję. W takim razie możesz wysłać oczywiście pozdrowienia. Z przyjemnością je przekażę, ale Wałbrzych też przyszedł od Piotra. No dobrze, no to wspaniale wam poszło, muszę powiedzieć. Pojawiły się praktycznie wszystkie nazwy, które miałam dzisiaj w głowie, jeśli chodzi o Polskę. No dobrze, ale zanim się jeszcze troszeczkę pobawimy, to ja mam dla was propozycję, nie do odrzucenia oczywiście. Konkurs wycieraczki, wiecie o co chodzi. Wydzwonicie, ja zadaję pytanie, jeśli coś tam jest niejasne, przecieramy szybkę i wtedy mam nadzieję, że odpowiecie poprawnie na naszą zagadkę, na nasz konkurs. I do wygrania jest 100 złotowy bon do wydania na stronie internetowej, o której za chwilkę opowiem.

Czekam na Wasze zgłoszenia w naszej aplikacji. Imię, nazwisko i numer telefonu potrzebne do tego, żeby wziąć udział w naszym konkursie. Do wygrania bon do wykorzystania na stronie internetowej z nowoczesnymi wycieraczkami. Słuchajcie, one wyglądają tak, jak nie jeden nowoczesny samochód. Będą pasowały do każdego samochodu i osobowego, i ciężarowego, więc proszę do nas pisać i za chwilkę nasz konkurs wycieraczki.

0: Lecimy z naszym konkursem i przy naszym telefonie Sebastian. Dzień dobry.
1: No witam, cześć.
0: Cześć, gdzie cię złapaliśmy?
1: A wiesz co, wracam do Bydgoszczy z Gdańska. Także jeszcze 15 minut i powinienem być na miejscu.
0: No i wspaniale, dzisiaj o Bydgoszcz akurat pytałam. Myślę, że byłeś jedną z tych osób, która od razu wiedziała, że o to miasto

0: dzisiaj mi chodzi. No i fajnie, że do nas się odezwałeś, bo teraz sobie troszeczkę poplotkujemy o, wiesz, starych samochodach. To znaczy starych sportowych samochodach. A czym jedziesz?
1: A wiesz co, jadę służbową Octavią, ale jadę też do mojego Johnego, do mojego skarbu.
0: No tak, no dobra, to przeskakuj szybko z tej Skody, bo wiesz, co się mówi o skodziarzach. To wszystko prawda, niestety, to wszystko prawda. No dobrze, ale to my tutaj śmichy, chichy, a przecież chodzi nam o to, żeby też wygrać w naszym konkursie. Konkurs polega, wiesz na czym, prawda? Bo to konkurs, który do nas wraca, wycieraczki, odpowiadasz na pytanie. Jeśli masz jakiekolwiek problemy ze skojarzeniem, no to oczywiście dajesz mi szybko znać, ja ci rzucam koło ratunkowe, przecieram szyby, no i wtedy rzeczywiście podpowiadamy. No i mam nadzieję, że wygrasz ten voucher, który pomoże ci zrealizować zamówienie, czyli takie nowoczesne wycieraczki. No właśnie. No dobra, no to słuchaj, to w takim razie lecimy.
2: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: I właśnie na tej stronie internetowej będziesz mógł wydać swój kupon. Oczywiście, jeśli odpowiesz poprawnie na pytanie. A pytanie brzmi, z jakiego kraju pochodzi luksusowa marka Koenigsegg, produkująca hipersamochody? Bim. Mówiłam, że łatwe.
1: Syn by mnie zamordował.
0: To co, wycieraczki?
1: Wycieraczki, zdecydowanie tak.
0: Dobra, przecieramy te szybki. No, dobrze, to podpowiedź jest taka. To jest dokładnie ten sam kraj, z którego wywodzą się takie meble jedne, no i Volvo. Czyli?
1: Szwecja?
0: No, brawo, tak jest, gratulacje. Zobacz, obudziłeś naszą ekipę do klaskania.
1: Nie o tą markę.
0: Naprawdę? Ja myślałam, że to jest takie banalnie proste. No.
1: Ale co, kurczę. No dobra.
0: Ale czasem tak jest, że pomroczność jasna. Pomroczność jasna wchodzi w momencie, kiedy wiesz, że znajdujesz się na antenie. No i wiadomo, że tam czasem jest jakiś stresik. No i właśnie po to są te wycieraczki pomocnicze. No i jak widać, zadziałały. Super, fantastycznie. Cieszę się bardzo. Coś mówiłeś, że chciałbyś, żeby pasowały do twojego samochodu, to ja ci gwarantuję, że będą pasowały, bo to są takie nowoczesne, fajne wycieraczki. Także wiesz. Także myślę, że się da.
1: Super.
0: Fajnie. Seba, to ma prośbę do ciebie ogromną, nie rozłączaj się. My teraz gramy, a u nas serwis drogowy już za 3 minuty.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Niecałych 10 minut do godziny 4, a Emilia zabiera was na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jest sporo utrudnień. W kilku miejscach kierowcy stoją w bardzo gęstym korku. Tak jest w Katowicach na węźle Murckowska na drodze krajowej numer 86. Tam jest zator o długości 3 km w kierunku Tychów. Pozostając jeszcze na Śląsku, trasa S1 ciasno mamy od węzła w Brzęczkowicach do węzła Sosnowiec-Jęzor. Jeszcze ulica 73. Pułku Piechoty, droga krajowa numer 81. Samochody ustawiają się w długim sznurze w kierunku Mikołowa. A jeżeli chodzi o wiadomości z tras, te najnowsze, autostradowa 4, węzeł Jarosław Zachód, Podkarpacie, 622 km. Tam laweta zderzyła się z cysterną. Nie ma osób rannych, to tylko kolizja, na szczęście. Ale zablokowany mamy prawy pas w kierunku Korczowej od 15.15. I tak jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jeszcze do 18.00 trzeba autostradową 4 albo omijać, albo no właśnie stać w korku. Jeżeli chodzi o trasę S8, to jest Oleśnica Północ, Dolny Śląsk, 54 km, gdzie bus zderzył się z ciężarówką i zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Wrocławia. A jeżeli chodzi o Warszawę, S8 jest zakorkowana naprawdę bardzo mocno w kilku miejscach. Pierwsza informacja to 16 km, dokładniej węzeł Modlińska, gdzie samochód dostawczy zderzył się z ciężarowym. Zablokowany jest lewy pas na jezdni ciągu głównego w kierunku Poznania. I to nie wszystko, bo tak jak mówiłam wcześniej, mamy sporo tych utrudnień. Jeszcze mamy naprawdę długi korek od Blizny Łaszczyńskiego do samego mostu generała Grotaroweckiego, a to oznacza, że utrudnienia mają już, jak patrzę w tym momencie, ponad 7 km. To trasa w kierunku Białegostoku. No i jeszcze, pozostając na chwilę na Mazowszu, mamy większy ruch na S17 Garwolin. Tam trwają prace drogowe i dlatego kierowcy zwalniają w trasie z Warszawy do Lublina. Ostrów Mazowiecka, także trasa S8, jest zdarzenie drogowe, o którym jeszcze na razie więcej nie wiemy, także jeżeli wy jesteście w trasie i zmierzacie na przykład z Białegostoku do stolicy, wiecie co się dzieje? Dajcie znać w aplikacji mobilnej, w wiadomości tekstowej, głosowej albo pod numerem telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my mamy do godziny 16 już tylko 7 minut. O pełnej u nas wiadomości pogodowe, potem wyjedziemy na drogi, a potem goście.

0: I temperatura ciągle idzie w górę. Cały czas jeszcze nie osiągnęliśmy maksimum 31,1 w Legnicy. Tyle w tej chwili. To najcieplejszy punkt w Polsce, ale jak tak patrzę na pas południowy, ciągnący się od zachodu aż prawie po wschód, no to wszędzie powyżej 30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak jak patrzę na mapę, to te 30 właściwie i we Wrocławiu, i w Zielonej Górze, i w Katowicach, i w Opolu, i w Krakowie, aż pod Rzeszów dochodzi taka temperatura wysoka. Pozostała część kraju też nie ma na co narzekać, bo tak naprawdę wszędzie jest bardzo ciepło, w okolicach 30 i najchłodniej w tej chwili okolice 21,5 stopnia w Ustce, więc i tak bardzo dobrze, często podczas wakacji tam było dużo chłodniej. Także jeśli chodzi o temperaturę, to naprawdę nie mamy na co narzekać. W nocy też będzie dość przyjemnie i przyjaźnie. Od 13 na wschodzie kraju, około 16 w centrum, do 18 na zachodzie, a nad samym morzem również taka temperatura i na południu kraju też w nocy będzie dość ciepło. Trochę będzie wiało, najbardziej w górach, a jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, no to będziemy mieli także do 31 stopni na południu i na południowym wschodzie. Od 17-19 na Pomorzu, około 28 będzie w centrum. Będzie padało, ale no, będą to takie opady przejściowe i nie będzie tego bardzo dużo, przynajmniej tak widzę na naszej mapie. 15-20 mm i to tylko lokalnie i myślę sobie, że to jest dobra wiadomość na jutro. Ale opady będą przechodziły przez Warmię, Mazurę, Pomorze, Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, aż po Dolny Śląsk i Opolszczyznę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy transport ciężki powinien być elektryczny i na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o elektryfikację transportu ciężkiego? O tym będziemy rozmawiać z naszymi ekspertami już po godzinie 16:15 mniej więcej, więc jeśli macie ochotę wziąć udział w tej dyskusji, no to zdecydowanie Was do tego zachęcam. A ja się kłaniam po godzinie 16:00, no i zapraszam do nas.

0: chwilę na naszej antenie będziemy rozmawiać o tym, jak to powinno się prowadzić samochód, żeby potem nie bolało w krzyżu na przykład, albo gdzie indziej. A potem u nas informacja, a właściwie rozmowa na temat elektryfikacji transportu ciężkiego. Czy to ma w ogóle sens i czy to jest realny scenariusz? O tym już za chwilę, ale zanim, no to najpierw wyjeżdżamy na drogi, bo to jest nasz obowiązek, żeby was poinformować, co się dzieje i gdzie. I robi to Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Obowiązek, który tutaj, można powiedzieć, spełniam co 20 minut i zaglądamy no właśnie chyba na te trasy, gdzie stoicie w największym korku. Tak jest na pewno pod Wrocławiem w Oleśnicy, gdzie mamy zderzenie drogowe i korek ma już ponad kilka kilometrów, dokładniej 6, to w trasie właśnie do Wrocławia, jeżeli wyjeżdżacie z Łodzi albo z Kępna na przykład. Jeżeli chodzi o trasy południowe, to jeszcze naprawdę dużo się dzieje na Śląsku. Odcinkach głównych tras autostradowa czwórka. To głównie jeżeli wyjeżdżacie z Katowic, jedziecie do Krakowa, ale też w drugą stronę, czyli na wysokości węzła w Brzęczkowicach, chociaż tam już sytuacja się nieco poprawiła. Ale zupełnie inaczej jest na drodze krajowej numer 86. No tam mamy naprawdę ogromny zator. Kierowcy stoją na odcinku 7 km. To jeżeli wyjeżdżacie także z Katowic, z centrum i próbujecie dostać się do Tychów, no lepiej drogi krajowej numer 86, czy tam też wcześniej S86 nie wybierać, ponieważ nie przejedziecie do Tychów na pewno w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi jeszcze o Śląsk, to droga wojewódzka numer 902, tam też mamy zdarzenie drogowe. Korek jeszcze nie jest długi, no ale w najbliższym czasie może się wydłużyć. To trasa z Zabrza do Sosnowca. I jeszcze autostradowa czwórka. Przewężenie mamy na jednej i drugiej stronie, po jednej i drugiej stronie w trasie do Katowic i do Tarnowa oraz Nowy Targ Zakopane. Większy ruch jest na drodze krajowej numer 47 w Szaflarach i w Poroninie, głównie w trasie do Zakopanego. A jeżeli chodzi o pracę służb, to takie są na autostradowej czwórce na wysokości miejscowości Jarosław. To Podkarpacie, 622 km, gdzie laweta zderzyła się z cysterną zablokowaną. Jest cały czas, bo od 15, czyli od ostatniej godziny, prawy pas w kierunku Korczowej. I jeszcze S8, tak jak mówiłam wcześniej, Oleśnica, mamy tam zajęty pas S8. Jeżeli chodzi o to, co się tam stało, do jakiego zdarzenia doszło, to bus zderzył się z samochodem ciężarowym. Zablokowane mamy dwa pasy jezdni w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwilę połączymy się z naszym ekspertem i rzeczywiście trochę porozmawiamy o tym, że czasem boli, czasem strzyka i co zrobić, żeby nie trafić do fizjoterapeuty. Dlaczego dzisiaj o tym? Bo dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Fizjoterapii. Jak powinniśmy zachowywać się za kierownicą? W jaki sposób podnosić ciężary chowane potem do naszych bagażników? Jak wyciągać dzieci? Jak je pakować do fotelików? Jak samemu poprawnie wsiadać do samochodów tak, żeby potem sobie krzywdy nie narobić, no to o tym wszystkim będziemy rozmawiać z naszą ekspertką. I to już za chwilę.

0: 8 września obchodzimy Światowy Dzień Fizjoterapii. Wcale nie chodzi o rehabilitację po kontuzji. W tym roku szczególną uwagę zwracamy na rolę ruchu fizjoterapii w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym i w powrocie do sprawności po udarze. A my sobie spojrzymy na fizjoterapię z perspektywy kierowcy. Co taka wielogodzinna jazda robi z naszym kręgosłupem, karkiem, biodrami? Jak sobie pomóc, zanim ból zacznie naprawdę przeszkadzać za kierownicą? I jak nie trafić do statystyk, których jeszcze nie ma, ale myślę, że pracujemy ciężko na to, żeby te statystyki były dla nas nieprzyjazne. Dorota Wassermiller, fizjoterapeutka. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry. Światowy Dzień Fizjoterapii, dobry moment, żeby o tym porozmawiać, prawda?
1: Tak, tak. To dobra okazja, żeby sobie przypomnieć zawczasu o naszym kręgosłupie.
0: No właśnie. Ja poza anteną z naszą panią ekspert rozmawiałam o tym, że samochody z automatycznymi skrzyniami biegów trochę nas rozleniwiają. Powodują, że ustawiamy sobie miednicę w taki sposób, że potem nas boli przy końcówce kręgosłupa. Jednak mam wrażenie, że te samochody z manualną skrzynią biegów są bardziej przyjazne dla kierowców. Czy ja mam rację?
1: Są przyjazne dla kierowcy, nie są może bardzo przyjazne dla kręgosłupa. Także na pewno automatyczna skrzynia biegów zmusza nas albo zmusza nas do bezruchu. Mm-hmm. I nie wymusza tego ruchu, zmiany pedałów, zmiany ruchu, nóg, więc na pewno statycznie siedzimy.
0: No dobrze, no to skoro mamy taki temat, to powiedzmy w takim razie, jeśli mamy samochód z automatyczną skrzynią biegów, jak zachowywać się w aucie podczas jazdy, żeby do fizjoterapeuty nie trafić?
1: Ogólnie to mamy taką jedną główną zasadę, że nasz kręgosłup i nasz aparat ruchu nie znosi bez ruchu. Czyli żeby sobie pomóc, trzeba się przede wszystkim ruszyć. Może to być mniej dynamiczny ruch, jeśli siedzimy w samochodzie, ale ważne jest, żeby trochę ponapinać mięśnie, żeby jednak na przykład podczas przerwy, czy jak stoimy na światłach, czy w korku, żeby jednak poruszać stopami, albo na przykład pozaciskać mięśnie pośladków, poruszać barkami, zwrócić głowę w prawą, w lewą stronę, czyli zrobić jakikolwiek ruch.

0: ruch każdą częścią ciała, żeby wprawić te mięśnie w ruch, trochę je pozaciskać, żeby pobudzić ukrwienie, pobudzić te mięśnie do życia.
1: Pani Dorota mówi, a ja ćwiczę. bo to tak trochę, w sumie chyba panią Dorotę powinniśmy mieć w każdym jednym samochodzie, jako taką dobrą wróżkę, która nam podpowiada, słuchaj, teraz jest ten moment, kiedy jesteś w bezruchu, to teraz powinieneś się ruszać.
0: Tak. Może to nie wygląda... Zawinamy pośladki.
1: No właśnie, może to nie wygląda zbyt dobrze, bo czasem po prostu takie podskakiwanie na fotelu może budzić reakcję albo w ogóle zainteresowanie osoby, która siedzi obok w samochodzie, ale z drugiej strony to może nam pomóc. A proszę powiedzieć, w jakim sensie nam to ten ruch w tym bezruchu pomaga?
0: No przede wszystkim chodzi o to, żeby ukrwić te mięśnie i pobudzić mięśnie, ponieważ mięśnie, właściwie kręgosłup nas może nie tyle boli, co bolą nas napięte mięśnie, które uciskają na nerwy. A napięte mięśnie to są też zaciśnięte, twarde, sztywne mięśnie. Więc tu chodzi o to, żeby jak najwięcej tego ruchu, tego przepływu naczyniowego pobudzić poprzez ruch.
1: A proszę państwa, proszę.
0: No i nawet jak to, co pani wcześniej powiedziała w tym samochodzie. Proszę sobie włączyć radio kierowców, leci muzyka i po prostu wykonywać ruchy nawet takie a la taneczne. Poddać się tej muzyce, trochę z tą muzyką popłynąć i to mogą być ruchy rękami, barkami, ciałem, trochę taniec brzucha, także to mogą być minimalne ruchy, ale jeśli ktoś długo jedzie, no to nie może tak bez ruchu siedzieć, bo ten kręgosłup nam jak gdyby zastygnie, te mięśnie nam zastygną.
1: No i wtedy boli faktycznie, jak wysiadamy gdzieś na jakimś mopie, czy dojeżdżamy, nie daj panie, jadąc kilka godzin bez przerwy na miejsce, no to rzeczywiście może boleć, a jeszcze przy okazji wysiadamy, zabieramy ciężkie toboły i nie wiem, przenosimy się do hotelu, albo jedziemy do rodziców, albo na przykład, nie wiem, wracamy do domu i to już jest w ogóle chyba dorzucenie sobie kilogramów na ten biedny, zmęczony i bez ruchu kręgosłup.
0: No tak, niesienie bagaże to jest osobny temat. Bardzo ważne jest, żeby sobie o tym wcześniej pomyśleć i zaplanować taką podróż, bo dlaczego musimy nosić jeden ciężki bagaż, jeśli możemy sobie ten bagaż, te rzeczy rozłożyć na przykład na 2-3 torby. I to już jest istotna taka wskazówka, żeby nie wszystko do jednej torby, którą trzeba podnieść, tylko rozłożyć sobie na mniejsze części.
1: I
0: przecież
1: pojedynczo.
0: I tak jedziemy samochodem. No i pojedynczo nosić, wnosić, wynosić, zanosić.
1: To jest dobre dla kręgosłupa, bo możemy sobie odpalić krokomierz albo po prostu zobaczyć, nie pozwolić mu podziałać. I wtedy też dla dobra kręgosłupa idziemy, no może częściej do tego pokoju hotelowego lub też do domu, ale za to mamy mniejsze obciążenie. A tak naprawdę to ile kilogramów powinniśmy przenosić z tego naszego bagażnika?
0: Nie sądzę, że jest jakiś podany naukowa liczba, ile to ma być. Chodzi o to, że noszenie też jest ważne dla kręgosłupa, bo to jest troszeczkę taki trening siłowy dla mięśni. Mięśnie trzeba obciążać, je trzeba troszeczkę też wysilać, więc to nie jest takie złe ciężar, te torby, tylko że ważne jest, żeby to było na przykład osiowe obciążenie, żeby nie złapać jednej torby, przekrzywić ciało, przekrzywić kręgosłup i jedną ciężką torbę nieść. Możemy sobie ten ciężar na dwie części rozłożyć, na dwie torby, żeby obciążenie było osiowe, bądź plecak na tył. Ważne jest właśnie to obciążenie i równomierne po obydwu stronach.
1: I ruszanie.
0: Bo ciężaru nie możemy unikać. To on jest taki też fajny, on jest też wskazany, on jest też dobry. Ale chodzi o sposób tego rozłożenia tego ciężaru. To też jest bardzo istotne.
1: No to o tym jeszcze sobie porozmawiamy. Porozmawiamy sobie też o tym, jak wsiadać do samochodu, jak z niego wysiadać. Też czasem łapiemy takie figury, że naprawdę aż na sam widok boli cały kręgosłup. Troszkę może powiemy też o tym, jak zadbać o szyję, bo to też przecież kręgosłup, tylko że inny od jego odcinek. I tak naprawdę, który z tych odcinków kręgosłupa dostaje najbardziej po plecach, że tak powiem, w momencie, kiedy siedzimy właśnie bez ruchu w samochodzie. Ja dzięki pani teraz sobie troszeczkę ćwiczę na fotelu i myślę, że te rady, dobre rady od naszego gościa możemy też przełożyć na pracę biurową, nie tylko do samochodu. Pamiętajmy o tym, żeby się ruszać. Dorota Wasemiller, fizjoterapeutka, która będzie z nami już za chwilę po wpół. Wcześniej wyjedziemy na drogi. Dzięki wielkie za ten moment.

0: Asia napisała o feminatywach. Dzień dobry, według nowych norm odmiany gościa gościni, gość gościnia, idąc dalej, ekspert ekspercinia, ekspercia, ekspertka. Gumką, myszką trzawy zatrzeć. No właśnie, pytanie, czy dla was feminatywy istnieją, czy nie? Możemy sobie o tym podyskutować, a może macie jakieś pomysły na to, jak się ruszać za kierownicą? Zaraz z naszym ekspertem, z naszą ekspertką też to sprawdzimy, czy to jest dobry ruch, bo mówimy dzisiaj o ruszaniu się za kierownicą. Chodzi o to, żeby było nam wygodniej, żeby nas nie bolało, a często niestety, jak się wysiada z samochodu, to boli. Może coś robimy nie tak, o tym też rozmawiamy, a teraz zaglądamy na to, co dzieje się na naszych drogach z naszą Emilką.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i nowe wiadomości znowu pojawiły się w naszych tutaj komunikatach. Jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, to naprawdę dzieje się całkiem sporo. Mamy przewężenie na ekspresowej ósemce już naprawdę od kilku godzin, o tym też mówimy bardzo długo, na wysokości mostu generała Grotaroweckiego, a w kierunku Łodzi, ale też w drugą stronę, jeżeli jedziecie właśnie z Ożarowa Mazowieckiego przez Bliznę Łaszczyńskiego w kierunku Białego Stoku. Jeżeli chodzi o właśnie najnowszą wiadomość, mamy zderzenie autobusu miejskiego z osobówką też na ulicy Puławskiej i Racławickiej. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Piaseczna. To kolejna informacja. No i po godzinie 14 na trasie S8 na wysokości Żerania zderzyły się samochody osobowe i zablokowane są dwa pasy w kierunku Konotopy. A jeżeli chodzi o to, gdzie zakończyły się prace, to droga krajowa numer 9 Miłków, województwo Świętokrzyskie na 74 kilometrze. Tam po 14 samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna i właśnie przez ostatnie dwie godziny prowadzeni byliście naprzemiennie jednym pasem. Teraz droga krajowa numer 9 jest już odblokowana. Tam służby zakończyły pracę. I podobnie teoretycznie jest na trasie S8. Tutaj pojawiła się informacja, że już zakończyły się prace na 16 kilometrze na węźle Modlińska, tam gdzie właśnie samochód dostawczy zderzył się z ciężarowym. I że odblokowany jest pas w kierunku Poznania, ale jak widzimy na mapach, co już też mówiłam, ten korek dalej jest i jeszcze prawdopodobnie będzie. To jeszcze jedna wiadomość, jeżeli chodzi o to, gdzie najwięcej samochodów się teraz ustawia, na pewno w Oleśnicy. To trasa S8, która prowadzi was od Kępna w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak sobie radzić za kierownicą, kiedy w momencie, kiedy zaczynasz się wiercić, ktoś ci zwraca na to uwagę? No dobre pytanie do naszego eksperta. Jeden z naszych słuchaczy zostawił nam taką wiadomość głosową.
3: No właśnie, jak ja jadę dłużej i się trochę chcę powiercić na fotelu, zmienić pozycję, to moja żona na to, czego tak się wiercisz? No ale teraz jakby posłuchała pani doktor, to by zrozumiała.
0: No wiercę się, żeby mnie potem nie bolało, trzeba by odpowiedzieć i może byście się razem powiercili, wtedy jakoś raźniej. No tak, ale ostatnio też widziałam takiego kierowcę, który na światłach tak się wiercił, że cały samochód mu chodził. Ja się zastanawiałam, o co tutaj chodzi, no ale prawdopodobnie potrzebował szybko znaleźć się w jakimś ustronnym miejscu. Tak to śmiesznie wyglądało. Natomiast tak sobie pomyślałam, że gdybyśmy się wszyscy wiercili, no to by nas po prostu nie bolało. Wracamy do tematu dotyczącego poprawnego wyciągania zakupów czy toreb podróżnych z naszych bagażników i poprawnego wsiadania i wysiadania do samochodów i do samochodów już za chwilkę.

0: No to wracamy do rozmowy z naszą ekspertką, panią Dorotą Wasse-Miller, fizjoterapeutką z Centrum Zdrowych Pleców. Mówimy dzisiaj o zdrowych plecach, nie bez powodu dzisiaj Światowy Dzień Fizjoterapii, ponieważ mówił się kiedyś o tym, że unikaj szpitali i sądów i szpitali, no to my się trzymamy tego, że chcemy zapobiegać, nie leczyć i chcemy po prostu czuć się dobrze w własnym ciele, nawet jeśli mamy siedzącą pracę, nawet jeśli bardzo dużo jeździmy. Czasem też w mieście stoimy w długich korkach, no i wtedy też dobrze się trochę poruszać. Mamy taką wiadomość od naszego słuchacza, który powiedział, że żona mu się zakazała wiercić za kierownicą, ale jakby posłuchała naszej ekspertki, no to rozumiem, żeby zmieniła zdanie.
1: No raczej to wiercenie jest korzystne w samochodzie, jeśli się szczególnie długo jedzie nad polskie morze czy polskie góry, także to raczej bym powiedziała, że jest wskazane trochę się powiercić, poruszyć.
0: Poza tym nasze ciało samo nam podpowiada, że trzeba tutaj coś zrobić, jakiś ruch w lewo czy w prawo, no i należy słuchać tego naszego ciała, żeby potem nie bolało. Powiedzmy troszeczkę może o tym, jak prawidłowo wsiadać do samochodu i jak wysiadać. Może też troszeczkę o tylnych siedzeniach, tam jest zawsze trochę mniej miejsca. No teraz już producenci niektórych pojazdów dbają o to, żeby było trochę więcej miejsca i na stopy, i na nogi, i żeby ten człowiek z tyłu też się nie gniótł i nie gnieździł, no bo niby dlaczego te samochody mają być małe, skoro cały czas nam rosną, prawda?
1: No tak. Wsiadanie i wysiadanie, takie najbardziej przyjazne dla kręgosłupa, to jest po prostu... Wygląda to tak, że należy najlepiej otworzyć szeroko drzwi i usiąść pośladkami na siedzeniu, złączyć nogi i dopiero wtedy obie nogi naraz podnieść, przekręcić się 90 stopni do środka, do samochodu. Aha. I tak samo wsiadanie, jak i wysiadanie.
0: Czemu obie nogi naraz?
1: Żeby nie ruszać miednicą, to znaczy wszystko w sumie zależy od tego, jak człowiek zdrowy wsiada do samochodu, to on o tym nie myśli. Mhm. Jeśli już boli ten kręgosłup i już coś tam boli, promieniuje, już się odzywa, to automatycznie unieruchamiamy się i samo ciało nam podpowiada, jaką mamy pozycję wybrać, żeby było dla nas najmniej boleśnie, najmniej szkodliwie.

0: dwie nogi, bo wtedy nie mamy jak rozwarcia między nogami, podnoszenia jednej nogi, niestabilnej miednicy, w ogóle przekrzywiania miednicy. Dwie nogi złączone to zawsze jest jednakowa po prostu wysokość miednicy.
1: Czyli
0: i tu chodzi bardziej o to
1: i tak. Wysiadamy jak dama. Tak powinno
0: dokładnie,
1: być.
0: Ze złączonymi nogami.
1: No dobrze, to tu już mamy pełną informację. Jeśli na przykład mamy płaską podłogę, no to to nie jest jakiś duży problem, żeby się przemieścić pomiędzy lewym, środkowym, a prawym siedzeniem na tylnej kanapie. Ale jeśli mamy wał napędowy po środku i mamy taką górkę małą, no to tutaj rozumiem też ta sama zasada, tak? Kopiuj i wklej. W sensie, że dwie nogi przenosimy sobie i przesuwamy się w prawo czy w lewo.
0: No tak, tak, tak. Jeśli boli, no to najlepiej te dwie nogi złączyć właśnie. I podpierać się rękami. Jeśli musimy się przemieścić, to też wesprzeć ciężar ciała na rękach, na ramionach, żeby się podeprzeć, bo na ramionach, podparcie na ramionach obciąża nam trochę kręgosłup. To też jest pomoc taka doraźna.
1: A które fotele są dla nas bardziej przyjazne? Czy te ze zintegrowanym zagłówkiem, czy może te, których zagłówek jest regulowany ręcznie?
0: Ten, który jest regulowany, możemy dostosować do siebie. Mhm. Te, które zintegrowane są, no, są już na stałe, prawda? Więc na pewno wyobraźmy sobie niską osobę i wysoką osobę w tym samym samochodzie.
1: To od razu sobie przekładam na to, że samochody sportowe są mniej przyjazne dla naszych kręgosłupów.
0: A, to zdecydowanie.
1: Niż te rodzinne, czy choćby, no właśnie, sedany, hatchbacki, czy może właśnie SUVy, tak bardzo popularne i zdaje się trafiające do klientów. SUVy i crossovery, to które z nich są przyjaźniejsze dla naszych kręgosłupów?
0: Mogę tak powiedzieć, im niżej, tym chyba gorzej. O, taka klasyfikacja. Mm-hmm. Ponieważ jak idziemy nisko, no nisko osadzonego samochodu, musimy usiąść i bardzo często zapadamy się w fotelu. Ważne jest tutaj, jak jedziemy dłuższy odcinek, nawet krótszy, ale często, to żeby sobie tak ustawić oparcie, żeby ten odcinek lędźwiowy, czyli dolny kręgosłup, był podparty. I tutaj mogę podpowiedzieć na przykład, że fajnie byłoby sobie włożyć podparcie w postaci na przykład małej poduszki Jaśka.
1: Oh.
0: Albo zwiniętego ręcznika, jak nie mamy poduszki. Najlepiej, żeby taka poduszka już sobie leżała w tym samochodzie, na naszym siedzeniu i po prostu ją podciągamy pod dolny odcinek odcinka lędźwiowego. Wtedy mamy podparcie i bardziej stabilny ten odcinek.
1: Pani Doroto, a czy masaże w fotelach, tak popularne już nawet w samochodach klasy średniej, to jest dobry pomysł dla naszych kręgosłupów, czy jednak bardziej ręcznie, czyli do fizjoterapeuty trzeba się udać, niż wykorzystywać to, co jest mechaniczne i fabryczne? Fabrycznie montowane.
0: No na pewno taki masażer w samochodzie, czy nawet fotel masujący nas nie zdiagnozuje i nie wie, o co chodzi. Mm. Prawda? Więc on nas bardziej bym powiedziała, że on ma takie działanie relaksujące, odprężające, jeszcze ciepełko tam sobie można czasem włączyć. Więc to jest, no to nie jest terapia, to nie jest pomoc w konkretnym problemie. Mhm. Więc bardziej bym brała to jako w aspekcie takim, brała w aspekcie relaksacyjnym, odprężającym w czasie podróży, prawda?
1: A nie leczniczym. Jasne.
0: A nie leczniczym.
1: Gdybyśmy chcieli na przykład znaleźć odpowiedź na pytanie, co ile czasu robić przerwy w trasie, czy się rozciągać na postojach, czy robić jakieś ćwiczenia, no i co z tym stresem, który też prawdopodobnie wpływa jednak na napięcia w kręgosłupie, także tym szyjnym, nie tylko jeśli chodzi o odcinek środkowy, czy też lędźwiowy.
0: To zacznijmy może najpierw od tych przerw. Myślę, że tak co godzinę, co półtorej godziny można wysiąść. Oczywiście w zależności od tego, jaki daleki dystans mamy pokonać. No tak, dobrze by było wysiąść, nie siedzieć, nie zostawać w aucie, tylko wysiąść i zrobić jakiś mały rozruch. Mogą to być przysiady, mogą to być pompki takie w oparciu o samochód, wymachy ramionami. Bardzo ważny jest oddech, ponieważ jak siedzimy, to mamy najczęściej takie skulony, ściśnięty brzuch, ściśnięty żołądek, zaciśnięte żebra, zaciśnięte mięśnie brzucha, więc ramiona w górę, podnosimy żebra, głęboki wdech, głęboki wydech. Ta wentylacja jest niezmiernie ważna.

0: i po prostu dynamiczne spędzanie przerwy. To jest podstawa, żeby dalej móc przyjechać. Trochę ćwiczeń rozciągających, skłony. Najprostsze ćwiczenie, co nam do głowy przyjdzie, byleby się poruszać.
1: Mm-hmm. I tak króciusko jeszcze na koniec, bo mamy bardzo mało czasu. Stres, tak. Napięcie, jak sobie z nim radzić? Nie denerwować się na ulicach.
0: Nie denerwować się, ale stres napina nam całe mięśnie, cały aparat mięśniowy, więc pierwsze, co nam może pomóc, to jest oddychanie, oddychanie do brzucha, uruchomienie przepony, pobudzenie nerwu błędnego, który nam przywraca spokój i równowagę. Czyli najważniejszym, to znaczy nie najważniejszym, takim najbardziej szybkim, pomocnym, doraźnym sposobem jest po prostu oddech.
1: Oddychamy. No właśnie, o oddechu trzeba pamiętać, nawet jak stajemy do zdjęcia. Często o tym zapominamy właśnie w takim momencie. Bardzo pani dziękuję. Dorota Wesemiller, fizjoterapeutka z Centrum Zdrowych Pleców. Od razu czujemy się lepiej. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.

0: 10 minut do godziny 17. Emilia Kleszczewska do waszej dyspozycji. Czyli co, ostatni serwis twój dzisiaj?
1: Dzisiaj ostatni. Za chwilę będzie zacna zmiana.

0: Naprawdę? Bardzo zobaczysz.
1: No dobrze, to na razie nie uprzedzajmy faktów. Jedźmy na drogi, sprawdźmy, co się na nich dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Pojawiła się informacja z województwa zachodniopomorskiego. Lisie Pole to odcinek między miejscowościami Widuchowa i Chojna na drodze krajowej nr 31. Na 48 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe, no i niestety dwie osoby są ranne. Dlatego na miejscu działają służby ratunkowe i droga jest całkowicie zablokowana. Mamy wyznaczony objazd. Policja podaje, że można to objechać drogą wojewódzką nr 122, a także drogą krajową nr 26. No jeżeli policja podaje te objazdy, to prawdopodobnie prace na drodze krajowej będą trwały długo. One się zaczęły o 16 i tak jak podaje generalna dyrekcja, jeszcze do 19 na krajówce będą służby. Zakończyły się prace na drodze krajowej nr 9 Miłków, województwo świętokrzyskie na 74 kilometrze, gdzie samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Tam jedna osoba została ranna i prowadzeni byliście jednym pasem naprzemiennie, ale już nie ma większych utrudnień. A patrząc po mapach, no to cały czas mamy spory korek na wysokości Oleśnicy, trasa S8 i to trasa z Łodzi do Wrocławia. To nie wszystko, bo akurat na wysokości Bielany Wrocławia widzimy, że też nam się korkuje trasa. To dosłownie przed wjazdem na węzeł Wrocław Południe. To trasa dolnośląska. Autostradowa czwórka też przewężona jest jeszcze na dwóch innych odcinkach. Na Śląsku w trasie z węzła w Brzęczkowicach do centrum Katowic oraz autostradowa czwórka na wysokości obwodnicy Krakowa. W obu kierunkach także, czyli do Katowic i do Tarnowa. No ale jeszcze pozostaniemy sobie na chwileczkę w tym województwie śląskim, bo tutaj poza autostradową czwórką mamy naprawdę bardzo gęsty korek już od dłuższego czasu na drodze krajowej numer 86 i to informacja dla tych wszystkich kierowców, którzy wyjeżdżają z Sosnowca i planują trasę do Tychów. Lepiej warto ominąć S86 i wybrać się inną trasą do Tychów czy dalej w kierunku Bielska-Białej. I jeszcze jedna wiadomość, droga wojewódzka numer 902 to trasa z Katowic do Zabrza, a dalej do Gliwic. Tam też mamy już gęsty korek, jest naprawdę ciasno. I na koniec S17 na wysokości Garwolina ustawiają się samochody w trasie z Warszawy do Lublina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na wysokich obrotach jedziemy w kierunku godziny 17, do której pozostało już tylko 7 minut.

0: wrześniu i na razie tego rekordu nie pobiliśmy, ale dzisiaj jest wyjątkowo ciepło i naprawdę jesteśmy bardzo blisko tego, tej cyfry 37,5. 31,3 w Legnicy w cieniu to jest najwyższa temperatura i na razie jeszcze nigdzie nie spada, raczej bym powiedziała, że rośnie, chociaż mamy już godzinę 17. Szczegóły pogodowe już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy coś się zmieniło? No niewiele. Cały czas temperatura maksymalna od 22,3 w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Mazurach i Suwalszczyźnie, a także na terenach podgórskich Karpat. 27 jest w tej chwili w centrum, do 30, a nawet 31, a nawet 31,5 na południu i na południowym zachodzie. Wiatr jest słaby, umiarkowany nad morzem i na obszarach podgórskich, okresami porywisty. I jeśli chodzi o szczytowe partie Sudetów, to porywy wiatru mają osiągać tutaj 80 km na godzinę. Jutro będzie bardzo ciepło, ale też troszkę deszczowo. Natomiast to będzie na pewno pogoda na to, żeby pojeździć trochę na rowerze, na skuterze, na hulajnodze, albo po prostu się trochę poruszać względem tego, o czym rozmawialiśmy chwilkę temu z naszym ekspertem. W rejonach podgórskich Karpat jutro w nocy około 10 stopni, ale jutrzejszy dzień na przykład będzie bardzo, bardzo, bardzo przyjemny. Do 31.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I tak na koniec na deser spotkanie z ekspertem do spraw elektromobilności, do spraw rozwoju elektromobilności. Będziemy mówić o elektryfikacji transportu ciężkiego. Czy to jest realny scenariusz? Czy w ogóle jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, żeby jeździły ciężarówki zeroemisyjne? Dobre pytanie do naszego eksperta, który pojawi się u nas już za jakieś 15 minut.

0: Jak droga do pracy, o to pytam Mariusza Dąbrowskiego. Dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Mm-hmm. I twoje pytanie, jak wygląda droga do pracy?
0: Tak, od ciebie.
1: Słuchaj, u mnie smutno, bo jest tak pięknie, jest tak ciepło, tak fajnie. Wróciło coś,

0: To cały czas przypomina lato, a ja muszę do pracy, więc widziałem tylko...
1: Korki
0: na swojej twarzy.
1: Ale bardziej mi chodziło o to, czy przed samochodem, za samochodem, obok samochodu były inne samochody, czy raczej luźno?
0: Nie ma tłoku, nie ma szczytu komunikacyjnego, przynajmniej na tych trasach warszawskich, które ja zmierzyłem i przemierzyłem, choć są problemy na SUSM-ce w Warszawie. Są kłopoty na Puławskiej, szczególnie od połączenia, od węzła autostradowego aż po Piaseczno. No ale to jest właśnie ten czas, kiedy ludzie wyjeżdżają z dużego miasta, małego miasta, średniego miasta i jadą do siebie pod miasto.
1: I o tych wszystkich utrudnieniach opowie wam Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Autostrada 4, odcinek Przeworsk-Jarosław, węzeł Jarosław-Zachód, 622 km, zderzenie lawety z autem ciągnącym cysternę. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został prawy pas jezdni w kierunku Korczowej. Droga krajowa nr 31, odcinek Widuchowa-Chojna, w pobliżu miejscowości Lisie Pole. Na 48 km doszło do zderzenia dwóch autosobowych, dwie osoby ranne. Trasa nr 31 jest drogą zablokowaną, ale wytyczono objazd drogą wojewódzką 122 i drogą krajową nr 26. Koniec kłopotów na S8 w Warszawie w rejonie węzła Modlińska na 16 km. Tam po zderzeniu auta dostawczego z ciężarówką zablokowany był lewy pas na jezdni w kierunku Poznania. I S8, stołeczny odcinek od Bemowa po Marymont, jest korek w przeciwnym kierunku, bo ja omawiałem kierunek w stronę Białego Stoku, natomiast w stronę węzła Konotopa. Korek jest od Żerania, zaczyna się przy Annopolu, to takie spowolnienie, ale korek jest już od Żerania i ciągnie się przez cały marymącki odcinek drogi S8. Problemy w Łomiankach. Z Łomianek do Młocin, żeby dojechać do Warszawy, trzeba też postać w korku. Przede wszystkim wynika to z prac remontowych między Łomiankami a Warszawą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Z serwisem drogowym wrócimy za mniej więcej 20 minut, ale wcześniej trochę porozmawiamy o transporcie ciężkim. Ale będziemy rozmawiać o transporcie ciężkim w kontekście elektromobilności. Wczoraj też taki temat, ale dotyczący raczej samochodów osobowych. No to dzisiaj o transporcie ciężkim i zadałam wam pytanie, czy sobie wyobrażacie transport ciężki zelektryfikowany. Napisał Kadas. Oczywiście wyobrażam sobie transport elektryczny po torach i sznur wagonów po 60 ton. Lokalnie ciężarowy transport samochodowy. Kiedyś tak było, kiedy liczono koszty, a nie CO2. Pozdrowienia od Kadasa. Bardzo dziękuję. To ważny głos w naszej dyskusji, więc jeśli macie ochotę wziąć w nim udział, no to można głosowo zaznaczyć swoją obecność na antenie albo tekstowo. Zapraszam do naszej aplikacji.

0: Będzie mowa o transporcie ciężkim, ale w temacie elektryfikacji transportu ciężkiego to się dzieje. To się dzieje w wielu miejscach na świecie. Jak to wygląda w Polsce, o tym będę miała przyjemność porozmawiać z Krzysztofem Burdą, prezesem PIRE, Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: No właśnie, takie pierwsze pytanie co do tego tematu, które rodzi się w głowie, no to podstawa właściwie, elektryfikacja transportu ciężkiego. Czy to jest taki realny scenariusz, czy ciągle wkładamy to w pieśń przyszłości?
1: To już się dzieje na naszych oczach, chociaż rzeczywiście trudno czasami w to uwierzyć, że tak duży pojazd, tak ciężarówka może być elektryczna i tutaj wiele osób w ogóle nie dopuszcza takich myśli, że tak w ogóle może się zadziać, ale ta pieśń przyszłości, ona dzieje się już dokładnie tu i teraz, ponieważ wszystko zaczęło się kilka lat temu, kiedy powiedzmy transporty ostatniej mili zaczęły być elektryfikowane w poszukiwaniu chociażby niższej ceny energii, czy też chociażby uciekania od spalania paliw kopalnych, bo na przykład firmy tego sobie życzyły, żeby właśnie realizować transporty w sposób zeroemisyjny. No i trochę ten rynek w ciągu naprawdę bardzo krótkiego czasu, a mianowicie to jakieś 2-3 lata, rozwinął się do tego, że w tym momencie w Europie niektóre firmy podjęły się nawet tego ryzyka, żeby realizować transporty międzynarodowe właśnie pojazdami elektrycznymi.
0: No właśnie, ja tak sobie myślę, że większość z nas wyobrażając sobie transport ciężki i to, co mamy na co dzień w domu, czyli samochód osobowy, myślimy sobie tak pewnie, tak mi się przynajmniej wydaje, bo ja tak myślę. Podłączyć samochód osobowy do ładowarki na noc to jest żaden problem. My śpimy, samochód się ładuje, potem jeździmy i tak w kółko. A ciężarówka ma jechać setki kilometrów, często z takim dużym obciążeniem, z dużym ładunkiem. Co dzisiaj jest takim największym ograniczeniem? Bateria, zasięg, czas ładowania, infrastruktura. Co nas jeszcze ogranicza?
1: No, zdecydowanie w tym momencie możemy powiedzieć śmiało, że infrastruktura ładowania i to nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, dlatego że jest jeszcze bardzo mało punktów dedykowanych pojazdom ciężarowym, czyli takich, gdzie nie musimy rozpinać całego zestawu i możemy podjechać po prostu ciągnikiem siodłowym z naczepą, naładować szybko nasz pojazd i odjechać dalej w dalszą podróż. Tych punktów jest po prostu mało. W Polsce mamy w tym momencie 6 takich miejsc, w których jest od jednej do kilku stacji ładowania w jednym miejscu. I rzeczywiście to jest jeszcze problem, gdzie kierowcy ciężarówek z tych firm, które już korzystają z takich transportów, no po prostu korzystają z infrastruktury dla pojazdów osobowych, która mocami pozwala nam na ładowanie ciężarówki. Zresztą jakby te stacje są bardzo podobne, tylko mamy dłuższy przewód i większe miejsce do zaparkowania pojazdu oczywiście. Ale właśnie brakuje nam tych dedykowanych punktów i no na razie jest to tak, że te firmy podejmują pewnego rodzaju ryzyko, ale to im się zaczyna opłacać.
0: Naprawdę już teraz można powiedzieć, że elektryfikacja transportu ciężkiego to jest ten moment, że jeśli teraz się w to wejdzie, to już się na tym wygra, a potem to już będzie tylko tam któreś miejsce w kolejce?
1: Myślę, że w tym momencie mamy dość sporą ilość pionierów na tym rynku, którzy rzeczywiście podejmują to ryzyko, bo to jest to niestety zawsze ryzyko, ale to ryzyko jest, zwłaszcza na początku, gdzie no, trzeba po prostu pogodzić się z tymi niedogodnościami, ale myślę, że firmy też potrafią kalkulować to ryzyko i wybierają te projekty, które są w stanie po prostu zrealizować w taki sposób, żeby no, nie narażać się na przykład na niedowiezienie towaru na czas. Spokojnie tutaj transport tak zwany intermodalny, regionalny doskonale sobie radzi w granicy powiedzmy 300-350.

kilometrów, gdzie trzeba przewieźć na przykład właśnie towar z takiego centrum, gdzie rozładowujemy z pociągów na ciężarówki, dowozimy do centrum logistycznego, a dalej na przykład do sklepów, do magazynów i tego typu transport już jest w zupełności wystarczający do tego, żebyśmy mogli po prostu elektryfikować.

0: powiedzmy, wożą towary z Austrii do Holandii, z Polski do Włoch. I to nie są może regularne trasy codzienne, ale takie transporty są możliwe.
1: Mm-hmm. I o jednej z takich austriackich firm mam nadzieję, że za chwilkę porozmawiamy. Chciałabym też przypomnieć o tym, że przecież w Polsce pojawiły się również kilka takich super szybkich ładowarek. Powiemy, co to znaczy ta super szybka ładowarka, ile tam jest tych megawatów, a ile jest potrzebnych ładowarek, żeby ten transport ciężki też u nas zaczął być bardziej elektryczny niż spalinowy. No i zobaczymy, czy to w ogóle ma jakiś sens, a jeśli chodzi o naszych słuchaczy, to też zachęcam do tego, żeby wziąć udział w naszej dyskusji, bo ja wiem, że wy sami jeździcie ciężarówkami, często zwracacie uwagę na pewne niedogodności, no to może z naszym ekspertem uda się odpowiedzieć na palące pytania. Krzysztof Burda, prezes PIRE, Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.

0: aktualnie. 17:30 na zegarach, czyli czas Mariusza Dąbrowskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja rozpocznę do wszystkich zmotoryzowanych, apelem wystąpię o to, aby jechali z włączonymi światłami mijania. Światła dzienne myślę, że mogą już przejść do historii, przynajmniej na ten sezon. Bardzo proszę o to, abyśmy sprawdzali, w jaki sposób przypięte są pasami w fotelikach nasze pociechy. Czy jest to dobre zapięcie, czy pasy ściśle przylegają do sprzętu.

0: sprzętu. W końcu chodzi o bezpieczeństwo najdroższych nam osób. Proszę o jazdę z życzliwością wobec innych uczestników ruchu drogowego. I jeszcze jedna prośba o odpowiedni odstęp od poprzedzającego nas auta, a także o prędkość bezpieczną. A nasza drogowa mapa utrudnień? Autostrada 4, Przeworsk Jarosław, węzeł Jarosław Zachód, 622 km, zderzenie lawety z autem ciągnącym cysternę. Nikt nie ucierpiał, zablokowany został przez tę kolizję prawy pas jezdni w kierunku Korczowej. Raz jeszcze A4, autostradowa obwodnica Krakowa między węzłami Balice a Skotnickim. Spowolniony jest ruch zarówno w stronę Katowic, jak i w stronę Tarnowa. Droga ekspresowa S6 między Osową a Matarnią. Korek i spowolnienia dla jadących w stronę Gdyni. Droga krajowa nr 31, odcinek Widuchowa-Chojna w pobliżu miejscowości Lisie Pole. Na 48 km zderzenie dwóch autosobowych, dwie osoby ranne. Droga zablokowana, ale wytyczono objazd drogą wojewódzką 122 i drogą krajową nr 26.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Krzysztof Burda, prezes PIRE, Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. Mówimy o elektryfikacji transportu ciężkiego. Wspomnieliśmy o tym, że ten scenariusz jest realny i że ma sens. No dobrze, no to powiedzmy na przykładach, bo chyba to jest najlepszy opis całej sytuacji. Po co mamy sobie wyobrażać, skoro takie przykłady już są? I ten najbliższy to Austria, gdzie firmy logistyczne już wykorzystują elektryczne ciężarówki. I to nie tylko lokalnie, ale też w transporcie dalekobieżnym. No właśnie, jak to wygląda w praktyce i jak planuje się trasę takiego pojazdu, jak to działa?
1: Firma, o której mówimy, przede wszystkim zaczynała od transportu rzeczywiście lokalnego, gdzie odbierano, powiedzmy, towar z jednego miejsca i rozwożono do dystrybutorów, powiedzmy, w promieniu około tych 300-400 kilometrów, ale firma rzeczywiście no, nie bała się podejmować takich większych wyzwań, żeby na przykład odbierać towar nawet z Polski i przewozić go do Austrii, albo żeby zrealizować jakiś przejazd z Austrii przez Alpy, co jest najbardziej wymagającym dla właśnie pojazdów ciężarowych. Jest taka przełęcz Brennero, która właśnie wjedzie z Austrii do Włoch i jest ona bardzo trudna dla pojazdów ciężarowych. Tutaj elektryki radzą sobie doskonale i przede wszystkim mogą tam pojechać i mają bardzo duże zwolnienia też w opłatach za przejazd właśnie tą drogą, więc tutaj ta firma realizuje i takie trasy. Oczywiście, tak jak powiedziałem w poprzednim wejściu, nie jest to zawsze takie jednoznaczne, że od tak sobie po prostu jedziemy i wszystko jest po drodze idealnie, ponieważ czasami ten kierowca po prostu musi rozpiąć zestaw po to, żeby naładować pojazd, bo na przykład korzysta z infrastruktury dedykowanej pojazdom osobowym, a nie ciężarowym, ale robi to wszystko w ramach swojej przerwy, ponieważ taki kierowca ma dokładnie ten sam schemat jazdy jak kierowca pojazdów diesla. Ma dokładnie tyle samo czasu na to, żeby przejechać powiedzmy 4,5 godziny, później ma krótką pauzę i znowu może jechać 4,5 godziny. I właśnie zwykle tą pauzę wykorzystują na to, żeby szybko doładować energię pojeździe. No i właśnie przechodzimy też do takiego wątku, jak to zrobić, żeby rzeczywiście szybko doładować.
0: No bo jak sobie wyobrażamy, to myślimy sobie, aha, duży samochód, duża bateria, duża moc ładowarki, ale no właśnie, to pewnie trochę trwa. Jaki dystans mogą pokonać? Ile realnie trwa takie ładowanie dużej ciężarówki? I czy kierowca, tak jak kiedyś kierowcy osobówek, musi planować trasę od ładowarki do ładowarki, a nie od punktu załadowania do punktu rozładowania towaru?
1: To może zacznę od końca, ponieważ najlepszym scenariuszem byłoby, gdybyśmy rzeczywiście w punktach załadunku i rozładunku mieli te stacje ładowania i po prostu w ramach załadunku towaru na pojazd mogli w tym samym czasie ładować nasz samochód. I to byłby najlepszy punkt, który w zasadzie sprawia, że ta elektromobilność w wydaniu ciężarowym po pierwsze ma sens, po drugie mamy infrastrukturę taką dostosowaną do po prostu trybu codziennego funkcjonowania pojazdów. Ale kiedy mówimy o tym transporcie dalekodystansowym, no to tak jak mówiłem, tutaj troszeczkę jeszcze mamy skomplikowaną sytuację, ponieważ no jeśli gdybyśmy wybrali sobie trasę z Polski do Austrii, no to powiedzmy możemy załadować na autostradzie w Polsce, w okolicach węzła A2S3. Możemy później się załadować pod Berlinem, ale już na przykład jadąc w dół, no to już trzeba troszeczkę wybierać gdzieś tam w tych środkowych i południowych Niemczech miejscach, gdzie rzeczywiście ta infrastruktura dedykowana jest lub korzystać z po prostu pojazdów osobowych. Z infrastruktury dla pojazdów osobowych. I jest to możliwe. Ta austriacka firma właśnie to pokazuje, że tak naprawdę trasy po całej Europie no, nie stanowią większego wyzwania, ponieważ taki kierowca w trakcie takiej jednej, powiedzmy, shifty przejedzie około 300-350 kilometrów, znajdzie stację ładowania, zrobi pauzę, doładuje pojazd około godziny i jedzie dalej kolejne 300-400 kilometrów. Obecna infrastruktura ładowania pozwala nam, powiedzmy, uzupełnić energię w naszym pojeździe w około godzinę, półtorej do dwóch, w zależności od tego, jak dużo chcemy energii doładować, albo jak dużo mamy jeszcze zapasów w samym pojeździe. Ale żeby skrócić ten czas, właśnie powstaje w całej Europie infrastruktura MCS, czyli Megawatt Charging System. Jak sama nazwa wskazuje, o ładowaniu megawatowym.

0: Czyli jedno złącze, kiedy w osobówce mamy, powiedzmy, europejski standard 300-350 kW, to tutaj dla ciężarówek mamy 1200-1300, a ten standard docelowo ma obsłużyć nawet do 3500 kW, czyli 3,5 MW. Mhm. Obecnie jesteśmy na etapie około 1,5 MW i to pozwala nam naładować taką ciężarówkę pół godziny do 45 minut.
1: Wszystko już wiemy. To jeszcze tak na koniec króciutko, czy taka ciężarówka może dzisiaj liczyć się ekonomicznie, czy też może bardziej obronić się ekonomicznie? No bo na razie nie mamy żadnych dopłat, żadnych zachęt i tak wydawałoby się, że przegrywa ciągle z tym transportem konwencjonalnym.
0: Przegrywa na pewno w jednym, że transport konwencjonalny jest znany od kilkudziesięciu lat i lanie diesla do baku jest przewidywalne i powiedzmy firmy transportowe wiedzą, gdzie mają zatankować. Jedyne, co zaskoczyło chyba wszystkich, to obecne ceny paliw i tak duże wahania. I w tym wypadku właśnie elektromobilność pomaga zbudować pewną odporność na właśnie tego typu czynniki, dlatego że zwykle firmy również myślą, w którym miejscu mogę załadować, czy mam swoją energię, czy mam energię z OZE. Starają się, aby cena nie była taka sama jak, powiedzmy, cena ad hoc, kiedy podjeżdżamy na staty ładowania i, powiedzmy, mamy 3,5 zł za kilowatogodzinę, tylko starają się zbić jak najniżej tą cenę, ładując właśnie u siebie na bazie lub też negocjując stawki, więc firmy szukają różnych rozwiązań na to, żeby tanio ładować, ponieważ na energii elektrycznej na pewno znacznie mogą oszczędzić, nawet, powiedzmy, do 1/3 tego, jakby mieli wydawać na paliwa, a w obecnej sytuacji wysokich cen nawet więcej. Ale tu jeszcze jest jedna ciekawa sytuacja, ponieważ kilka europejskich krajów wprowadziło nowy rodzaj opłat za przejazdy publicznymi drogami. I na przykład w Niemczech są zwolnienia dla pojazdów elektrycznych, w Szwajcarii również, właśnie we wspomnianej wcześniej Austrii. I tam to jest dodatkowy czynnik, który pozwala na zaoszczędzenie na każdym kilometrze poprzez właśnie te zwolnienia. A można zaoszczędzić nawet 5, no to jest od powiedzmy kilku do 10 nawet tysięcy euro w zależności od dystansów, jakie pokonujemy miesięcznie.
1: Czyli jest kilka państw, z których można brać przykład i można jechać ich drogą, tą drogą elektrycznej ciężarówki. O tak. Pan Krzysztof Burda, prezes PIRE, Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za garść informacji w temacie elektryfikacji transportu ciężkiego. Dzięki wielkie.
0: Bardzo dziękuję.

0: już na luz.
1: Wczoraj Antek Smykiewicz był w naszym programie wieczorem u Zbyszka Zeglera. Dzisiaj kolejni goście. Natomiast jeśli byście chcieli wrócić do tego materiału, no to można to zrobić na przykład na naszej aplikacji. Nie, na naszym Instagramie, na naszym Facebooku. I rozmowa pewnie też za chwilę znajdzie się na naszych stronach. Ja tymczasem nie wrzucam na luz, bo chciałabym, żeby Mariusz nam powiedział, czy rzeczywiście S3, 80 km, 85, kierunek Legnica, jest zablokowany, służby drogowe rozstawiają się na prawym pasie, oznakowanie w miejscu robót. Żadnej informacji wcześniej. Taka informacja od naszych słuchaczy. Bardzo.

0: Bardzo dziękujemy za taką informację, ale ja jeszcze nic o S-Trójce nie mam. Mało tego, przyglądam się bardzo bacznie naszej drogowej mapie utrudnień i nic nie widzę. Nie widzę tych rozkładających pachołki drogowców, ale skoro nasi słuchacze to zobaczyli, to znaczy, że tak jest. Jeszcze byłbym szczęśliwy, gdyby podali, jaki to jest kilometr.
1: 85.
0: 85 kilometr.
1: Kierunek Legnica.
0: S3, kierunek Legnica. Jak na razie nic o tym nie wiemy, no ale będziemy zwracali uwagę naszych słuchaczy. Proszę pamiętać, 85 kilometr S3 jezdnia w kierunku Legnicy. Drogowcy rozkładają
1: oznakowania,
0: aby spowolnić ruch albo go nawet wstrzymać. A więc coś musiało się wydarzyć. Myślę, że za kilkanaście minut będziemy wszystko wiedzieć.
1: Tymczasem wiesz sporo, bo widzę, że na kartce wypisane najważniejsze informacje. No to lećmy z nimi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Trasa S1 z Wardoni, Laliki, Korki w obu kierunkach i w stronę granicy i w stronę kraju. S2, południowa obwodnica Warszawy, korek od węzła Opacz po węzeł Warszawa Południe dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego oraz od węzła Puławska po Paluch dla jadących w stronę węzła Konotopa. Koniec kłopotów na A4 na odcinku Przeworsk-Jarosław. Tam na 622 kilometrze po zdarzeniu lawety z cysterną zablokowany był prawy pas jezdni w kierunku Korczowej. Raz jeszcze A4, autostradowa obwodnica Krakowa. Między węzłami Balice a Skotnickim spowolniony jest ruch zarówno w stronę Katowic, jak i w stronę Tarnowa. Droga ekspresowa S6 między Osową a Matarnią, korek i spowolnienia w stronę Gdyni. Koniec utrudnień na S8 na odcinku węzeł Oleśnica Zachód, węzeł Oleśnica Północ. Na 54 kilometrze tam doszło do zdarzenia busa z ciężarówką. Natomiast problemy są na S8 w Warszawie. Korek jest od koła Pomarymont dla jadących w stronę Białegostoku, a dla jadących w stronę węzła Konotopa korek jest od Żerania Pomarymont. Droga krajowa numer 31, odcinek Widuchowa-Chojna. W pobliżu miejscowości Lisie Pole na 48 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych, dwie osoby ranne, droga zablokowana, ale na szczęście wytyczono objazd i dzięki temu objazdowi można sobie radzić. Spoglądam jeszcze na informacje od służb drogowych. Mamy kłopoty na S6 na odcinku Gdańska-Czemki, Gdańsko-Wczarnia. 330 km jezdni w kierunku Gdyni. Mamy kłopoty na A4. Chodzi o węzeł Wądroże Wielkie i przed nim węzeł Budziszów w pobliżu miejscowości Kępy. 110 km. Awaria ciężarówki. Ale o S3 jeszcze służby nie informują.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Tam Kuba z tej strony. Ja bym poprosił, tak, może fragment, żeby pan, który wypowiada się na temat ładowania ciężarówek i ogólnie elektromobilności, zaznaczył, że to jest fragment sponsorowany przez kogoś, ponieważ, no, nie ukrywajmy, pauza, tak? Kierowca ciężarówki wykorzystuje pauzę na co? Na odpoczynek. On ma jakiś czas określony, musi przyjechać, zaparkować i rozpocząć pauzę, a nie bawić się w odpinanie zestawu, podłączanie. Później, jak naładuje po tej tam pół godziny czy godzinę, to musi znowu to auto przestawić, zakładam, żeby następny się załadował. W tym momencie ta pauza mu się kończy, no chyba, że ktoś wymyśli nagle genialny nowy system. A dodatkowo te opłaty, o których pan wspomniał, tam żeby we Włoszech, to tak jak wszędzie. Teraz jest tanio, jak to się rozpowszechni i każdy będzie miał taką ciężarówkę, to dopłaty znikną, tak? I będziemy płacić dwa razy więcej. Pozdrawiam.

0: Ale będzie zmiana. Z wysokich obrotów na luzie. Dzisiaj, jak powiedział Zbyszek Zegler,
1: na luzie. Na 100% na luzie. Tak jak się mówi, że tak dosłownie na luzie, to dzisiaj będzie dosłownie na luzie. Bardzo dużo fajnej muzyki, bardzo dużo wspominek takich, bo dzisiaj na przykład Pink obchodził urodziny, Ray Wilson z Genesis czy Steve Skin, czy teraz solo, więc będziemy sobie słuchać muzyczki i jechać przed siebie.
0: Oj, Pink. Każdy utwór jest dobry.
1: Mm. Nie? No i dziękujemy bardzo, bo przygotowałaś, jak to się mówi, podglebie bardzo dobre, więc
0: no
1: będziemy
0: dzięki
1: korzystać.
0: Tobie, bo przecież muzyka ułożona przez ciebie, także wielkie ci dzięki. Myślę, że będzie bardzo dobrze. No przede wszystkim chodzi o to, żeby się zrelaksować i wrzucić na luz, jak to śpiewa Antek Smykiewicz,
1: tak,
0: który też był.
1: Widzę, że spodobała ci się.
0: Tak, fajna, fajna. Mm. Bardzo, bardzo sympatyczna. Poza tym on też ma duże szczęście do kompozytorów i do tekstu.
1: Co akurat sobie sam od początku do końca wszystko zrobił.
0: Tak, naprawdę? O, wspaniale. Tak, tak. No to też duży, widzę tutaj, progres też nastąpił. Fajnie, bardzo...
1: Dziękujemy, Dagmarze.
0: Tak,
1: i zapraszamy do Na Luzie do 22.

0: No jest, jest. I przede wszystkim jest Polskie Radio Kierowców. Minęła 18.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to teraz ta sponsorowana prognoza pogody w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, ale najpierw stan...

0: aktualny. Jeździmy dzisiaj po Polsce w bardzo przyjemnej aurze, ponieważ o godzinie 18 nadal mamy 30 stopni w wielu miejscach, na południu szczególnie. Najcieplejsze miasto teraz to jest Legnica, 30,6 stopnia. Najchłodniejsze są Ustka. Są lub jest. Zawsze się śmieję, że to są Ustka, ale wiem, że to jest ta Ustka. 21,5 stopnia Celsjusza. Najchłodniejsze miejsce w Polsce 8 września o godzinie 17. Pod wieczór na Pomorzu Zachodnim miejscami mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna była prognozowana i została osiągnięta, bo od 22-23 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Mazurach i Suwalszczyźnie oraz na terenach podgórskich Karpat, około 27 w centrum, jest do 30 na południu i południowym zachodzie nawet przekroczone. Wiatr słaby do końca dnia i umiarkowany nad morzem i na obszarach podgórskich, okresami porywisty, porywy do 80 km na godzinę, a kierunek wiatru z południowego zachodu i z południa wieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Dzisiejsze Na Luzie realizujemy w męskim składzie. Kamil Olak, wydawca, Mariusz Dąbrowski będzie mówił, co dzieje się na drogach. Dawid Twardziak realizuje to wszystko. Ja nazywam się Zbyszek Zegler i zapraszam bardzo serdecznie na wyluzowane wyjątkowo Na Luzie, w którym będziemy po prostu słuchać muzyki i cieszyć się piękną pogodą.

0: Ja też liczę na to, że będzie łatwiej wam się jechało z nami z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, jak posłuchacie uważnie tego, co przygotował Mariusz Dąbrowski do pierwszego serwisu w dzisiejszym Na Luzie. Chociaż twój dzisiejszy dyżurowy to już będzie trzeci, zdaje się, czy czwarty?
1: Czwarty.
0: Czwarty.
1: Jestem tu już od godziny, żeby pomagać naszym słuchaczom.
0: Life Aid. Auto Aid Mariusz Dąbrowski. Posłuchajmy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Od razu przypomniał mi się trener klubu, który nagrywał na magnetofonie ZK 145 zainstalowanym w szafie prezesa klubu.
2: Dobry trener drugiej klasy.
1: Tak jest. Ale wracamy do meritum. Czasa jest jeden z Wardoń, Laliki, Korki w obu kierunkach i w stronę granicy i w stronę centrum kraju. S2 południowa obwodnica Warszawy, Korek od węzła Opacz po węzeł Warszawa Południe dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego oraz od węzła Puławska po Paluch dla jadących w stronę węzła Konotopa. Trasa S3, jej 85 km, to państwo informowali, że na jezdni w stronę Legnicy drogowcy rozstawiają sprzęt do ograniczania ruchu. Proszę zwracać uwagę na polecenia drogowców. My natomiast nic nie wiemy o tym, co miałoby się tam stać. Być może jest taka sytuacja, że drogowcy zbierali sprzęt po ograniczeniu ruchu. Autostrada A4, autostradowa obwodnica Krakowa między węzłami Balice a Skotnickim. Spowolniony jest ruch zarówno w stronę Katowic, jak i w stronę Tarnowa. Droga ekspresowa S6 między Osową a Matarnią nie ma już utrudnień, informują służby drogowe na jezdni w stronę Gdyni. Natomiast Korek jeszcze jest utrudnienie, zlikwidowano, bo tam doszło do awarii ciężarówki, ale Korek się utrzymuje. Droga krajowa nr 31, Widuchowa Chojna w pobliżu miejscowości Lisie Pole. Na 48 kilometrze zdarzenie dwóch aut osobowych, dwie osoby ranne, droga zablokowana. Objazd trasami wojewódzką 122 i krajową 26.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No jakbym mógł teraz, to po wysłuchaniu tych wiadomości bym wsiadł i pojechał. A tak to o 18.30 posłucham kolejnego serwisu.

Kaśka Suchacka i Vito Bambino bali się o siebie nawzajem, my się nie boimy, my się zimy nie boimy. Lata też nie, prawie 20 minut po godzinie 18 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Na dowód tego, że dzisiaj na luzie jest naprawdę na luzie, serdeczne życzenia dla mieszkającego obecnie w Poznaniu Raya Wilsona, wokalisty, gitarzysty, kompozytora i autora tekstów zespołu Steel Skin, Genesis, obecnie solo działający. Urodził się dokładnie 58 lat temu, 8 września 1968 roku. Wszystkiego najlepszego, Ray. Happy birthday.

0: Michael Jackson po koleżeńsku dla Rockwella zaśpiewał Somebody's Watching Me. Słuchaliśmy piosenki w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie, w którym pora, bo jest dokładnie 18:30, na kolejne wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga wojewódzka 902, Chorzów. Od stawu wojskowego po stary stadion ruchu Chorzów. Korek dla jadących w stronę Katowic. Droga krajowa numer 74, Kielce Opatów, w pobliżu miejscowości Lechów na 109 kilometrze. Nie ma już utrudnień. Skończyły się kłopoty na krajowej trasie numer 31 na odcinku Widuchowa-Hojna w pobliżu miejscowości Lisie Pole. Na 48 kilometrze po zderzeniu dwóch autosobowych dwie osoby zostały ranne, droga była zablokowana. Trzeba było korzystać z objazdu. Teraz krajówką 31 jedzie się przez Lisie Pole bez jakichkolwiek kłopotów. S8 w Warszawie. Spowolniony ruch od koła Pomarymont dla jadących w stronę Białegostoku. Dla jadących w stronę węzła Konotopa spowolnienie jest od Żerania po Marymont. S6 między Osową a Matarnią, korek i spowolnienia w stronę Gdyni, choć skończyły się

0: utrudnienia na odcinku Gdańska Czemki Gdańsko-Wczarnia na 330 km. Zepsutą ciężarówkę zholowano i odblokowany został pas jezdni w kierunku Gdyni. Autostrada A4, odcinek węzeł Wądroże Wielkie, węzeł Budziszów. W pobliżu miejscowości Kępy na 110 km awaria ciężarówki. Zablokowany prawy pas jezdni w kierunku Zgorzelca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No teraz na luzie wybieramy się do Szwecji, ponieważ stamtąd pochodzi zespół The Cardigans. My Favorite Game. Piosenka z początku wieku, która wydaje mi się, że świetnie pasuje do przemierzania autostrad, których na początku wieku nie mieliśmy, a teraz mamy, więc posłuchajmy.

Dokładnie 20 minut pozostaje do godziny 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Bardzo się cieszę, że tak jest. Za 10 minut będziemy mieli kolejny serwis. Możecie mieć swój udział, możecie podać informacje, jeżeli jedziecie w tej chwili i widzicie coś, co może pomóc innym kierowcom. Skorzystajcie proszę z aplikacji Polskie Radio Kierowców albo z numeru telefonu 22 513 11 11, żeby być współtwórcami serwisu, który nadamy o 18.50. A teraz piosenka kolejnej dzisiejszej jubilatki. 47 lat temu, nie mówimy oczywiście o wieku, ale 8 września 1979 roku na świat przyszła Pink, właściwie Alicia Beth Moore. Amerykańska wokalistka, kompozytorka, karierę rozpoczynała od udziału w grupie Choice. Była taką, można powiedzieć, punkową na początku. W 2000 roku jako solowa artystka wydała debiutancką płytę Can't Take Me Home, która zdobyła status podwójnej platyny, czyli na amerykańskiej to jest bardzo, bardzo dużo. Wtedy to było coś ponad 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Później pojawiły się kolejne przebojowe płyty zawierające piosenki takie jak Get the Party Started, Just Like

The Pill, So What, Stupid Girls, czy Just Give Me a Reason. No i Pink stała się jedną z najważniejszych wokalistek swojej generacji, sprzedając ponad 100 milionów płyt na całym świecie. W pewnym momencie nawet wciągnęła swoją córkę Willow do śpiewania i no, zdarzyło im się popełnić kilka jakichś takich utworków, które były całkiem przyjemne. Ja sięgnę teraz po utwór z początku działalności, ze średnio początkowego etapu działalności Pink, kiedy jeszcze nie występowała w takich reklamach za wiele, wiele dziesiąt milionów dolarów z koleżankami, ale już była bardzo rozpoznawalna i grała trasy koncertowe po całym świecie. Just Like a Pill to jest ten utwór, który wydaje mi się, że bardzo dobrze charakteryzuje ją. Nawet jeżeli ktoś nie kojarzy, która to ta Pink, to po usłyszeniu tej piosenki myślę, że wątpliwości nie będzie. Wszystkiego najlepszego. Kolejny Happy Birthday dla dzisiejszej jubilatki.

0: Gawliński. Tym razem z zespołem Wilki, można powiedzieć, że macierzystym, swoim, własnym, osobistym, ale już grywamy też piosenkę z Madame in Poland. Mam wrażenie, że podoba się nie tylko mnie i koleżankom i kolegom z Radia Kierowców, ale i wam, bo pojawiają się komentarze przychylne, że fajna ta Lambda, więc jak gramy Lambdę, to Robert Gawliński śpiewa w Madame in Poland, a jak graliśmy Urkę, to śpiewał w Wilkach i dośpiewał do 18.50, o której mamy dla was wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy nowy kłopot. Trasa ekspresowa S7, odcinek Wodzisław-Jędrzejów w miejscowości Klemencice. Na 14 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. Przypominam A4, odcinek węzeł Wądroże Wielkie Węzeł Budziszów w pobliżu miejscowości Kępy na 110 kilometrze. Zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Droga krajowa numer 31. Skończyły się kłopoty na odcinku Widuchowa-Chojna w pobliżu Lisiego Pola na 48 kilometrze. Ale droga wojewódzka 902 Chorzów od stawu wojskowego po stary stadion ruchu Chorzów. Korek dla jadących w stronę Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Za 8 minut będzie godzina 19, po 19 najaktualniejszy stan pogody, a już teraz 24-karatowa magia w wykonaniu Bruno Marsa u nas.

0: Po szkole taki tytuł nosiła piosenka Lupusa Notte, która skończyła się punktualnie o godzinie 19 w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w Polskim Radiu Kierowców już od 18 trwa audycja Na Luzie i dobre informacje pogodowe, to znaczy tak, spada temperatura, no ale to oczywiste, o 19 mamy jednak jeszcze prawie 30 stopni na termometrach. W Legnicy 29,7 stopnia, odczuwalna 30, dokładnie, 20,7 stopnia na drugim biegunie, dosłownie na biegunie zimna, w Białymstoku najchłodniej w tej chwili, no ale prawie 21 stopni i odczuwalna najniższa 20 w tej chwili w Mikołajkach, to myślę, że naprawdę jak na 8 dzień września całkiem przyzwoity wynik. Jeżeli chodzi o noc najbliższą, w nocy na południu i południowym wschodzie będzie bezchmurnie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i zachodzie okresami wzrastające do dużego. No i jak będzie duże zachmurzenie, to i przelotne opady deszczu się pojawią. Przypominam, na północy i zachodzie. Lokalnie pojawią się też burze. Na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce napada przez to do 10 mm, na Pomorzu nawet do 15 mm na metr kwadratowy. Najchłodniej

0: morzem. Nie, przepraszam. W rejonach podgórskich Karpat około 10 stopni, a nad samym morzem najcieplej, ale po drodze jeszcze temperatura minimalna w ciągu nocy na wschodzie kraju około 13 stopni, około 16 w centrum, a na zachodzie i nad samym morzem najcieplej właśnie do 18 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, z południa będzie wiał przez całą noc.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze Na Luzie realizujemy w składzie Kamil Olak, Mariusz Dąbrowski, Dawid Twardziak i Zbyszek Zegler. To ja zapraszam. Do 22 jedziemy razem.

0: No to skoro to kres tej wesołej ballady, to teraz sprawdzamy, co dzieje się na polskich drogach. Bo słuchajcie Polskiego Radia Kierowców, bo jest na luzie i jest Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A niestety wesoło nie będzie, mamy nowe utrudnienie. Autostrada A2, odcinek węzeł Słupca, węzeł Września. W pobliżu Bieganowa na 220 km zepsuła się ciężarówka i blokuje prawy pas ruchu jezdni w kierunku Świecka. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Wądroże Wielkie, węzeł Budziszu w pobliżu Kępy na 110 km na jezdni w kierunku Zgorzelca i przypominam S7, odcinek Wodzisław Jędrzejów, Klemencice, 14 km, zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. Droga S8 w Warszawie, spowolnienie od koła Pomarymont dla jadących w stronę Białegostoku, a dla jadących w stronę węzła Konotopa jeszcze niewielkie spowolnienia od Żerania po Marymont.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

No na szczęście od ponad 30 lat Kuba Sienkiewicz się myli, to wcale nie koniec. Elektryczne gitary za nami, 17,5 minuty po godzinie 19 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Teraz piosenka ze specjalną dedykacją. Dla kogo? Zaraz się okaże, bo dokładnie 30 lat temu, 8 września 1996 roku, i pamiętam, oglądałem to w telewizji, Michael Schumacher odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Grand Prix Włoch na Monzy jako kierowca Ferrari, wywołując euforię wśród tifosich oczywiście. Co ciekawe, dokładnie tego samego dnia, ale 23 lata później, 8 września 2019 roku, swój pierwszy triumf na Monzy w barwach Ferrari wywalczył Charles Leclerc, który no nie bardzo sobie poradził w niedzielę, a przedwczoraj właśnie chichot losu. Najlepszy we włoskim wyścigu Formuły 1 był owszem Włoch Andrea Antonelli, każący mówić na siebie Kimi od fińskiego mistrza Kimiego Räikkönena, ale jeżdżący w Mercedesie. No i teraz dla kogo ta piosenka? Other Side dla Szumiego.

0: Zbliża się 19.30. Stałe słuchaczki i stali słuchacze Radia Kierowców, tacy jak Antek z Gryfina, wiedzą, że to jest czas na serwis drogowy. Dziękujemy za raport pogodowy. 22 stopnie w Gryfinie, zachmurzone, słabo zachmurzone niebo, wiatr też słaby. Słońce się chowa powoli za horyzont, więc to są idealne warunki do tego, żeby sprawdzić, co dzieje się na drogach. Antka z Gryfina oczywiście pozdrawiamy serdecznie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: S1 z Wardonie, Lalik i Korki w obu kierunkach, zarówno w stronę granicy państwa, jak i w stronę centrum kraju. Trasa autostrada A2, odcinek węzeł Słupca, węzeł Września, w pobliżu miejscowości Bieganowo na 220 km. Zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas ruchu w kierunku Świecka. S2, południowa obwodnica Warszawy. Są jeszcze utrudnienia, ale to spowolniony ruch między węzłem Opacz a węzłem Warszawa Południe dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego. Natomiast coraz mniej kłopotów od węzła Puławska po Paluch dla jadących w stronę węzła Konotopa. Autostrada A4, koniec utrudnień na odcinku węzeł Wądroże Wielkie, węzeł Budziszów w pobliżu miejscowości Kępy na 110 km. Tam były problemy ze względu na awarię ciężarówki w kierunku Zgorzelca. S6, jeszcze są utrudnienia między Osową a Matarnią. Spowolniony ruch w stronę Gdyni. Droga ekspresowa S7, odcinek Wodzisław-Jędrzejów w miejscowości Klemencice. W miejscowości Klemencice na 14 km zepsuła się ciężarówka.

0: Wrówka i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kiedyś Tomasz Lipiński śpiewał "Mówię ci, że", a Kaja dośpiewywała mu w chórkach różne wersy niezamiłe. A w ubiegłym roku, trochę nawiązując do tamtego dzieła, Dryskal z Krzyśkiem Zaleskim stworzyli piosenkę "Mówię ci nie", której posłuchamy za chwilę, po tym jak Taylor Swift z kolegą z zespołu Panic at the Disco pośpiewają w utworze "Me".

Dry Skull i Krzysztof Zalewski z płyty Salon, którą Dry Skull przyniósł do nas, do PRK Polskiego Radia Kierowców tuż przed premierą i opowiadał o niej. I można go teraz oglądać w telewizji, jak jeździ z Błażejem Królem po Azji w Azja Express. O, tyle jeżeli chodzi o Dry Skulla. Jeżeli chodzi o pogodę, w tej chwili mamy cały czas jeszcze dwa ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane przez meteorologów ze względu na upał. Uważajcie na południowym wschodzie.

0: Chad Kroeger śpiewał When We Stand Together, kiedy razem staniemy murem, to będzie wszystko dobrze. I kiedy my razem będziemy przygotowywać wiadomości drogowe, to też one będą bardzo, bardzo atrakcyjne dla wszystkich kierowców, więc zachęcamy do korzystania z aplikacji Polskie Radio Kierowców, a niezależnie od tego, na podstawie źródeł własnych Mariusz Dąbrowski przygotował ten serwis, który teraz punktualnie o 19.50 w PRK w Polskim Radiu Kierowców zaprezentuje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się utrudnienia na S7 na odcinku Wodzisław-Jędrzejów w miejscowości Klemencice. Na 14 kilometrze zepsuta ciężarówka blokowała jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. Zepsute auto scholowano i droga jest przejezdna bez jakichkolwiek problemów. Utrudnienia na S6 między Osową a Matarnią. Spowolniony ruch w stronę Gdyni. Autostrada 4. Koniec kłopotów na odcinku węzeł Wądroże Wielkie węzeł Budziszów w pobliżu miejscowości Kępy na 110 kilometrze. Zepsuta ciężarówka blokowała prawy pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Mówię blokowała, bo auto zostało scholowane z trasy i A4 jedzie się w kierunku granicy zachodniej bez problemów. Trasa S2, południowa obwodnica Warszawy. Jeszcze są spowolnienia między węzłem Opacz a węzłem Warszawa Południe. To kłopoty dla tych, którzy jadą w stronę Mińska Mazowieckiego. Autostrada A2, odcinek węzeł Słupca, węzeł Września w pobliżu Bieganowa na 220 km. Awaria ciężarówki, zablokowany prawy pas ruchu w kierunku Świecka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W drugiej połowie

W 80. w USA pojawił się termin dwa w jednym, dzięki reklamom szamponu i odżywki w jednym. I my teraz mamy takie muzyczne dwa w jednym, bo zespół Toto i Michael Jackson Toto akompaniowali, można powiedzieć, Michaelowi na płycie Thriller, na której znalazło się to nagranie. Billie Jean w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, na luzie. Zróbcie głośniej.

0: Dziękujemy Dawidowi Kwiatkowskiemu, że te rady bardzo pomocne. Minęła godzina 20.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Oczywiście przebrałem Dawida Podsiadło za Dawida Kwiatkowskiego, ale mam bardzo rzetelne raporty od synoptyków. Już nic nie pomerdam. 27,6 stopnia w tej chwili. Najcieplejsze miasto w Polsce to Opole. Tam właśnie tyle na termometrach. Najchłodniej w Białymstoku 17,5 stopnia. Zaś w nocy dzisiaj na południu i południowym wschodzie będzie bezchmurnie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, a na północy i zachodzie okresami wzrastające do dużego i tam będzie przelotnie padał deszcz, lokalnie możliwe także burze. Na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce napada 10 mm, na Pomorzu nawet do 15 mm na metr kwadratowy. Temperatura minimalna w nocy od 10 stopni w rejonach podgórskich Karpat przez 13 na wschodzie kraju, 16 w centrum, do nawet 18 stopni na zachodzie. Po takim ciepłym dniu nie powinny dziwić tak wysokie temperatury w nocy. Nad samym morzem i na południu kraju najcieplej właśnie te 18 stopni, które będą też widziane w najcieplejszym momencie nocy na zachodzie. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany z południa, w rejonach podgórskich porywisty, lokalnie w Beskidzie Śląskim dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, wysoko w górach porywy wiatru do 65, a w czasie burz do 55 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O to, żeby dzisiejsze na luzie brzmiało jak talala, dbają dzisiaj Kamil Olak, wydawca, Mariusz Dąb.

Borowski za chwilę będzie mówił, co na drogach. Dawid Twardziak, realizator. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo się cieszę, że możemy razem posłuchać Stinga i Brand New Day w PRK, w Polskim Radiu Kierowców w Naluzie. Jedźmy razem do 22:00.

0: Grubson, jak był u nas na Luzie w Perka w Polskim Radiu Kierowców, przyznał, że jeździł różnymi samochodami i Range Rovera dobrze wspomina, ale teraz ma Volvo, tylko że niedługo ma je zmienić, a zmiana samochodu u Grubsona to jest proces, który trwa ponad pół roku, więc trzymamy kciuki za to, żeby tym razem poszło prościej, łatwiej i żeby nowy samochód był tak samo satysfakcjonujący jak dotychczasowy. Grubson za nami, przed nami 10 minut po godzinie 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców w Na Luzie. Posłuchamy, co dzieje się na polskich drogach. Mariusz Dąbrowski już jest w studiu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa S1 z Wardoń, Laliki, Korki w obu kierunkach, zarówno w stronę granicy państwa, jak i w głąb kraju. Autostrada A2, odcinek węzeł Słupca, węzeł Września, w pobliżu Bieganowa na 220 km. Awaria ciężarówki i ta awaria sprawiła, że zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Świecka. Trasa autostradowa, obwodnica Krakowa. Nie ma już problemów między węzłem Balica a węzłem Skotnickim. S6 między Osową a Matarnią, korek i spowolnienie w stronę Gdyni. I koniec kłopotów na drodze krajowej nr 31 Widuchowa-Chojna w pobliżu Lisiego Pola na 48 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A teraz przenosimy się do Londynu, gdzie zespół Years and Years pod wodzą Olego Aleksandra tworzył lat kilka temu takie dzieła jak to, którego posłuchamy teraz u nas. King!

Prince, geniusz właściwie każdego instrumentu, do którego się dotknął, to grał tak jak nikt inny. Guitar, o jego wielkiej miłości do gitary. FPRK w Polskim Radiu Kierowców. 21,5 minuty temu minęła godzina 20. Słuchacie audycji Na Luzie. Taki rys historyczny, choć Polskie Radio Kierowców jest młodą stacją radiową, bo nadaje niespełna 6 lat. W październiku będzie 6 lat. To wytworzyła się społeczność z

0: stałych słuchaczek i słuchaczy, którzy komentują to, co się dzieje na naszej antenie. Pomagacie nam, podpowiadacie nam, często nagrywacie wiadomości, dzięki którym inni kierowcy mogą czerpać wiedzę z tych nagrań, jak jechać, żeby było dobrze. Podpowiadacie różne rozwiązania, takie, które są potrzebne, także już po dojechaniu na miejsce, no zdarza się, że dostajemy prezenty, a to ogórki kiszone, a to jakieś ciasto, a bywa tak, że korzystając z aplikacji Polskie Radio Kierowców nagrywacie takie wiadomości.
1: Dobry wieczór, Tomek z Drzego. Chciałem nadmienić, że w naszym Polskim Radio Kierowców na luzie zawsze super brzmi, ale wyjątkowo jak prowadzącym jest, mam taki Zbyszek, nie? Pozdrawiam całą ekipę z PRK. Słuchaczy, tak jak i tych na drodze. Miłego wieczoru, spokojnej drogi. Mądrych kierowców obok.
2: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Tomka z Dużego, bardzo dziękujemy za te życzenia, dołączam się do nich, bardzo piękne, bardzo mądre, oby rzeczywiście było tak, jak Tomek mówił. 23 minuty po godzinie 20 u nas zespół Revolver pod wodzą Mariusza Nałęcz-Nieniewskiego, który jeździ Mercedesem A-klasą, o ile dobrze pamiętam. Tylko w PRK takie wiadomości.

0: 20:30 na zegarach, ciemno za oknami, trzeba też wzmóc czujność jadąc w tej chwili samochodem, więc przydadzą się na pewno informacje drogowe, gdzie najbardziej trzeba być ostrożnym. Raport serwis drogowy w PRK w Polskim Radiu Kierowców przedstawi Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: S1, Zwardoń, Laliki. Korki w obu kierunkach, zarówno w stronę granicy, jak i w stronę centrum kraju. Autostrada A2, odcinek węzeł Słupca, węzeł Września w pobliżu Bieganowa na 220 km. Awaria ciężarówki, zablokowany został prawy pas ruchu jezdni w kierunku Świecka. Skończyły się kłopoty na S2, nie ma już utrudnień ani między węzłem Opacz, ani węzłem Puławska w jedną stronę, w stronę Mińska Mazowieckiego, jak i od węzła Puławska w stronę węzła Konotopa, również nie ma utrudnień. Koniec kłopotów na S8 na odcinku węzeł Oleśnica Zachód, węzeł Oleśnica Północ na 54 km, ale wciąż korek i spowolnienia, i to w obu kierunkach, na S6 między Osową a Matarnią.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Francuzi mają dobrą tradycję w kategorii duety elektroniczne, bo Daft Punk na przykład no niewątpliwie jest ikoną muzyki, to już mimo, że nie działającą, to na pewno wszyscy bardzo dobrze pamiętają i będą wspominać powsze czasy. I tym tropem poszli dwaj inni francuscy młodzi muzycy, Dorian Ludic i César de Rumet, którzy tworzą duet Offenbach, który brzmi tak.

Zmieniamy klimat teraz tanecznego na rockowy, chociaż przy roku też się da tańczyć, ale w niemalże 50. rocznicę od opublikowania pierwszej płyty zespołu Tom Petty and the Heartbreakers, która się nazywała tak samo jak zespół, w listopadzie, będzie dokładnie 50 lat, bo premiera była 9 listopada 76 roku. Otóż w te niemalże 50 lat od rozpoczęcia działalności scenicznej Toma Pettiego i niespełna 9 lat od jego śmierci, przypomnijmy, jedno z dzieł, wprawdzie z lat 90., ale z takiego środkowego okresu działalności Tom Petty and the Heartbreakers. Natomiast jest to utwór, który wydaje mi się, że wrósł w tradycję rock'n'rollową i po wsze czasy będzie nam towarzyszył. All or Nothing, Tom Petty and the Heartbreakers w PRK, w Polskim Radiu Kierowców w Nadluzie.

0: Nirvana, All Apologies. Zaglądam do aplikacji PRK, Polskie Radio Kierowców i no jest tak radośnie mniej więcej jak w piosence Nirwany. Adam Wolwik napisał: nie dziwię się, że brakuje kierowców. Z powodu przetłoczonych parkingów i braku miejsc dla ciężarówek zrezygnowałem z pracy w Niemczech, a teraz rozmyślam nad rezygnacją pracy jako kierowca ciężarówki w Polsce. Sytuacja na parkingu przy głównej autostradzie naszego kraju, czyli bursztynowej A1, jest po prostu dramatyczna. Pozdrawiam, Adam Wolwik. Pozdrawiamy cię, Adamie, i trzymamy kciuki i no, mamy nadzieję, że jednak wytrwasz. Szczególnie jak usłyszysz wiadomości, które przygotował Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Też uważam, Adamie, że powinieneś wytrwać, bo no cóż to takiego. Znaczy, ja zdaję sobie sprawę z problemu, że jeżeli ma się przejechanych odpowiednią ilość godzin, więcej nie można, tu trzeba stanąć i nie ma gdzie, to jest ogromny dramat. Natomiast frajda z pracy, natomiast wszystko to, co daje ten fach, myślę, że trzeba po prostu przeczekać, a co rusz powstają nowe miejsca, gdzie kierowcy mogą postawić swoje ogromne zestawy i myślę, że będzie już tylko lepiej. Oby moje nadzieje nie były płonne. S1 z Wardoń, Laliki, korki w obu kierunkach, zarówno w stronę granicy, jak i w głąb kraju. Autostrada A2, odcinek węzeł Słupca, węzeł Września, w pobliżu Bieganowa na 220 km. Awaria ciężarówki, zepsuty zestaw blokuje prawy pas ruchu w kierunku Świecka. Trasa S6 między Osową a Matarnią, korek i spowolnienie w stronę Gdyni. I niestety to utrudnienie ma już kilka godzin i wcale tu się nic nie zmienia między Osową a Matarnią, więc no nie wiem, myślę, że to są roboty drogowe, które prowadzone są w tej części drogi ekspresowej S6.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: kto by nie był, powinien wiedzieć, że właśnie minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK w Polskim Radiu Kierowców, trwa audycja na luzie. Czas na prognozę pogody na jutro. W dzień na południowym wschodzie bezchmurnie albo zachmurzenie małe będzie jutro. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na obszarze od Warmii i Mazur oraz Pomorza przez Kujawę, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką aż po Dolny Śląsk i Opolszczyznę będą się pojawiały przelotne opady deszczu i burze. Napada tego deszczu od 15-20 mm, lokalnie na Warmii około 30 nawet mm na metr kwadratowy. Ciepło, prawie tak jak dzisiaj, chociaż troszeczkę chłodniej. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni na Pomorzu, około 28 w centrum, oto nawet cieplej o 1 stopień niż dzisiaj, do 31 na południu i południowym wschodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, lokalnie na terenach podgórskich Karpat także dość silny. W porywach do 65 km na godzinę będzie wiał z południa, jedynie na zachodzie z zachodu i z południowego zachodu. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę, wysoko w Karpatach do 65 km na godzinę. Będą ostrzeżenia na pewno o upale. Synoptycy wydali na dziś to najniższe pierwszego stopnia. I na jutro podtrzymują oraz zapowiadają jeszcze, no nie, tylko upał pierwszego stopnia, ostrzeżenie dla południowego wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Perka w Polskim Radiu Kierowców. Od godziny 18 jesteśmy razem w składzie Kamil Olak, wydawca, Mariusz Dąbrowski. Już za 8 minut powie, co na drogach. Dawid Twardziak jest realizatorem dzisiejszej audycji. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zachęcam do słuchania Polskiego Radia Kierowców przez całą dobę, a z nami do 22.

0: 10 minut po 21 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Mariuszu Dąbrowski, proszę cię, czyń swą powinność.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Opowiem wam całą prawdę. S6 między Osową a Matarnią, korek i spowolnienia w stronę Gdyni. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Pałuki, węzeł Żnin, północ w pobliżu miejscowości Brzysko-Żystewko. Na 102 kilometrze zepsuło się auto dostawcze. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Trasa S3, jej 85 km w stronę Legnicy. Drogowcy rozstawiają sprzęt do ograniczania ruchu. Informowali nas państwo jakiś czas temu. Zalecaliśmy zwracać uwagę na polecenia drogowców. Nic tam się nie dzieje, więc wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej drogowcy zbierali pachołki po jakimś utrudnieniu, które wcześniej musiało być w tym miejscu. Autostrada A2, odcinek węzeł Słupca, węzeł Września, w pobliżu Bieganowa na 220 km zepsuła się ciężarówka i blokuje prawy pas w kierunku Świecka. I S1 z Wardoń, Laliki, korki na samym wjeździe do kraju, ale i korek jest dla tych, którzy z kraju wyjeżdżają.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W ciągu najbliższych kilku minut w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, sensacyjne doniesienia z Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Zostańcie z nami koniecznie. Słuchajcie Radia Kierowców i na luzie.

Prawie 19 minut po godzinie 21. No sensacja, sensacja, sensacja. Inaczej tego nazwać nie można. Legendarna polska marka Star powraca. I choć nowe ciężarówki nie będą już w 100% polskimi konstrukcjami, no to sama decyzja o reaktywacji marki jest sensacyjna. Dziś podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Man Trucks and Bus, czyli m.in. właściciel polskiej marki Star, zaprezentował nowy model marki Star właśnie, której przywrócenie jest częścią wielkiego planu inwestycyjnego w Polsce. Po niemal 20 latach od zakończenia produkcji cywilnych ciężarówek Star marka ponownie pojawi się w produkcji. Tym razem mają to być przede wszystkim specjalistyczne samochody logistyczne i pojazdy wsparcia. Głównymi odbiorcami mają być wojsko, ale też straż pożarna czy służby ratownicze, inne formacje wykorzystujące ciężkie pojazdy specjalistyczne. Wszyscy pewnie o tym wiemy, ale przypomnę, że historia Stara sięga 1948 roku. Wtedy zaprezentowano model Star 20, który szybko stał się jednym z symboli powojennej Polski. No przez wiele dziesięcioleci PRL budował, prawda, jeżdżąc obok Jelczy po polskich drogach, a po przejściu Polski na gospodarkę rynkową starsze konstrukcje, nieatrakcyjne konstrukcje, powiedzmy sobie szczerze, stara, coraz trudniej radziły sobie z zachodnią konkurencją. Ostatecznie markę przejął niemiecki MAN, a produkcja została najpierw ograniczona przede wszystkim do pojazdów wojskowych, a później również i ona została zakończona. Teraz jednak Star ma ponownie pojawić się na drogach. MAN planuje ogromne inwestycje w swoją fabrykę w Niepołomicach. Mowa jest o około 1 200 000 000 euro. Zakład ma zostać ponad dwukrotnie powiększony z obecnych około 130 tysięcy metrów kwadratowych do około 270 tysięcy metrów kwadratowych, bo docelowo fabryka ma mieć możliwość produkowania nawet 300 pojazdów dziennie. MAN chce znacznie zwiększyć swoje możliwości produkcyjne w Polsce w kontekście problemów w Niemczech i stworzyć tutaj jeszcze większe zaplecze przemysłowe, więc reaktywacja stara jest naprawdę ważnym elementem tego planu. Trzymajmy kciuki, wyglądajmy na polskich drogach kolejnych nowych starów.

0: Zbliża się 21.30. Zmrok już dawno temu zapadł. Myślę, że spokojniej też powinno się już dziać na ulicach i na trasach, ale jak jest w rzeczywistości, niejednokrotnie już byliśmy zaskoczeni nawet o tej porze. Mariusz Dąbrowski wie.
1: Był raz wieczór rozmarzony i nadzieje płonne. Niestety. Dzieje się. Niestety dzieje się i to dzieje się to, co jest najgorszego, najtrudniejszego, mianowicie kolejne nowe utrudnienia.
0: Posłuchajmy szczegółów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy kolejne utrudnienie. Autostrada A4, węzeł z Krajową Piątką, odcinek Legnica-Wrocław, węzeł Kostomłoty. 126 km. Doszło tam do zdarzenia dwóch aut osobowych. Na razie nie ma informacji, czy ktoś ucierpiał w tym zdarzeniu, czy też nie. Na jezdni w kierunku Legnicy zablokowana została łącznica zjazdowa oraz wjazdowa węzła Kostomłoty. Koniec kłopotów na S5 na odcinku węzeł Pałuki, węzeł Żnin Północ w pobliżu miejscowości Brzysko-Żystewko. Na 102 kilometrze. Tam, przypomnę, zepsute auto dostawcze blokowało jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Cóż, poza tym trasa ekspresowa S6 między Osową a Matarnią wciąż korek i spowolnienia w stronę Gdyni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w ciągu najbliższych kilku chwil zajrzę jeszcze do kalendarium. Kalendarium wydarzeń w świecie motoryzacji. Dziś rocznica bardzo istotna z punktu widzenia wszystkich tych, którzy doceniają piękno w karoseriach samochodowych. Za chwilę powiem, o co i o kogo chodzi.

Dziś setna rocznica urodzin pewnego włoskiego giganta. W PRK w Polskim Radiu Kierowców w Naluzie 21 minut przed godziną 22. Oddajmy hołd Sergio Pininfarini, słynnemu projektantowi samochodowych karoserii, który urodził się dokładnie 100 lat temu, 8 września 1926 roku w Turynie. Był autorem projektów wielu modeli Ferrari, Alfa Romeo, ale też na przykład Peugeota 504. Jego śmiałe koncepcje od lat 60. dostawały w fazie projektowania i produkcji wspaniałe silniki i precyzyjne układy jezdne. Były to takie ikoniczne auta jak m.in. Ferrari 365, Ferrari F40, Ferrari Testarossa, ale też na przykład Fiat Dino Spider, czy współcześniejsze Alfa Romeo 164 oraz dzieło życia Sergio Pininfariny, Ferrari Enzo z 2002 roku. Równocześnie Pininfarina był czynnym politykiem związanym z otoczeniem Romano Prodiego i członkiem jego gabinetu, kiedy był premierem, oraz dożywotnim senatorem. We włoskiej polityce jest taka funkcja. Zmarł w wieku 85 lat w 2012 roku. Oczywiście jego studio Pininfarina dalej działa i dziś również przygotowuje konstrukcje dla bardzo różnych marek, m.in. dla Cadillaca, dla dalekowschodnich producentów. Na pewno nazwisko Pininfarina nie zniknie z radaru osób interesujących się motoryzacją, bo no, jest to przedsiębiorstwo, które... Właściwie można by się pokusić o takie stwierdzenie, że bez Pininfariny nie byłoby współczesnej motoryzacji. Jak będzie w przyszłości, to się okaże, ale dziś, 100 lat od urodzenia Sergio Pininfariny, pamiętajmy o tym, że kiedyś powstawały takie samochody jak Ferrari 365, czy Ferrari Testarossa, czy wspomniane F40, które w tej chwili, jeżeli są dobrze odrestaurowane, to kosztują no, grube miliony dolarów, i wszyscy sympatycy tych prawdziwych samochodów wiedzą dlaczego. Nawet nie trzeba do nich wsiadać, żeby wiedzieć, że to naprawdę samochody, które zasługują na te niebotyczne pieniądze, które trzeba za nie zapłacić, jeżeli chce się mieć takie auto w swoim garażu.

0: Dziś nie tego chce Kasia Kowalska, a ja wiem, czego ona chce i na co by czekała, jeśli słucha dzisiaj w PRK Polskiego Radia Kierowców. Ona oczekuje na ostatni serwis drogowy w wykonaniu Mariusza Dąbrowskiego.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli ona tak oczekuje, to tylko dlatego, że ona przyszła prosto z chmur.
0: O, i budkę suflera wyciągnęliśmy na koniec. No dobrze.
2: S1, Zwardoń, laliki bez zmian, korki zarówno dla tych, którzy do kraju wjeżdżają, jak i z kraju wyjeżdżają. Autostrada A2, odcinek węzeł Słupca, węzeł Września w pobliżu Bieganowa na 220 km. Awaria ciężarówki sprawiła, że wciąż zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Świecka. Błyskawicznie poradziły sobie służby z kłopotem na węźle Kostomłoty, A4, Krajowa Piątka, odcinek Legnica-Wrocław, 126 km. Tam doszło do zdarzenia dwóch autosobowych. Na jezdni w kierunku Legnicy zablokowana została łącznica zjazdowa oraz wjazdowa węzła Kostomłoty. Nie ma już utrudnień, nie ma śladu po tym utrudnieniu. Po kłopotach także na S5 na odcinku węzeł Pałuki, węzeł Żnin, północ. W pobliżu miejscowości o zadziornej nazwie Brzysko-Żystewko. 102 km, awaria autodostawczego, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Poznania był. Teraz jedzie się bez kłopotów. I ostatni problem, S6 między Osową a Matarnią. Wciąż korek i spowolnienia zarówno dla jadących w stronę Gdyni, jak i dla jadących w stronę Gdańska, Łodzi, Torunia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziękuję bardzo Mariuszu. Mariusz Dąbrowski nas informował o tym, co na drogach. Kamil Olak dzisiaj był wydawcą, pilnował wszystkiego w dzisiejszej audycji. Dawid Twardziak ją realizował. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Przede wszystkim wam dziękuję najbardziej, słuchaczkom i słuchaczom Polskiego Radia Kierowców, że jesteście, że informujecie nas o tym, co dzieje się na drogach, że od czasu do czasu, a to się tam podliżecie, a to sobie pożartujemy, więc dziękuję. Pamiętajcie o aplikacji Polskie Radio Kierowców i do usłyszenia jutro. Jedźcie bezpiecznie.

za straszny dom, otulony w mrok, a wiatr wieje tak, że utrudnia krok wszystkimi oknami w przepaść skierowany, a zaś wrota w spak na przejezdny szlak. Jest tu kto? Pomóżcie, wyjdźcie, gość zdrożony. Nikogo, tylko cień jakiś przemilknął w sieniach, już takim zmęczony. Sił nie mam do koni, już sęp nad mą głową, lot zniża zacieśnia. W dom ten wchodzisz jak pożyczony frak. Towarzystwo tu, kto nie swój, to wróg. Na dzień dobry w pysk, gość nieproszony. W kącie obraz krzywo powieszony. Szła rozmowa od słowa, smutna i cudaczna. Ktoś tam pieśni znał jakieś, na gitarę chwyty. I złodziej był tam mały, szemrany wirażka. Pokazał pod obrosem, że nóż ma ukryty.

0: głowę, co dzień jemy. Na szczawiu bieg będzie i w duszach kiśniemy. Dryszcze mamy wszędzie, winem tylko jeszcze się pocieszaliśmy.
1: Bijąc się wieszając,

takich domach nie słuchaliśmy, tylko żyć po ćmach. Przywykaliśmy od zarania szept, znaczy mniejsze zło w kącie i kąt sześć.

Tyle czasu minęło, tyle rzek upłynęło. Życie tłukło jak psa i wciąż nie zatłukło mnie. Może i nie było to jakieś wielkie dzieło. Obraz biały. Uczyć czarny jej.

kultowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: To Brody. Byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.